0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

crown again. Radio Rodzina Świdnica 98.1 FM.

0: Witam serdecznie, Janusz Mus, zespół Bratanki. Chciałem serdecznie pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Rodzina z Wrocławia.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

że

0: autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest środa, 14 października.

Wyobraź sobie, że towarzyszysz Jezusowi jako Jego uczeń. W pewnym momencie siadacie wśród faryzeuszów i uczonych w prawie. Posłuchaj tego, co mówi do nich Jezus.

0: Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Łukasza.
1: Jezus powiedział: biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty i z wszelkiej jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tymczasem to należało czynić i tamtego nie pomijać. Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsce w synagogach i pozdrowienia na rynku. Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie przechodzą. Wtedy odezwał się do niego jeden z uczonych w prawie: Nauczycielu, słowami tymi także nam ubliżasz. On odparł: i wam, uczonym w prawie, biada, bo nakładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami nawet jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie.

Jezus przeprowadza trudną rozmowę z faryzeuszami i uczonymi w prawie. Chce im pokazać, że spełniają przepisy prawa, ale gubią w tym sprawiedliwość i miłość Bożą, które nadają sens prawu. Zastanów się, czym dla ciebie są przykazania. Jakie uczucia rodzą się w tobie, kiedy słyszysz słowa Jezusa wypowiedziane do faryzeuszów?

Jezus chce również otworzyć oczy faryzeuszom na to, jak traktują modlitwę. Tłumaczy, że zajmowanie pierwszych miejsc w synagogach nie musi oznaczać większej bliskości z Bogiem. Mówi, że w modlitwie chodzi o to, jak blisko Boga jest serce człowieka. Pomyśl chwilę o swojej modlitwie. Co jest w niej dla Ciebie najważniejsze?

Na końcu Jezus zwraca się również do uczonych w prawie. Wyrzuca im, że nakładają na ludzi ciężary i zobowiązania, których sami nie wypełniają. Bóg nigdy nie nakłada na człowieka ciężarów, które byłyby nie do uniesienia. Jakie uczucia rodzą się w tobie, gdy słyszysz te słowa?

Jezus powiedział: Biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty i z wszelkiej jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tymczasem to należało czynić i tamtego nie pomijać. Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsce w synagogach i pozdrowienia na rynku. Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie przechodzą. Wtedy odezwał się do niego jeden z uczonych w prawie: Nauczycielu, słowami tymi także nam ubliżasz. On odparł: I wam, uczonym w prawie, biada, bo nakładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami nawet jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie.

Na koniec opowiedz Jezusowi o tym, co wydarzyło się w Twoim sercu podczas tej modlitwy. Możesz Go poprosić, byś nigdy nie zwątpił w Jego miłość i miłosierdzie.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

Witam was wszystkich, drodzy bracia i siostry, na porannej Eucharystii. Przychodzimy tutaj do kaplicy jasnogórskiej, aby od Matki, która na nas spogląda, uczyć się miłości, miłości do drugiego człowieka. A Maryja wskazuje nam na Jezusa i pokazuje nam, że tą największą miłością, jaką możemy otrzymać, jest właśnie Jezus. I to On jest najlepszym i najpiękniejszym nauczycielem tej miłości. Na początku tej Eucharystii prośmy właśnie o tą łaskę, abyśmy umieli kochać siebie, abyśmy umieli kochać drugiego człowieka i dostrzegać też potrzeby drugiego człowieka i właśnie wyciągać, pomagać w tych wszystkich momentach, kiedy ktoś naszej pomocy potrzebuje. Witam wszystkich kapłanów, którzy wspólnie ze mną sprawują tą Najświętszą Eucharystię. Pozdrawiamy również wszystkich radiosłuchaczy Radia Jasna Góra, którzy łączą się z nami na wspólnej modlitwie. A podczas tej Eucharystii dobremu Bogu będziemy podlecali następujące intencje. Ojciec Jarosław modli się o wyleczenie słuchu, o łaskę zdrowia i błogosławieństwo Boże dla Laury, Moniki, Sylwii oraz Bartka. Ja polecam intencję o pozytywne rozpatrzenie sprawy sądowej dla Antoniego Jędraczka. Ksiądz Andrzej modli się w intencji dziękczynnej. Przeprośmy dobrego Boga za wszystkie nasze grzechy i upadki, abyśmy z otwartym i czystym sercem mogli przystąpić do stołu ołtarza Pańskiego. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych. Spraw łaskawie, abyśmy na ziemi zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, jeśli pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać prawu. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała. Nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem, ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa, a ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z Jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od ducha, do ducha się też stosujmy. Oto słowo Boże.
1: Amen.

0: Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
0: Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział: biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty i z wszelkiej jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tymczasem to należało czynić i tamtego nie pomijać. Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsca w synagogach i pozdrowienia na rynku. Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie przechodzą. Wtedy odezwał się do niego jeden z uczonych w prawie: nauczycielu, słowami tymi także nam ubliżasz. A on odparł: i wam, uczony w prawie, biada, bo nakładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami nawet jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie. Oto są pańskie.
2: Drogie siostry i drodzy bracia, myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenie, kiedy człowiekowi jest ciężko, kiedy jest zmęczony, kiedy ma za dużo spraw na swojej głowie, kiedy ten świat go przygniata, wtedy potrzebuje, aby ktoś mu pomógł, żeby ktoś go wysłuchał, żeby nie musiał tego wszystkiego, tego całego ciężaru dźwigać sam. Ale jest też druga strona tego doświadczenia. Kiedy jesteśmy zmęczeni i zdenerwowani, czasem sami stajemy się ciężarem dla drugiego człowieka. Powiem, zamiast pomóc, skrytykujemy kogoś drugiego. Zamiast wysłuchać, to zaczynamy go tylko i wyłącznie pouczać. Zamiast kogoś podnieść na duchu, jeszcze bardziej go przygnieciemy do ziemi. I właśnie o tym wspomina dzisiaj Pan Jezus w Ewangelii, bo wypowiada bardzo mocne słowa. Powiedział: nakładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami jednym palcem tych ciężarów nie dotykacie. Nakładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami jednym palcem tych ciężarów nie dotykacie. Pan Jezus zwraca się do ludzi religijnych przecież, do tych, którzy znają prawo, którzy prawie wszystko wiedzą, jak należy postępować, potrafią wskazywać innym drogę, co jest dobre i co złe. Do takich ludzi mówi Jezus. Problem jednak polega na tym, że wymagają od innych, ale sami nie chcą pomóc im tych wymagań unieść. I to jest bardzo ważne pytanie również dla nas. Czy moja obecność pomaga drugiemu człowiekowi nieść jego trud, nieraz jego ból, ciężar tego życia? A może ja dokładam mu jeszcze swój, kolejny, mały ciężar? Może być tak, że ktoś wraca zmęczony z pracy i zamiast usłyszeć dobre słowo od swoich najbliższych, słyszy ciągłe pretensje. Może ktoś przeżywać kryzys, bo może popełnił jakiś błąd, może nawet pogubił się w swoim życiu, ale zamiast spotkać się ze zrozumieniem i z taką wyciągniętą, pomocną ręką, słyszy: a nie mówiłem? Sam sobie jesteś winien tej sytuacji. Może ktoś zmaga się z chorobą, samotnością albo jakimiś problemami w rodzinie, a my zamiast zapytać, jak mogę ci pomóc, to od razu go zasypujemy swoimi złotymi radami. I oczywiście czasem trzeba powiedzieć trudną prawdę drugiemu człowiekowi, bo miłość nie polega na tym, żeby udawać. Miłość nie polega na tym, że wszystko jest dobrze. Ale jest wielka różnica między powiedzeniem prawdy po to, żeby człowieka podnieść na duchu, a powiedzeniem jej po to, żeby go upokorzyć i dołożyć kolejnego trudu. Można przecież powiedzieć komuś: źle zrobiłeś, ale mogę ci to pomóc naprawić. Ale to samo można też powiedzieć: źle zrobiłeś, więc radź sobie sam. Jak widzicie, drodzy bracia i siostry, te słowa mogą dotyczyć tej samej sytuacji, ale prowadzą zupełnie w inną stronę. Jezus nie mówi nam, że mamy zrezygnować z wymagań. Mówi, że nie wolno nam wymagać od innych tego, w czym sami nie chcemy im pomóc. Nie wystarczy wskazać komuś drogi. Czasem trzeba przejść z nim kawałek tej drogi, aby mu pomóc. Nie wystarczy powiedzieć człowiekowi, że powinien się modlić, ale może warto czasami pomodlić się z tym drugim człowiekiem. Nie wystarczy powiedzieć, musisz sobie poradzić. Czasem po prostu trzeba być. Ta obecność jest bardzo ważna. Papież Franciszek w encyklice Fratelli Tutti przypomina nam, że dobroć wyraża się także w trosce o to, by nie ranić drugiego słowami i gestami, ale pomagać mu łatwiej nieść ciężar jego problemów. Dobroć wyraża się także w trosce o to, aby nie ranić drugiego człowieka słowami i gestami, ale pomagać mu łatwiej nieść ciężar jego problemów. To bardzo konkretna wskazówka. Czasem miłość zaczyna się od tego, że powstrzymam to jedno trudne, niewygodne słowo, że nie odpowiem złośliwością na złośliwość, że zamiast osądzać, spróbuję też zrozumieć. I może właśnie to jest dla nas dzisiaj najtrudniejsze zadanie. Nie zmieniać od razu całego świata, ale zmienić sposób, w jaki traktujemy człowieka, który jest najbliżej nas. Dzisiejszy psalm mówi nam o człowieku sprawiedliwym. Jest ono jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie. To bardzo piękny obraz. Drzewo nie żyje dla siebie samego. Jest zakorzenione, czerpie wodę, rośnie i wydaje owoce. Nie musi krzyczeć, że jest żywe. Widać to po jego pięknie i to, co najważniejsze, widać to po jego owocach. Podobnie jest z naszą wiarą. Możemy wiele się modlić, możemy chodzić do kościoła, możemy odmawiać różaniec, uczestniczyć codziennie w mszy świętej i bardzo dobrze, że to robimy. Ale trzeba też zapytać, jakie owoce przynosi moja wiara? Czy dzięki modlitwie jestem bardziej cierpliwy, czy łatwiej mi przebaczyć? Czy potrafię zauważyć drugiego człowieka, który sobie nie radzi? Czy moi bliscy mogą przy mnie odpocząć, czy muszą ciągle uważać, żeby mnie kolejny raz nie zdenerwować? Bo może największym owocem dzisiejszej modlitwy będzie nie to, że zasypię dzisiaj Pana Boga kolejnymi wieloma słowami, ale może to, że wypowiem właśnie mniej tych słów, które ranią drugiego człowieka. Bracia i siostry, jesteśmy tutaj w kaplicy Matki Bożej na początku nowego, pięknego dnia. Przynosimy Maryi nasze ciężary. Każdy ma coś, co go boli, co go martwi, czego się obawia. Każdy potrzebuje czasem, żeby ktoś pomógł mu nieść je przez swoje życie. I dlatego prośmy dzisiaj nie tylko o to, żeby Bóg zdjął z naszych ramion nasze ciężary, ale prośmy również, żeby nauczył nas nie dokładać ciężarów drugiemu człowiekowi. Żebyśmy nie byli ludźmi, którzy tylko wymagają, pouczają i oceniają. Żebyśmy byli ludźmi, przy których drugi człowiek odzyskuje siłę. Bo może ktoś, kogo dzisiaj spotkamy, nie potrzebuje wielkiego kazania czy wielu naszych słów. Może potrzebuje tylko jednego dobrego słowa pocieszenia. Może odrobiny cierpliwości. Może tego, żeby ktoś go wreszcie wysłuchał. Nie zawsze możemy zdjąć z drugiego człowieka jego ciężar, ale możemy sprawić, żeby nie musiał nieść go samotnie. I o to prośmy dzisiaj Pana Jezusa, abyśmy zakorzenieni w Jego Słowie, jak drzewo nad płynącą wodą, wydawali owoce dobroci, cierpliwości i miłości. Amen. Do Boga, który uczy swój lud mądrej i dalekowzrocznej modlitwy, wznieśmy nasze pokorne prośby.
3: Módlmy się za Kościół Święty, aby nadal dla współczesnego człowieka był matką i nauczycielką wiary oraz prawdy. Ciebie prosimy. Módlmy się za całą ludzkość, aby wyzwoliła się z niebezpiecznych ideologii nowożytności i zaufała wiecznej mądrości Boga. Ciebie prosimy. Módlmy się o pozytywne rozpatrzenie sprawy sądowej dla Antoniego oraz o wyleczenie słuchu Sylwii, o łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Laury, Moniki, Sylwii i Bartka Ciebie prosimy. Módlmy się za odpowiedzialnych za system edukacji, aby dbali o wysoki jej poziom i wszechstronny rozwój młodego pokolenia w naszej Ojczyźnie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nauczycieli, katechetów i wychowawców, aby dbając o osobiste życie moralne i poziom intelektualny, prowadzili dzieci i młodzież ku wyżynom wartości. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, wychowawców, katechetów i nauczycieli oraz za naszych bliskich zmarłych, aby otrzymali od Chrystusa nagrodę zbawienia. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych tutaj obecnych oraz za naszych bliskich, abyśmy żyli jak prawdziwi uczniowie Jezusa z Nazaretu. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący Boże, Tobie powierzamy naszą przeszłość, nasze dziś oraz jutro. Odmień nasze serca, abyśmy postępowali drogą Twoich przykazań i zawsze szukali tego, co się Tobie podoba. Przez Chrystusa, Pana naszego. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy wysławiali Ciebie, Boże, za cuda, które zdziałałeś w Twoich świętych, oddając cześć Najświętszej Dziewicy Maryi. Dzięki składamy za Twoją dobroć, powtarzając jej hymn uwielbienia. Wielkie rzeczy uczyniłeś dla całej ziemi i Twoje miłosierdzie rozciągnąłeś na wszystkie pokolenia. Ty wejrzałeś na pokorę swojej służebnicy i przez nią zesłałeś ludziom Zbawiciela, Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli na dzień zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli tego świata. Dopuść się do lania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym, Najświętszą Bogusławą Dziewicą Marią, ze świętym Józefem i Jelubieńcem, świętymi apostołami, świętym Pawłem I.

czytelnikiem, z Duchem Świętymi, to w ciągu wieku podobali się Tobie, abyś z nim wychwalał Cię przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo.
2: Komunia Święta udzielana będzie przez środek kaplicy.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiłeś ciałem i krwią swoją. Przez wstawiennictwo Najświętszej Rodzicielki Twojej uwolnij go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa i osłaniaj opieką wszystkie jego dobre dzieła, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Zawierzmy cały dzisiejszy dzień, wszystkie nasze intencje, które nosimy w swoich sercach, naszej najdroższej Matce, pod Twoją obronę. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasz, Synem swoim nas pojedni. Synowi swojemu nas polecam. Matko pięknej miłości, módl się

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Jasnej Góry w Częstochowie. Do godziny 7 pozostało 20 minut. Przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj jest środa, 14 dzień października, Dzień Nauczyciela. Przypominam.

Za oknami ciemno, słońce wzejdzie dopiero za 10 minut, chwilę przed godziną 7. Kto wstaje teraz, to na pewno trudno mu się rozbudzić z taką ciemnością za oknem. Dobra muzyka zawsze sprzyja temu, by się rozbudzić. Zaglądamy do kalendarza. Dzisiaj 14 dzień października, Dzień Nauczyciela, Dzień Edukacji Narodowej. To wymiennie funkcjonuje. I imieniny obchodzi Alan, Dominik i Fortunata. Wszystkiego najlepszego.

0: Operacja papieża przebiegła pomyślnie. W Warszawie spotkali się premierzy Polski i Litwy. Prokuratura zajęła się sprawą Michała Kołodziejczaka. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej przekazało wczoraj wieczorem pierwsze informacje po operacji, którą przeszedł papież. Jak napisano w komunikacie, zabieg zakończył się pomyślnie, zgodnie z przewidzianym czasem i przebiegiem. Dalsze informacje będą przekazywane. Przypomnijmy, Leon XIV trafił do kliniki Gemelli po tym, jak wykryto u niego guzek na płucu. W szpitalu ma pozostać około tygodnia. Obrona wschodniej flanki NATO musi być nadal wzmacniana. Rosja nadal stanowi główne zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy, mówił w Warszawie premier Litwy po spotkaniu z premierem naszego kraju. Donald Tusk wskazał, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo na wschodniej granicy kraje nadbałtyckie niosą wspólnie.
1: Litwa, podobnie jak Łotwa, Estonia, Finlandia i Polska, wszyscy dźwigamy na barkach odpowiedzialność za bezpieczeństwo granicy wschodniej. To jest nasza granica wschodnia, wasza, ale to jest także wschodnia granica Unii Europejskiej i NATO. I dlatego bardzo serio podeszliśmy do obowiązków wynikających z tego faktu.
0: Premierzy rozmawiali m.in. o bezpieczeństwie regionu i zbliżającej się prezydencji Litwy w Radzie Unii Europejskiej. Resort zdrowia magazynuje leki na wypadek różnych kryzysów, w tym wojny. Poprzednia lista miała być niedostosowana do realnego zagrożenia. Na nowej powinny znaleźć się leki niezbędne do ratowania życia, mówi dr Marek Tomków, prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej.
2: Dodatkowym elementem powinna być kwestia związana z grupami leków, takim jak antybiotyki, leki przeciwbólowe, również te stosowane w warunkach wojennych, przeciwnadciśnieniowe, insuliny czy leki przeciwcukrzycowe.
0: Jednocześnie według eksperta Polska powinna zacząć stawiać na refundację substancji krytycznych i własną produkcję, bo nadal większość substancji sprowadzamy z Azji.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Przemoc, agresywne zachowania, a także nakłanianie do zażywania narkotyków. Tak miał zachowywać się względem kobiet, które z nim współpracowały, poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Kołodziejczak. Doniesienia Kanału Zero skomentował poseł PiS Przemysław Czarnek, który stwierdził, że to kolejna afera, która dotyczy rządzących.
4: Obrzydliwości mieliśmy w Kłodzku. Afera kompletnie nierozliczona. Obrzydliwości. Obrzydliwości mieliśmy na Dolnym Śląsku, kiedy okradano powodzian. Dla kolesi z Platformy Obywatelskiej. Obrzydliwości. Mieliśmy w Szpitalu Południowym i obrzydliwości słyszymy na taśmach Kołodziejczaka. Kołodziejczaka, uwaga, jedynki na listach Koalicji Obywatelskiej. Jedynki na listach Koalicji Obywatelskiej. Człowieka, o którym Tusk mówił, dobrze się spotkać z człowiekiem tak samo myślącym. Pan Tusk tak samo myśli o kobietach? Pan Tusk tak samo myśli o narkotykach?
0: W związku z doniesieniami medialnymi Michał Kołodziejczak został zawieszony w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. Sprawą byłego wiceministra rolnictwa zajęła się już prokuratura.
5: Cztery minuty po godzinie 7 przejaśnia się powoli za oknami. Delikatna mrzawka we Wrocławiu może tak właśnie kropić, padać jeszcze przez jakąś chwilę. Pochmurno, zachmurzenie pełne nie tylko we Wrocławiu, w pozostałej części Dolnego Śląska również pochmurno i również będzie padać. Takie przelotne opady deszczu możemy się ich spodziewać przez niemal cały dzień. Wypogodzi się może troszeczkę później, późniejszym popołudniem, wtedy też cieplej. Maksymalnie 16 stopni we Wrocławiu w dniu dzisiejszym.
6: Reklama.
7: Ruszamy z pracami przy budowie nowej drogi dla rowerów. Trasa będzie dwukierunkowa i powstanie przy ulicy Żmigrodzkiej. Od zjazdu na osiedle Polanka do ulicy Broniewskiego. W ramach zadania powstanie również przejazd rowerowy przez ulicę Żmigrodzką. Pojawią się także nowe nasadzenia. Inwestycje dopełni 16 wiązów odmiany Dodoens. Wykonawca ma 8 miesięcy na realizację prac budowlanych. Ich koszt to ponad 2 200 000 zł. Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
8: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup Dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach Kolei Dolnośląskich i Poleregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska SA.
11: Reklama.
12: Radio Rodzina.
13: Radio Rodzina.
12: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.
5: 6 minut po godzinie 7 przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry. Na naszej antenie teraz Cranberries. Tak zaczynamy ten dzień muzycznie.

Przypominam, że 14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Nauczyciela. Wszystkim nauczycielom składamy serdeczne życzenia w dniu ich święta. Wasza praca jest niezwykle ważna. Pamiętajcie o tym każdego dnia. Niezwykle wymagająca także, ale jaka to jest praca formująca, można powiedzieć. Czasami wiele, wiele głów, wiele istnień na lata. Ja dobrze pamiętam słowa mojej polonistki do dziś i była jedną z najważniejszych osób w moim życiu. Serdecznie ją pozdrawiam. Pani Violetto, jeśli mnie pani słyszy, śle pozdrowienia.

1939 roku urodził się Janusz Sławiński, kompozytor, aranżer i dyrygent. Wiele utworów kompozycji Sławińskiego zyskało status przeboju, a piosenka Za zdrowie pani z repertuaru Edwarda Hulewicza na stałe zapisała się w historii polskiej muzyki rozrywkowej.

14 października 1940 roku w Indiach urodził się Cliff Richard, jeden z najbardziej utytułowanych brytyjskich wykonawców. Między innymi za całokształt twórczości otrzymał tytuł szlachecki. W ciągu ponad 50-letniej kariery Richard może pochwalić się prawie setką

W 1985 roku ukazał się drugi studyjny album niemieckiego duetu Modern Talking, zatytułowany Let's Talk About Love. Jedyny singiel z albumu, Sherry Sherry Lady, spędził 4 tygodnie na szczycie niemieckiej listy przebojów, a także znalazł się na szczycie list przebojów w Austrii, Norwegii i Szwajcarii.

14 października 1969 roku urodził się australijski piosenkarz Pete Marie. Popularność wokaliście przyniosły emocjonalne i porywające teksty piosenek, dzięki którym nieustannie umacnia pozycję jednego z najbardziej kultowych artystów w swoim kraju.

W 2006 roku zmarł Freddie Fender, wokalista country, przedstawiciel tak zwanego swamp popu, czyli muzyki wywodzącej się z bagiennych terenów Luizjany. Poza karierą solową występował również ze zespołami Los Super 7 i The Texas Tornadoes.

14 października 2017 roku w wieku 65 lat zmarła pieśniarka Anna Szałapak. Nazwana przez Agnieszkę Osiecką białym aniołem piwnicy pod Baranami artystka była także doktorem nauk humanistycznych z zakresu etnografii i antropologii kultury. Wykonywała utwory najsłynniejszych polskich poetów i kompozytorów, m.in. Czesława Miłosza, Zygmunta Koniecznego czy Jana Kantego Pawluśka.

1946 roku urodził się Justin Hayward, gitarzysta, wokalista i autor piosenek grupy The Moody Blues.

14 października 2002 roku ukazał się album Bo marzę i śnię Krzysztofa Krawczyka. Materiał uzyskał nominację do Nagrody Polskiego Przemysłu Fonograficznego Fryderyka w kategoriach Produkcja Muzyczna Roku i Album Roku Pop. Nominację w kategorii Piosenka Roku uzyskała także pochodząca z płyty kompozycji

Dziś rozpoczyna się 15. edycja Bruno Schulz Festiwalu we Wrocławiu. Otworzy go spotkanie z Olgą Tokarczuk, noblistką, gdzie odbędzie się premiera jej nowej powieści Świata jest za dużo. To już dzisiaj w hali stulecia o godzinie 18.

A kto nie może być dzisiaj na spotkaniu z Noblistką otwierającym 15. edycję festiwalu Bruna Schulza we Wrocławiu? Warto obejrzeć sobie wywiad w TVP VOD na stronie internetowej. Będzie również emitowany ponownie, transmitowany w Telewizji Polskiej.

0: 10 minut pozostało do godziny 8. W biegu jest tutaj ze mną Patrycja Jęczmionka w studiu. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, witam.
0: Ten poranek taki ekspresowy.
1: Ekspresowy i troszkę mokry, wilgotny.
0: To prawda, taka lekka mrzawka.
1: Zgadza się. Więc uwaga, bo można się przeziębić.
0: I można się pośliznąć.
1: Tak, oby nie.
0: Zapowiadamy porannego gościa, a będzie nim dziś...
1: A dziś będzie nim Andrzej Pogórski, okręgowy inspektor pracy we Wrocławiu.
0: O czym porozmawiacie?
1: No z pewnością nasuwają się Państwu pierwsze myśli Dzień Nauczyciela, więc także ten aspekt delikatnie podejmiemy, ale zapytamy m.in. co wynika z pierwszych danych po 3 miesiącach obowiązywania nowych przepisów rozszerzających uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy. Ile takich na przykład skarg złożyli nauczyciele? Oto wszystko w porannym gościu o godzinie 8.10.
0: Kto ciekawy, niech będzie z nami, zapraszamy na poranną rozmowę. I wszystkim nauczycielom już teraz wszystkiego najlepszego.
1: Dobrego czasu z uczniami.

0: Fragmenty drona nad Bałtykiem. Sprawę bada Żandarmeria Wojskowa. Dziś Dzień Edukacji Narodowej. Za chwilę sprawdzimy, co skłania Polaków do zmiany pracy. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Żandarmeria Wojskowa bada tajemnicze znalezisko na plaży w Karwi w Pomorskiem. Wczoraj wieczorem przypadkowy spacerowicz natknął się tam na fragmenty obiektu, który przypomina drona. Na miejsce skierowano służby, zabezpieczono już teren i powiadomiono prokuraturę. Wojsko zapowiedziało, że w kolejnych ustaleniach będzie informować na bieżąco. Dokładnie 253 lata temu powstała Komisja Edukacji Narodowej, dlatego dziś obchodzimy Dzień Nauczyciela. Tegoroczne święto upływa jednak w cieniu obaw po atakach nożowników w placówkach oświatowych. Jak w sytuacjach kryzysowych radzą sobie pedagodzy? Zdaniem nauczyciela roku 2026 Tomasza Ordzy ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce kluczowa jest sprawna komunikacja.
1: Walka z fake newsami, blokowanie przepływu informacji czy niedopowiedzenia generują problemy, troski, wątpliwości rodziców i nie tylko rodziców. W związku z tym im częściej będziemy ze sobą rozmawiali i rozwiązywali problemy w taki sposób, że ta komunikacja będzie po prostu skuteczna, tak, i będziemy siebie nawzajem słuchać, będzie nam wszystkim łatwiej.
0: Wyróżniony pedagog na co dzień uczy biologii, chemii i edukacji zdrowotnej, a jego uczniowie regularnie angażują się w naukowe badania i kampanie społeczne.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Dla większych pieniędzy elastyczny godzin pracy i możliwości pracy zdalnej to główne powody, dla których aż 40% pracowników myśli o zmianie firmy, i to w najbliższych miesiącach. Jednocześnie, jak wynika z badania Manpower, 60% pracowników nie szuka nowej pracy. A co trzyma ich w obecnej firmie? O tym Kamil Sadowniczek, dyrektor Manpower w Polsce.
3: Nasi respondenci odpowiedzieli, że najważniejsza dla nich w obecnym miejscu pracy jest atmosfera. Wynagrodzenie, uwaga, było na czwartym, ale to dopiero czwartym miejscu. Czyli możemy sobie wyobrazić, że te pierwsze wskazania, atmosfera, możliwość rozwoju zawodowego, awansu, ciekawy zakres obowiązków, to są te rzeczy, które jeżeli kandydat ich czy pracownik nie spotyka w miejscu pracy, wtedy poszukuje tych innych możliwości.
0: Jak dodaje ekspert, spośród 40% tych, którzy chcą zmienić pracę, większość na spokojnie rozgląda się po rynku w poszukiwaniu nowych możliwości. Z Rudy Śląskiej do Wadowic przez Mielec, Lubaczów i Rzeszów trwa 38. sztafeta biegowa śladami Jana Pawła II. Pomysłodawca i kierownik wydarzenia August Jakubik podkreśla, że każdego roku na trasie liczącej 650 km pielgrzymi biegacze spotykają się z zainteresowaniem i życzliwością.
4: Biegniemy w charakterystycznych koszulkach, każdy ma pałeczkę, więc nas widać. Spotykamy się z ludźmi, rozmawiamy, informujemy, co robimy, dlaczego to robimy. Ludzie podchodzą, pytają, co się dzieje, informujemy. Jest uznanie, szacunek. Mimo różnych rzeczy, które się w tej chwili dzieją medialnie, my o Janie Pawle II zawsze mówimy pozytywnie i jesteśmy dumni, że mieliśmy takiego człowieka w naszej historii.
0: Meta sztafety w Wadowicach jest zaplanowana na piątek, 16 października, w rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża.
5: Chłodny, deszczowy poranek we Wrocławiu, troszkę deszcz, a troszkę mrzawka, coś pomiędzy. 10 stopni aktualnie, będzie cieplej, maksymalnie będziemy mieć we Wrocławiu stopni 16, to raczej bliżej popołudnia i wtedy prognozowane przejaśnienia, choć nieduże, bo zachmurzenie jest aktualnie pełne, wieje delikatny wiatr, ciśnienie atmosferyczne umiarkowane, jakość powietrza dobra, warunki biometeo umiarkowane.
6: Reklama.
7: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
8: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
9: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
8: To dokąd na wakacje?
9: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
8: A może dalej?
9: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
8: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
6: Masz doświadczenie? To już połowa sukcesu. Teraz czas zrobić kolejny krok. 21 i 22 października odwiedź Targi Pracy 45+, w Pasażu Grunwaldzkim. Spotkaj pracodawców, doradców kariery. Dowiedz się, jak założyć działalność gospodarczą. 2 dni nowych możliwości. Praca bez metryki. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
5: Reklama.
10: Radio Rodzina.
11: Radio Rodzina.
10: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: 8:10 na zegarach. W studiu Radia Rodzina jest już Patrycja Jęczmionka oraz jej gość. Zapraszam na poranną audycję.
1: Poranny gość Radia Rodzina.
2: A w naszym studiu Andrzej Pogórski, okręgowy inspektor pracy we Wrocławiu. Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, witam Pani redaktor.
2: Dzień Edukacji Narodowej. Czy nauczyciele, pedagodzy często składają skargi do inspekcji pracy? Czy jest to grupa szczególnie roszczeniowa?
3: Panie redaktor, na sam początek rzeczywiście trudne pytanie, ale muszę powiedzieć za Dolny Śląsk odpowiadając, myślę, że nie aż tak bardzo. Mhm. Rzeczywiście skargi wpływają do Okręgowego Inspektoratu Pracy z tej grupy zawodowej, ale nie jest to jakby duża liczba tych skarg. Generalnie myślę, że z gronem nauczycielskim co do zasady współpracuje nam się bardzo dobrze, nie tylko i wyłącznie w obszarze właśnie działań naszych kontrolnych, ale też prewencyjno-promocyjnych, bo prowadzimy duże akcje szkoleniowych, też wśród nauczycieli, też młodzieży, więc myślę, że nie jest tak źle. Ale tak, rzeczywiście, jeżeli chodzi o kartę nauczyciela, tak, to tutaj są czasami wątpliwości, czy problemy dotyczące chociażby kwestii związanych z urlopem dodatkowym, czy kwestii związanych z wykonywaniem w ramach godzin pracy. No, to jest szersze spektrum także, ale tak, nie powiem, że nie wpływają, są takowe.
2: Jak najczęściej w charakterze są to skargi?
3: Tak naprawdę spersonalizowane, to znaczy dana osoba konkretnie ze swoim stanem faktycznym do nas się zwraca. Są też, proszę powiedzieć, też zapytania prawne, bo też Okręgowy Inspektorat Pracy oprócz czynności kontrolnych prowadzi też działalność edukacyjną, czyli udziela też porad pisemnych i ustnych, i te w ramach porad pisemnych rzeczywiście nauczyciele też się zwracają o dokładne wyjaśnienie sytuacji w kontekście ich stanu, w jakim się znajdują. Chodzi o stan faktyczny w zakresie bycia w danej szkole, czy w dwóch szkołach na przykład, wykonywania pracy w dwóch szkołach na przykład.
2: A ile do tej pory złożono skarg w naszym województwie? Czy mamy już takie dane?
3: Tak, w tej chwili na to...
2: Październik, końcówka roku.
3: Tak, w tej chwili jest około 5300 skarg wpłynęło do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu.
2: To dużo czy mało w porównaniu z poprzednim rokiem?
3: Panie redaktor, jest oczywiście wzrost zauważalny, tak? No jest dużo i nie będę ukrywał, że są to skargi spowodowane nie tylko i wyłącznie zmianą ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, bo takowe też wpływają, ale no generalnie świadomość wśród społeczeństwa jest dosyć duża, jeżeli chodzi o prawo pracy, więc rzeczywiście dzisiaj osoby składają do nas skargi, nie będę ukrywał.
2: Co wynika z pierwszych danych po 3 miesiącach obowiązywania nowych przepisów rozszerzających uprawnienia PIP? Ile przekształceń umów śmieciowych na umowę o pracę do tej pory? Oj. Panie inspektorze, mamy takie wyliczenia już?
3: Mamy oczywiście takie wyliczenia. Ja oczywiście powtórzę, mogę odpowiadać za Dolny Śląsk, bo w skali Polski oczywiście jest to kilkaset, jeśli dobrze pamiętam, że około 600 poleceń. Ale tak, na Dolnym Śląsku mamy w tej chwili na dzień dzisiejszy 50 poleceń, z czego one się to niejako dzielą, dlatego że ustawa zmieniła kompetencje inspektora pracy, który na etapie kontrolnym ma możliwość w przypadku ustalenia cech dominujących, zaznaczam dominujących w zakresie stosunku pracy, wydania polecenia w zakresie przekształcenia umowy cywilnoprawnej czy kontraktu B2B na umowę o pracę. Ale w ramach tych 50 mamy też kilkadziesiąt tak zwanych samoistnych przekształceń, to znaczy inspektor pracy podejmując czynności kontrolne rozmawia z pracodawcą i ten pracodawca bez polecenia inspektora pracy sam z siebie, mówiąc otwartym tekstem, przekształca te umowy na umowy o pracę, uznając, że rzeczywiście tak być powinno.
2: Wczoraj podczas uroczystości wręczenia nagród Głównego Inspektora Pracy imienia Haliny Krahelskiej marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty otwarcie przyznał, że rządowi nie udało się zlikwidować umów śmieciowych. Wskazał także poważny błąd, że obecna władza bierze na siebie odpowiedzialność za to.
3: Tak, oczywiście miałem...
2: Chciałabym poznać pana opinię. Udało się czy nie udało? Bo jednak stwierdził pan marszałek, że ta reforma przynosi wymierne efekty w przekształcaniu umów cywilnoprawnych w etaty. Ale jednak gdzieś tam wątpliwości są.
3: Miałem możliwość uczestnictwa w tej uroczystości w Sejmie. Rzeczywiście, panie redaktor, no nie chciałbym polemizować ze słowami pana marszałka, bo nie czuję się na siłach,
2: Lewicy, ale... szczególnie zależało na to, by przekształcać tę umowę.
3: Tak, ale myślę, że generalnie od samego początku my jako Inspekcja Pracy i też myślę, że też na poziomie naszego Dolnego Śląska mówiliśmy otwarcie, mówi to też Główny Inspektor Pracy, pan Janusz Krasoń, że kontrakty cywilnoprawne, szeroko rozumiane, one były, są i będą. Ta nowela nie była tylko i wyłącznie po to, żeby zmaksymalizować jakby likwidację totalnie umów cywilnoprawnych.
2: No właśnie, powiedzmy, dlaczego została wprowadzona?
3: Bo... No oczywiście możemy to znaleźć, że tak się wyrażę, w edukach sejmowych i w uzasadnieniu do projektu ustawy zmieniającej, tak, ale no generalnie tak, ja mogę oczywiście odpowiadać z naszego punktu widzenia jako instytucji. Muszę powiedzieć, nie kontestujemy umów cywilnoprawnych co do zasady w tym znaczeniu, jeżeli nie ma dominujących w tych stosunku pracy. I tutaj nie ma problemu. I generalnie są nasze kontrole, i to w całej Polsce, myślę, się takowe dzieją, gdzie inspektorzy pracy, gdzie są umowy cywilnoprawne i oczywiście one mają rację bytu, mają uzasadnienie, są przez nas w jakiś sposób akceptowane i jakby nie podważane. Więc tutaj jakby nie ma jakby nagonki, bo domyślam się, że pani redaktor do tego jakby uderza, ale nie. No generalnie pomiędzy instytucjonalnie nie ma tutaj większego z tym problemu.
2: A taka krytyka, głos ekspertów, to będzie jazda bez trzymanki, nowa reforma rozbije duże firmy, Państwowa Inspekcja Pracy zniszczy polską gospodarkę. Jak wy odpieracie te zarzuty?
3: No chociażby w taki sposób, że cała instytucja, bo droga pani redaktor, ma blisko około 2800 pracowników, z czego osób z uprawnieniami kontrolnymi to jest około 1600, z tego co pamiętam. Na Dolnym Śląsku jest 156 inspektorów pracy z uprawnieniami, więc to jest nawet wykonalne, żeby wszystkie możliwe podmioty skontrolować w jakimś okresie krótkim czasu. My oczywiście pozyskaliśmy dane z KAS-u, z ZUS-u. Będziemy oczywiście teraz prowadzili czynności kontrolne na podstawie typowania ryzyka. Oczywiście nie tylko w kontekście umów cywilnoprawnych, ale generalnie, jeżeli chodzi o inne też aspekty bezpieczeństwa, do kontroli, i tak, żeby one były jak najbardziej celowane i były jak najmniej dolegliwe, powiem otwartym tekstem, dla przedsiębiorców, którzy są uczciwi w tym znaczeniu, że prowadzą działalność gospodarczą w taki sposób, że nie ma tutaj naruszeń przepisów prawa, tak?
2: A jak reforma wpływa na umowy B2B oraz zlecenia zawarte przed 8 lipca 2026 roku, kiedy nadal trwają momencie wszczęcia kontroli przez inspektorat?
3: Znaczy tak, te umowy są, muszę nawet powiedzieć, że trwają w tej chwili takie czynności kontrolne. Ja bym nie chciał jakby...
2: Wiele jest takich spraw.
3: Tak, wiele takich jest spraw przesądzać, bo każda sytuacja jest inna co do zasady i jakby to inspektor decyduje na tym etapie pierwszym, który jest jakby, no to jest kwestia oceny przez inspektora na etapie czynności kontrolnych. W przypadku, rzeczywiście, jeżeli uzna, że tutaj jest w przypadku kontraktu B2B potrzeba przekwalifikowania na umowę o pracę, oczywiście wydaje polecenie, jeśli ono jest niewykonane, trafia to na mój poziom jako okręgowego inspektora pracy i w ten czas już na tym etapie typowo administracyjnym my to oceniamy. No i oczywiście są tutaj cechy, które no, wskazują na stosunek pracy, kierujemy decyzję administracyjną, czy ja jako okręgowy inspektor pracy, albo kieruje powództwo o ustalenie stosunku pracy. Nie chciałbym dzisiaj przesądzać, tak jak powiedziałem, takie sprawy trwają, o konkretnej sytuacji. Dlaczego? Dlatego, że każda sytuacja jest inna. Nie będę ukrywał, że po
2: to... A to nie jest tak, panie inspektorze, że wy wchodzicie do zakładu pracy i mówicie, no w tym momencie przekształcę moją umowę.
3: Nie, no oczywiście, że nie, bo...
2: Powiedzmy, jak to wygląda w praktyce, bo ludzie czasami mają takie wyobrażenie,
3: jasna
2: prawda?
3: Jasna sprawa, oczywiście. Panie dyrektorze, szanowni państwo, generalnie to wygląda tak, że treść umowy nie świadczy o charakterze świadczonej pracy. W tej umowie może być wszystko napisane. Tak naprawdę my badamy, jak faktycznie wykonywana jest praca. Poprzez oczywiście te możliwości formalno-prawne, które ma inspektor pracy do swojej dyspozycji, czyli na przykład, oczywiście ocena z dokumentów, ale na przykład przesłuchania osób w charakterze świadków, czy współpracowników, żeby ustalić, czy bazujemy też na innych dokumentach, które są w zakładzie pracy, żeby wykazać to kierownictwo, miejsce wykonywania pracy, czas wykonywania pracy, czy jest za wynagrodzenie w określonym miejscu i czasie, etc. I dopiero w ten czas inspektor podejmuje tą decyzję. I tak naprawdę często się zdarza, zresztą podawaliśmy też przykłady informatyków, którzy jeden wykonuje pracę od poniedziałku do piątku po 8 godzin, prawda, bo jest taka potrzeba w zakładzie, a drugi rzeczywiście wykonuje jakieś tam zlecenia, powiedzmy raz na 3 miesiące, jakby nie ma jego nie ma tego zwierzchnictwa na przykład. Więc mogą być dwa stanowiska tak samo nazwane, ale de facto inny charakter świadczonej pracy. W treści umowy może być informatyk, ale będzie to inaczej zupełnie wyglądało, więc to nie jest tak, że przychodzimy i wszystkie kontrakty B2B umocowe prawne każemy przekształcać. Nie, na pewno tak nie jest. Każdy przypadek jest analizowany przez nas dokładnie, żeby, no, poza tym też jest możliwość kontroli w taki to sposób, że osoba może nie wykonać tego polecenia, trafia na mój poziom, a i decyzja okręgowego inspektora pracy też jest zaskarżalna do sądu.
2: A w jaki sposób, panie inspektorze, technicznie realizowana jest kontrola zdalna, na przykład weryfikacja dokumentacji czy elektronicznej wideokonferencji?
3: Tak, to jest tutaj nowum, które weszło w życie w ramach nowelizacji ustawy. Dziękuję, że pani zadała to pytanie, bo...
2: Może ją inspektor przeprowadzi bez zgody pracodawcy?
3: To znaczy generalnie musi się z nim porozumieć, skontaktować, że jest taka sytuacja oczywiście i ten pracodawca wyraża na to zgodę. Co do zasady, tych kontroli zdalnych troszeczkę mamy, tak? To jest też nowum, dużo my też w jakiś sposób...
2: Ale też ze względu na charakter dzisiejszej naszej pracy.
3: Tak, oczywiście, to, bo to jest bardzo z punktu widzenia pracodawcy wydaje nam się też mało obciążająca dla niego sytuacja, bo często, to też pani wspomniała dzisiaj o skargach, skargi są często takie dosyć, mówiąc otwartym tekstem, proste, w tym znaczeniu, że na przykład nie zostało wydane świadectwo pracy i to jest kwestia bardzo szybkiej kontroli w tym momencie, znaczy w tym znaczeniu, przepraszam.
2: Dlaczego,
3: czy,
2: prawda?
3: Tak, dlaczego i czy ewentualnie jest dokument potwierdzający, czy wydano, czy też nie, to w ciągu jednego dnia można temat załatwić, więc tak, kontrole zdalne są nowum. Myślę, że pracodawcy, ci, którzy wyrażają zgodę, to na to jest.
2: Mm-hmm. A jakie dokumenty wewnętrzne firmy, na przykład logowanie do systemów, maile, ewidencja wejść, będą stanowiły taki kluczowy dowód weryfikacyjny przy ocenie ryzyka, na przykład cech stosunku pracy?
3: To znaczy tak, właściwie wszystkie, bo szczerze powiedziawszy, te dokumenty, które są określone w kodeksie pracy, czy w rozporządzeniach wykonawczych, to tak, to są obowiązek ewidencji czasu pracy, oraz innych, to jest tak, ale rzeczywiście są czasami tak zwane dowody nie wprost, pośrednie, z których wynika, że dana osoba świadczy pracę w takim charakterze, a nie innym. Także tak, no mogą być takie dowody, o których pani wspomniała. Tak, ja nie chciałbym też jakby w całości jakby tutaj też ujawniać naszych kulisów działania, ale tak naprawdę pracodawcy, którzy sami czują powagę sytuacji i wiedzą, że mają te dominujące cechy w stosunku pracy u siebie, to myślę, że będą mogli jasno sobie spojrzeć w oczy i powiedzieć tak, okej, przekwalifikujemy te umowy.
2: To, czego najbardziej się obawiamy, kary pieniężne, abolicja i konsekwencje finansowe. Co nam grozi?
3: Co nam grozi? Mianowicie tak, abolicja w tej chwili jest dla osób, które same z siebie też oczywiście przekształcą te umowy, jeżeli oczywiście uznają, że ku temu jest przestrzeń. Kary są rzeczywiście większe, tam jest 60 tysięcy do 60 tysięcy złotych, też w przypadku recydywy, jeśli dobrze pamiętam, jest powyżej 90, do 90 tysięcy, więc kwoty poszły w górę. Tak, no tutaj trzeba się z tym liczyć.
2: Mhm. Inspektorat Pracy we Wrocławiu na Dolnym Śląsku przygotowuje się do inicjatyw wspierających mieszkańców. Jakie są, będą?
3: To znaczy tak, jeżeli chodzi o umowy cywilnoprawne, to rzeczywiście wystosowałem generalnie list do przedsiębiorców z Dolnego Śląska, oczywiście wytypowanych na bazie tych danych.
2: To jest szczególna grupa dla was?
3: To znaczy tak, dlatego że, tak jak wspomniałem, my staramy się prowadzić działalność też edukacyjną. Na naszych stronach, naszych internetowych, naszych portalach społecznościowych mamy szerokie spektrum do bezpłatnych poradników szeroko rozumianych, dotyczących czasu pracy, wynagrodzeń, właśnie umów cywilnoprawnych, gdzie jakby pokazujemy, jak to powinno być zrobione w sposób prawidłowy. Są też ten apel do przedsiębiorców, którzy mają te umowy cywilnoprawne, żeby dokonali sami z siebie, u siebie audytu. To jest moja prośba, to jest działanie profilaktyczne, nie żaden nakaz, etc. Tylko i wyłącznie po to, żeby można było zobaczyć.
2: Ale audyt zewnętrzny czy
3: nie,
2: wewnętrzny?
3: Wewnętrzny, tak, żeby po prostu mając te nasze informacje bezpłatne, sami zobaczyli, czy rzeczywiście u siebie być może pan Janek czy pani Kasia rzeczywiście wykonuje pracę w ramach stosunku pracy i może chcą rzeczywiście to zmienić, zanim pojawi się u nich inspektor pracy, no bo w ten czas już ta abolicja nie będzie obowiązywała.
2: Jakie jeszcze nowości w PIP-ie? Państwowej Inspekcji Pracy, rozwijając.
3: Rozwijając. Znaczy tak, to oprócz naszych działań prewencyjnych mamy w ustawie zapisane jeszcze dodatkowe rzeczy. Tam się pojawiły generalnie reforma całego warsztatu inspektora pracy. Ale jeżeli chodzi o nasze współdziałanie z partnerami społecznymi, jest to szerokie spektrum szkoleniowe i to chyba bardzo widać, bo myślę, że jak państwo zauważyli, zmienił nam się też główny inspektor pracy. My generalnie stosujemy kontynuujemy tą zasadę dobrej, otwartej polityki medialnej do naszych odbiorców. I myślę, że staramy się też mówić językiem prostym. Nie ukrywam, że tu w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Wrocławiu staramy się też przekazywać poprzez, bo takie są dzisiaj social media, że oglądają nas też młodzi ludzie, żeby mówić prostym językiem o prawie pracy. Staramy się tutaj to wdrożyć w miarę możliwości, jak nam się to udaje.
2: No bo trochę inspektorat pracy kojarzy się tak skostniale, panie inspektorze. Obawiamy się tego, prawda?
3: Tak.
2: Brzmicie groźnie.
3: Brzmimy groźnie, ale myślę, że nie wyglądamy aż tak groźnie i też nie działamy tak też
2: groźnie.
3: Można
2: się z nami zaprzyjaźnić, rozumiem.
3: Znaczy tak, to słowo to może być takie trochę różnie odebrane, ale tak, proszę państwa, to powiem pani redaktor, drodzy państwo, ci, którzy chcą z nami współpracować, którzy chcą nas słuchać, my to robimy oczywiście bezpłatnie. I tam jest nic porozumienia w zakresie współpracy, też normalnej rozmowy z inspektorem pracy. Czasy się zmieniły. My jesteśmy też po to służyć, żeby służyć społeczeństwu. Każdy ma prawo czegoś nie wiedzieć. Każdy ma prawo być niedoinformowany. My jesteśmy po to, żeby też edukować, tak? Ale dla tych, którzy chcą nas słuchać.

0: zupełnie inna. Jeżeli chodzi o ilość skarg, my w zeszłym roku mieliśmy około 90 skarg z mobbingu.
1: Na całym Dolnym Śląsku?
0: Tak, tak, tak. Na te powiedzmy blisko 5,5 tysiąca skarg za cały zeszły rok. Stąd też nie jest to duże zjawisko, ale też, tak jak pani redaktor zauważyła, u niektórych osób ono było nadużywane w tym znaczeniu, że była też inna definicja.
1: No właśnie, dzisiaj uporczywe nękanie.
0: Dokładnie tak, uporczywe nękanie. Ustawodawca oczywiście wskazał przykłady, co może być mobbingiem. Oczywiście wskazał też kwestię dyskryminacji i jakby pozostałych elementów związanych z niepożądanym działaniem. Ale tak, no tutaj ta kwestia jest mocno, mocno w nowej definicji jakby wskazana. Poza tym też zmieniły się też zadośćuczynienia w tym zakresie. Do tej pory
1: był... Sześciokrotność.
0: Tak, w przypadku mobbingu, tak. Więc to jest też inna sytuacja i też ciekawa sprawa, bo do tej pory za całość jakby odpowiadał pracodawca, przedsiębiorca, prawda? Jeżeli chodzi o kwestie mobbingowe. Dajmy na to mój podwładny kierownik, menadżer mobbingował swojego jednego czy dwóch pracowników, tak mówiąc, z otwartym tekstem, a w tym momencie, jeżeli rzeczywiście pracodawca dopełnił wszystkich procedur, wprowadził to, co, o czym się mówi w nowych uregulowaniach po 5 listopada, bo oczywiście tam jest vacatio legis, żeby też nie zdążyło dodać wejścia w życie, znaczy ma czas pracodawca na dostosowanie 6-miesięczne, to tak, to w tym momencie będzie ponosił odpowiedzialność na przykład kierownik, tak, bezpośrednio. Także to też się, no, zmieniło się dużo w tym zakresie.
1: Zastanawiałam się, panie inspektorze, jak często dotliwość lub powtarzalność zachowań negatywnych pozwala na uznanie coś za uporczywe.
0: To jest tak naprawdę kwestia zarezerwowana.
1: Mogą być też incydentalne konflikty w świetle nowych wytycznych, rozumiem.
0: Jasna sprawa, dokładnie tak, ale wydaje mi się, że ta ocena, wydaje mi się, jestem przekonany, ta ocena zostaje tylko i wyłącznie ocenie sądowej, bo żeby też państwo mieli świadomość, panie redaktor, to jest kwestia zarezerwowana tylko i wyłącznie dla sądu. My jako inspektorzy pracy, co do zasady oczywiście...
1: Wy zbieracie skargi, rozumiem.
0: Też proceduralnie sprawdzamy i będziemy sprawdzali procedury, jeżeli chodzi o sąd, czyli te obowiązki formalno-prawne, które są nałożone na pracodawcę w zakresie kwestii przeciwdziałania mobbingowi czy działaniom niepożądanym, ale co do zasady o przesądzeniu kwestii mobbingu, to jest kwestia tylko i wyłącznie sądu. Stąd też nawet kwoty zadośćuczynień są zarezerwowane tylko i wyłącznie dla sądu.
1: Nowelizacja gwarantuje minimalne, przypomnijmy, zadośćuczynienie w wysokości co najmniej 6-krotności minimalnego wynagrodzenia.
0: Tak, to jest 28 tysięcy, bodajże tam 800 plus minus.
1: A jakie konsekwencje grożą pracodawcy? Po udowodnieniu, że to jest mobbing.
0: No tak, oczywiście.
1: Poza tą karą oczywiście.
0: Tak, tak. No tutaj w tym momencie, jeżeli jest z naszego punktu widzenia, to jest kwestia tylko proceduralna, tak jak wspomniałem, nie przesądzamy o tych kwestiach, czy to jest mobbing. Tu ktoś mógłby dopatrywać się naruszeń w zakresie wykroczenia, ale kara finansowa...
1: No to już nie zwolnimy pracodawcy.
0: No tak, oczywiście. I to jest ten problem. Często, proszę państwa, to też się tak dzieje, bo co innego jest w spółkach, znaczy generalnie w spółkach prawa handlowego, co innego, jeżeli mówimy na przykład o przedsiębiorstwach, nie wiem, w samorządzie, nie wiem, w instytucjach państwowych, tak? No tutaj nie mamy mocy sprawczej, żeby danego mobbera, mówiąc z otwartym tekstem, zwolnić z pracy. Takiej możliwości nie ma. Tu już jednostka zwierzchnia musi ewentualnie stosowne działania podjąć w stosunku do tej osoby, o ile, zaznaczam, będzie ten mobbing udowodniony przed sądem.
1: Jak Inspektorat Pracy kontroluje automatyzację i AI w zarządzaniu pracownikami? Czy już jakimiś mechanizmami sterujecie?
0: Nie, panie redaktorze, to jest chyba początek dopiero. Nie wiem, czy pani redaktor pewnie nawiązuje do tego, co ma się wydarzyć. Za niedługim okresie czasu mamy implementację rzeczywiście dyrektywy o tak zwanej pracy platformowej. Za niedługi okres czasu czekamy na to. Przygotowujemy się rzeczywiście do tego, bo tam już też jest też zmiana definicji tego kierownictwa troszeczkę, delikatnie rzecz ujmując, i tam jest tak zwane domniemanie stosunku pracy, gdzie rzeczywiście inspektorzy mają otrzymać takie uprawnienie. Więc tak, no przygotowujemy się, zobaczymy jaki finalny efekt będzie tejże też ustawy, bo ona na razie jeszcze jest w trakcie pracy.
1: To na koniec powiedzmy coś o higienie pracy. O czym powinniśmy pamiętać, by dbać i jak zadbać o siebie? Z punktu widzenia pracownika i pracodawcy.
0: Ja myślę, że nawet ta kwestia mobbingu dzisiejsze, przedsiębiorstwo, które jest wolne od działań niepożądanych, od właśnie działań mobbingowych, jest właśnie środowiskiem bezpiecznym, bo to są działania, które spowodują stres u pracowników.
1: Kluczowe słowo, bezpieczeństwo.
0: Bezpieczeństwo, dokładnie, a stres u pracownika, zdenerwowanie oraz inne sytuacje wpływają na bezpieczeństwo stricte. No dajmy na to, mamy operatora jakiejś maszyny, który jest w jakimś stresie związanym z naruszeniem jego godności osobistej przez przełożonego, przez współpracowników, i ryzyko wypadku rośnie diametralnie. Więc zadbanie o ten wellness, tak zwany, w zakładzie jest kluczowe. Tym bardziej, że to zaprocentuje w przyszłości. To jest dla dobra korporacji, przedsiębiorstwa, firmy państwowej, etc.
1: A wszystkim nauczycielom życzymy dzisiaj?
0: Spokojnego wykonywania swojej pracy oraz bezproblemowego

0: podejścia do swoich wychowanków.
1: A powiedział na antenie Radia Rodzina w porannym gościu Andrzej Pogórski, okręgowy inspektor pracy we Wrocławiu. Dobrego dnia życzymy.
0: Dobrego dnia, dziękuję bardzo.
2: Poranny gość Radia Rodzina.

0: Łączymy się telefonicznie z Łukaszem Ciżmowskim, który jest koordynatorem zbliżającego się wydarzenia. Festiwal Na Końcu Świata powraca do Wałbrzycha. Odbędzie się w dniach 16-17 października. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Panie Łukaszu, proszę opowiedzieć nam o tym festiwalu słów kilka i mowa jest o tym, że powraca. Która to już edycja?
1: No, festiwal Na Końcu Świata wydarza się po raz trzeci w naszej bibliotece, tutaj na rynku. Staramy się rozszerzać zasięg za każdym razem troszeczkę. Pierwsza edycja była skupiona wokół postapokalipsy, ostatnia festiwal po zmroku, wokół wampirów. Tym razem idziemy w klasyczne fantazy, klimaty Tolkiena, Wegnera, Sapkowskiego, smoki, krasnoludy. Magia i miecz.
0: To brzmi fantastycznie. Widzę też, że zapowiedziana jest projekcja filmu Labirynt, coś klasycznego.
1: Tak, tutaj Labirynt będzie z wprowadzeniem naszej filmoznawczyni Sandry Słobodzian, film Jima Hensona. No, ja o samym filmie nie będę się tutaj dużo rozwodził, bo pewnie usłyszycie na miejscu, natomiast jeżeli chcecie zobaczyć na jednym ekranie twórców Monty Pythona, Muppetów oraz Davida Bowiego we własnej osobie w pięknej, baśniowej historii, to jest, słuchajcie, moment dla was. Labirynt puszczamy w piątek o 15:00, wcześniej o 14:00 wychodzimy na rynek przebrani, zapraszamy, otwieramy na hucznie i bogato, a o 17:00 w piątek po projekcie Labiryntu zapraszamy na spotkanie z Sylwią Zapaśnik, młodą autorką fantazy.
0: Czy mile widziane są rodziny z dziećmi? Bo my często tutaj zapraszamy rodziny z dziećmi, więc chciałam zapytać, czy jest przewidziane coś dla najmłodszych?
1: No, jak najbardziej rodziny z dziećmi, nie dość, że są mile widziane, to zawsze u nas są. Mhm. I jak najbardziej będziemy mieli przez... No, film jak najbardziej jest dla dzieci tutaj odpowiedni. Myślę, że też przez całą sobotę będziemy mieli otwarty games room, gdzie oprócz gier RPG klasycznych będzie też dużo planszówek. Będziemy mieli jarmark... rękodzieła na dole. Myślę, że też jakby będzie to coś ciekawego. W sobotę będziemy mieli między innymi spotkanie na temat kwarków, skrzatów, innych magicznych stworzeń, które zamieszkiwały tu nasze lokalne kopalnie. Mamy swój własny folklor tego typu.
0: Widzę właśnie o magicznych stworzeniach Waldenburga nawet tutaj.
1: No tak, przez długi czas jakby miasto taką nazwę nosiło i no, ma swoją historię, ma swój folklor i też chcieliśmy przy okazji zapoznać odwiedzających z nim.
0: Dodajmy może, że wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach festiwalu jest wolny i wszyscy są mile widziani.
1: Tak jest. No, gwoździem programu w sobotę będą spotkania z Anią Brzezińską, tutaj temat czarownic i późnego, znaczy renesansu, przepraszam, pani profesor by mnie opierdzieliła, oraz z Robertem Wegnerem. To są dwójka bardzo popularnych pisarzy fantazy, laureaci Zajdla obydwoje. Co mogę powiedzieć? Zapraszam.
0: My również przyłączamy się do tych zaproszeń. Przypomnijmy, to biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu już 16-17 października, czyli tak naprawdę najbliższy weekend.
1: Zapraszamy.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.

0: Dziś decyzja o areszcie dla podejrzanego o planowanie zamachu na premiera. Trwają policyjne kontrole w szkołach po niedawnych atakach nożowników. Za chwilę zajrzymy też na stację paliw. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Dziś sąd decyduje w sprawie tymczasowego aresztu dla 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wczoraj mężczyzna został przesłuchany, usłyszał 9 zarzutów, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
1: Pierwszy z tych zarzutów najbardziej doniosły to jest czynienie przygotowań do obalenia przemocą, siłą organu konstytucyjnego, prezesa Rady Ministrów przy użyciu materiałów wybuchowych, które były gromadzone przez tego mężczyznę. Taki czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do lat 15.
0: Prokuratura podała też, że w mieszkaniu mężczyzny znaleziono improwizowane materiały wybuchowe. Już 108 tysięcy kontroli przeprowadziła dotąd w szkołach policja po zeszłotygodniowych atakach nożowników w Ostrołęce i koło Wyszkowa. Działania mundurowych to nie tylko prewencyjna obecność w pobliżu szkół i w samych placówkach, mówi rzecznik prasowy komendanta głównego policji podinspektor Andrzej Fijołek.
2: Wchodzą tam policyjni profilaktycy, dzielnicowi, którzy też rozmawiają z uczniami, rozmawiają z nauczycielami, żeby też uczulać na różnego rodzaju zachowania.
0: Chodzi też o przekazywanie służbom niepokojących informacji z zamkniętych grup.
2: Na przykład na zamkniętych grupach klasowych, tak, gdzie są sami uczniowie albo sami nauczyciele z rodzicami. Tam też pojawiają się różne informacje dotyczące konkretnych osób w danej klasie, do których nie mamy dostępu. Natomiast dzięki temu, że te osoby teraz są wyczulone, przekazują te informacje i my możemy to sprawdzić. Taką informację można nam przekazać anonimowo.
0: Do tej pory podczas kontroli policjanci zatrzymali blisko 170 osób. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Energii za litr popularnej 95 zapłacimy dziś maksymalnie 7 zł 11 groszy. To o 5 groszy więcej niż wczoraj. Taniej zapłacimy za olej napędowy, którego cena nie może przekroczyć 7 zł 98 groszy. Kolejne maksymalne stawki, tym razem na czwartek, ministerstwo ogłosi jeszcze dziś.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W Polsce mamy około 2,5 miliona potencjalnych dawców szpiku, a Katowice są w czołówce polskiej transplantologii. W ciągu 35 lat przeprowadzono tu ponad 6400 przeszczepień. Bycie dawcą nie boli, nie niesie żadnego ryzyka, a ratuje życie, mówią Ewa Bąk z Jastrzębia Zdroju, która przeszła transplantację, i jej syn Jakub, który był jej dawcą.
4: Pan profesor zdecydował, że któryś z synów, młodszy syn, ponieważ miał 22 lata i tak się stało. Przebiegło to bez większych z mojej czy syna strony powikłań, no i czuję się wspaniale. Mija 2,5 roku, organizm już taki zregenerowany.
5: Sama procedura, trzeba to trochę rozjaśnić, że to nie jest wcale takie nie jak z tej ziemi, jak się ludziom wydaje. Sama procedura wygląda tak, że przyjeżdżamy do szpitala, są jeszcze takie badania końcowe, też zostajemy na noc, tak przynajmniej w moim przypadku było, i właściwie rano zostało mi założone właśnie wkłucie centralne. To jest, jakby można powiedzieć, że taki trochę bardziej skomplikowany wenflon, i faktycznie byłem też podłączony do maszyny, która filtrowała te komórki macierzyste, i ona przez kilka godzin pracowała. Potem wkłucie centralne zostało zdjęte, a ja jeszcze w tym samym dniu byłem w stanie też ze szpitala wyjść.
0: Potencjalnym dawcą szpiku może zostać zdrowa osoba w wieku od 18 do 55 lat. Więcej informacji na ten temat znaleźć można na stronie internetowej www.dkms.pl.
6: Sprawdzamy prognozę pogody. 12 stopni we Wrocławiu. Aktualnie zachmurzenie jest pełne. W tej chwili nie pada na Ostrowie Tumskim, skąd dla Was nadajemy, ale pada może w innej części Wrocławia, bo synoptycy prognozują opady deszczu. Takie okienka pogodowe będą pojawiać się w ciągu dnia we Wrocławiu. W pozostałej części Dolnego Śląska również przyjaśnienia prognozowane są w drugiej połowie dnia. Maksymalnie będzie dzisiaj na Dolnym Śląsku 16 stopni.
7: Radio Rodzina.
3: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
6: Przy mikrofonie Judyta Eksner, już 5 minut po godzinie 9. Słuchacie Radia Rodzina, nadajemy dla Was z Ostrowa Tumskiego, z Wrocławia, gdzie powoli może mniej deszczu, więcej światła, bo nie słońca, robi się jaśniejszy ten dzień. Na naszej antenie teraz palmy. Zapraszam już teraz na przegląd prasy o godzinie 9.15. Przegląd prasy i portali, głównie portali.

0: 9:16. Rozpoczynamy przegląd prasy, portali, najświeższych informacji, newsów i ciekawostek. Ze mną Ilona Baran. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć. Zaczynamy. Scrollujemy za was, jak to wczoraj Maciek tutaj wbijał mi do głowy. Tak, patrząc za okno, no tak jest nostalgicznie. A jak nostalgia, to wiadomo, człowiek sobie tak marzy, myśli, co by tutaj jeszcze w życiu zrobić. No i ja z taką propozycją przychodzę. Nie trzeba rezygnować z podróżniczych marzeń, by rozsądnie planować wydatki. Najnowszy raport Travel Trends pokazuje, gdzie można wybrać się na urlop, nie nadwyrężając portfela, a wśród wyróżnionych miejsc znalazł się również polski akcent, nawet bardzo bliski naszym sercom. W zestawieniu uwzględniono destynacje, do których dotarcie jest szczególnie przyjazne dla portfela. Analizowano ceny biletów lotniczych w klasie ekonomicznej, które najbardziej spadły w ujęciu rocznym, a także koszty zakwaterowania. I jak podkreślają autorzy raportu, chodzi nie tylko o tani transport, ale także o możliwość lepszego wykorzystania budżetu podczas całego wyjazdu. Na szczycie rankingu znalazło się hiszpańskie Bilbao. Ceny lotów spadły aż o 66% w porównaniu z poprzednim rokiem. Drugie miejsce przypadło Wrocławiowi. Dokładnie, z obniżką cen lotów na poziomie 47%. No, stolica Dolnego Śląska zachwyca kolorowymi kamienicami, historycznym rynkiem, słynnymi krasnalami, a także wieloma innymi atrakcjami. No i podium zamyka francuskie Bordeaux, gdzie ceny lotów zmniejszyły się o 34%. No a to idealna propozycja dla miłośników neoklasycystycznej architektury i malowniczych winnic. W pierwszej piątce znalazł się także Zurych, a także włoska Ancona. Na dalszym miejscu plasowała się grecka Rodos, chorwacka Pula, marokańskie Fez i tajskie Krabi. A jak jesteśmy w sferze podróży, marzeń i tak dalej, to przychodzę z kolejną propozycją. Pełen atrakcji weekend dla całych rodzin. Jubileuszowa Krajowa Wystawa Filatelistyczna odbędzie się od 15 do 18 października w Centrum Historii Zajezdnia. Wstęp jest wolny. Będą przejazdy zabytkowym ogórkiem. Spotkania z kolekcjonerami wymieniającymi się pocztówkami z ludźmi z całego świata. Wciąż czynne automaty pocztowe sprzed pół wieku i niezwykłe historie zapisane w kolekcjach. 150-lecie zorganizowanej filatelistyki we Wrocławiu. To będą właśnie obchody. A w czwartek, 15 października, odbędzie się otwarcie wystawy. Wstęp na wystawy, pokazy i prelekcje jest bezpłatny. Później w piątek będzie można również oglądać wystawę i korzystać właśnie z różnych prelekcji, a w sobotę dla miłośników właśnie przejażdżek, wycieczek, no ten słynny ogórek ruszy na
0: ogórek,
1: specjalną...
0: Ogórek.
1: No nie ten ogórek, na wycieczkę z pocztą specjalną. No a jeszcze dodam, że w sobotę od godziny 10 do 13 odbędzie się również ogólnopolski zlot postcrosserów, czyli miłośników wymiany pocztówek z ludźmi z różnych zakątków świata. Więc jeżeli zbieracie pocztówki, znaczki i inne takie elementy związane z pocztą, to koniecznie musicie zawitać do Centrum Historii Zajezdnia. Pozostajemy w sferze spotkań.
0: Bo w sferze marzeń.
1: I w sferze marzeń, ale takich do spełnienia. Każde
0: do
1: marzenie
0: realizacji.
1: Można spełnić, ale takie do bliższego spełnienia. O. Spotkania autorskie, nocowanka między bibliotecznymi regałami przy bajkach wyświetlanych za pomocą projektora na klisze. Escape room czy gra terenowa na dworcu głównym, spacer po kolorowych podwórkach, teatr, warsztaty robienia zabawek i łapaczy snów, własnoręczne tworzenie zabawek i mnóstwo innych atrakcji w najbliższy piątek w Wrocławiu. Wrocławskie biblioteki zapraszają na Noc Bibliotek. Odbędzie się w kilkunastu wrocławskich bibliotekach publicznych. Jest to część ogólnopolskiej akcji zachęcającej do czytania i odkrywania bibliotek jako miejsce spotkań z kulturą, wiedzą i innymi ludźmi. Udział w niemal wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. Na część obowiązują zapisy. Warto się zapoznać, warto skorzystać, bo też taka pogoda
0: sprzyja.
1: sprzyja właśnie planowaniu, czytaniu
0: się.
1: Dokładnie. Będzie również noc bibliotek dla najmłodszych. Na przykład w bibliotece przy ulicy Sołtysowickiej, filia numer 19, odbędzie się Dzień Leniwca. Dzieci wezmą udział
0: ale nie będzie nocowanki dla dzieci.
1: W grze po bibliotece i warsztatach plastycznych, a z kolei przy ulicy Wieczystej zaprosi filia numer 4 na baśniowy wieczór, podczas którego adaptacje baśni zostaną wyświetlane za pomocą 50-letniego diaskopu. Początek o 19.15. Całość tych wydarzeń mają Państwo na wrocław.pl.
0: To ja jeszcze dorzucę dwa, bo mi tutaj wpadły w oko, akurat w mojej bibliotece. Nocne rozmowy o niedobrych książkach, razem w bibliotece przy ulicy Grabiszyńskiej. I jeszcze ciekawa propozycja w bibliotece przy ulicy Reja, to filia numer 29. Piotr Misztela, aktor, lektor i członek wrocławskiego klubu Ojca. Tutaj rozmawialiśmy z członkami tego klubu już nieraz na naszej antenie. Pokaże, jak zamienić zwykłe czytanie książki w mały teatr i słuchowisko. To coś dla rodziców, którzy czasami już, myślę, mają wszystkie pomysły wyeksploatowane, jak tutaj uatrakcyjnić czytanie wspólne.
1: Tak, więc takie propozycje dzisiaj skrolujemy za Was. Mamy nadzieję, że coś zainteresowało.
0: Mamy taką nadzieję. Życzymy wszystkiego najlepszego nauczycielom. Bo dziś Wasze święto.
1: Najlepszego.

9:30 na zegarach. Dziś środa z Multikinem na antenie Radia Rodzina. Będziemy zapraszać Was na różne filmy do Multikina. Za chwilę powiem, co ciekawego możecie tam obejrzeć, a później będzie szansa otrzymać od nas podwójne zaproszenie na dowolny seans. Oczywiście lalkę grają w Multikinie. Już w zasadzie od dnia premiery tutaj we Wrocławiu. Lalka to Warszawa końca XIX wieku.

jak wiemy, to adaptacja na podstawie, można powiedzieć, lalki Prusa. W roli Stanisława Wokulskiego zobaczymy Marcina Dorocińskiego. Jego serce owładnięte jest szaloną miłością do Izabeli Łęckiej. Tutaj Kamila Urzędowska będzie czarować z dużego ekranu. On dzięki fortunie zdobytej na wojnie powraca do kraju i postanawia wkroczyć do świata wyższych sfer, aby zdobyć rękę ukochanej. Wiemy, co dzieje się dalej. Zobaczmy, jak to pokazane jest na dużym ekranie. Jeśli jeszcze nie oglądaliście, na pewno warto. Toczy się dyskusja, toczą się zażarte dyskusje między fanami tej lalki filmowej, a tej serialowej. Warto obejrzeć, myślę, i jedną, i drugą i zobaczyć, jakby, jak każdy podszedł do tego tematu, jak różnorodne są to obrazy. Ale nie tylko lalkę możemy zobaczyć w multikinie w październiku, w drugiej połowie października właściwie. Na przykład Czas, który nie nadszedł. W świecie, który odrzuca starość, dawni kochankowie spotykają się po latach, próbując odpowiedzieć sobie, czy uczucia i człowieczeństwo mogą przetrwać mimo upływu czasu. Film z kategorii, myślę, okruchy życia. To 16 października. Rozważna i romantyczna akcja osadzona w Anglii epoki gregoriańskiej podąża za losami zamożnego pana Dashwooda, który umiera, pozostawiając swoją drugą żonę oraz trzy córki w sytuacji trudnej. To również 16 października. Coś dla najmłodszych teraz, uwaga. Baranek Shaun, uwielbiany baranek i kudłata bestia. Niezdarny farmer niszczy pole dyniowe, a Shaun podejmuje próbę naprawy szkód, lecz jego działania pogłębiają chaos, gdy w pobliżu pojawia się groźna bestia. To również 16 października. A jeśli chodzi o offowe i kultowe kino z Lotto, to tutaj zobaczymy na przykład film Róża. Na początku XVII wieku, podczas wojny 30-letniej, tajemniczy żołnierz pojawia się w odosobnionej wiosce, podając się za spadkobiercę dawno opuszczonego dworu. Co wydarzyło się zaraz? O tym możecie przekonać się już jutro, 15 października, film Róża. Jeśli chodzi o kultowe kino z Lotto, tutaj troszeczkę później, 19 października, La La Land. Nie wiem, czy wszyscy mieli okazję obejrzeć ten musical. Wspaniały musical. Mia jest początkującą aktorką, która w oczekiwaniu na szansę pracuje jako kelnerka. Sebastian to muzyk jazzowy, który zamiast nagrywać płyty gra do kotleta w podrzędnej knajpie. Gdy drogi tych dwojga przetną się, połączy ich wspólne pragnienie, by zacząć wreszcie robić to, co kochają, a kochają muzykę i tej muzyki nie zabraknie. Na ekranie 19 października La La Land. Mamy jeszcze tutaj kino dokumentalne, to nowy cykl multikina. W tym tygodniu seans już za nami, tak naprawdę Pieśni Lasu, świetny film, byłam na nim w kinie, ale 20 października, czyli w najbliższy wtorek, będziemy mogli zobaczyć Simonę. Będzie to film biograficzny o Simonie Kossak. Ida Matysek, cioteczna wnuczka Simony Kossak, jedzie do Puszczy Białowieskiej, porządkuje zdjęcia, odkrywa tajemnice rodzinne oraz świat magicznej, pradawnej puszczy. No to jednak nie do końca biograficzne, ale będziemy przyglądać się właśnie historii Simony Kossak. Może nie wszyscy znają tą historię, warto poznać, z rodziny Kossaków, artystów. Zbuntowana przyrodniczka, to właśnie Simona Kossak. Ten seans 20 października w ramach kina dokumentalnego w multikinie. Przypominam, to Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. Jeśli chcecie się wybrać na któryś z wymienionych przeze mnie filmów lub dowolny inny, który znajdziecie na stronie multikina, wystarczy do nas napisać 7148. Zaczynamy od słowa rodzina. Napiszcie nam, jaki jest dobry dla Was powód, by wybrać się do kina właśnie w październiku, właśnie jesienią. Z kim się wybierzecie? Podpiszcie koniecznie się swoim imieniem. Na wiadomości czekamy do godziny 10. Możecie także zadzwonić 71 322 20 22. Bilety czekają.

Ania pisze, dzień dobry, jednym z dobrych powodów wybrania się w październiku do kina jest to, że na dworze jest ciemno i zimno, potwierdzamy, a w kinie jest ciemno, ale można się przenieść, to ja dopowiedziałam z tym, że w kinie jest ciemno, żeby nie było, ale można się przenieść na te parę godzin do całkiem innego świata i wyruszyć w przygodę z jego bohaterami. Ja w październiku chętnie wybiorę się do kina z narzeczonym. Pozdrowienia Ania, my też pozdrawiamy ciebie, Aniu. Ciekawa jestem, na jaki film wybierzecie się z narzeczonym. Jest w czym wybierać.

Już teraz zapowiadam, że w dzisiejszym przystanku Kultura po godzinie 10.10 porozmawiamy z Patrycją Gbyl-Stojek, koordynatorką Jazztopadu, jazzowego festiwalu, który, jak sama nazwa wskazuje, odbędzie się w listopadzie. Jazztopad to listopad, tylko że jazzowy, we Wrocławiu w Narodowym Forum Muzyki. Porozmawiamy o tegorocznej edycji.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Czy ktoś jeszcze z naszych słuchaczy chciałby wybrać się do kina z naszą pomocą do Multikina w październiku? Jeśli tak, 7148, zaczynamy od słowa rodzina. Na ten numer i z tym hasłem na początku należy wysłać wiadomość, napisać w niej, jaki jest waszym zdaniem dobry powód, by wybrać się do kina w październiku. Jest w czym wybierać. Mamy kino dokumentalne, offowe, kultowe, a także duże tytuły, takie jak Lalka.

0: Jest kolejna osoba zatrzymana w sprawie podpalenia stacji Starlinków. Nowy plan pokojowy dla Ukrainy i Rosji. Uniwersytet Śląski wyróżni nauczyciela z pasją. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Niemiecka policja zatrzymała kolejną osobę podejrzaną w sprawie podpalenia stacji Starlinków na Mazowszu. Według niemieckich mediów to już czwarta osoba zatrzymana w tej sprawie. W poniedziałek ujęto m.in. dwóch obywateli Turcji. Teraz zatrzymano 25-letnią kobietę, która prawdopodobnie była ich kierowcą. Zatrzymanie potwierdził minister, koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
1: Całe działanie w tej sprawie opiera się na materiałach zdobytych przez nasze służby. Ja wczoraj mówiłem o tym, że to nie są tylko wyłącznie te dwie osoby. Sprawa jest rozwojowa.
0: Do aktu sabotażu doszło pod koniec września w powiecie grójeckim. Zniszczona stacja Starlinków m.in. dostarczała internet Ukrainie. Jest nowy plan pokojowy dla Ukrainy i Rosji, informuje o tym Washington Post. Propozycja ma opierać się na czterech filarach. O szczegółach Mateusz Kornas.
2: Punkt pierwszy – zawieszenie broni wzdłuż obecnej linii frontu. Od razu warto jednak tu zaznaczyć, że ten plan ma przewidywać ustępstwa terytorialne, co jak przyznają eksperci, dalej pozostaje jednym z najtrudniejszych elementów w negocjacjach. Po drugie, zarówno Kijów, jak i Moskwa miałyby być objęte gwarancjami bezpieczeństwa, szczególnie Ukraina miałaby zyskać gwarancję reakcji NATO w sytuacji ponownego ataku Rosji. Po trzecie, plan ma obejmować odbudowę zniszczonej wojną Ukrainy. I w końcu po czwarte, co może nieco budzić zdziwienie, Rosja, Ukraina i Europa miałyby dążyć do integracji gospodarczej. Coś, co znamy z przeszłości, a jednak wydawałoby się tematem zamkniętym. Współpraca energetyczna oparta o rosyjską ropę i gaz, które znów strumieniem miałyby popłynąć do Europy.
0: Plan może być jednak trudny do realizacji. Ukraiński prezydent oświadczył we wtorek, że Ukraina nie otrzymała od partnerów sygnałów o ostatnim rosyjskim ataku balistycznym na Kijów. Zasugerował tym samym, że Stany Zjednoczone nie przekazały danych wywiadowczych. Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej przekazało wczoraj wieczorem pierwsze informacje po operacji, którą przeszedł papież. Usunięto mu dolny płat prawego płuca. Jak napisano w komunikacie, zabieg zakończył się pomyślnie, zgodnie z przewidzianym czasem i przebiegiem. Dalsze informacje będą przekazywane. Przypomnijmy, Leon XIV trafił do kliniki Gemelli po tym, jak wykryto u niego guzek na płucu. Czekamy na dalsze komunikaty.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Uniwersytet Śląski wyróżni nauczyciela z pasją. Z okazji Święta Edukacji Narodowej ogłoszony zostanie tegoroczny laureat Nagrody Profesora Pietera. Jednym z pięciorga nominowanych jest Krystian Gierczyk, nauczyciel z Jaworzna, który zaczynał jako katecheta, a teraz uczy także matematyki i, co ciekawe, łączy ją z fryzjerstwem, a tak mówi o swojej pasji.
4: W strzyżeniu używamy kątów, projekcji. Trzeba znać kąt prosty, kąt ostry, bo jak tego ktoś nie wie, no to źle ostrzyże. Też w proporcje w farbowaniu, no farbujemy globalnie, czy też pasemka robimy, to trzeba umieć odpowiednio dobrać proporcje tego rozjaśniacza, czy tam farby utleniacza, więc tutaj matematyka jakby służy w tym wszystkim. Trzeba znać matematykę naprawdę, żeby być dobrym fryzjerem.
0: Nagroda profesora Pietera to coroczna inicjatywa Uniwersytetu Śląskiego.
5: Trzy minuty po godzinie 10:00 sprawdzamy prognozę pogody. Pochmurno dzisiaj na Dolnym Śląsku. Na terenie całego województwa może padać. Przejaśnienia prognozowane są raczej w godzinach popołudniowych, w drugiej połowie dnia. Maksymalna temperatura w dniu dzisiejszym to 16 stopni. Tyle będzie w Polkowicach, w Legnicy i we Wrocławiu oraz w Strzelinie. Ciut mniej, bo 13 stopni w Wałbrzychu, 14 w Jeleniej Górze, we Wrocławiu aktualnie 13 stopni. Temperatura rośnie.
6: Radio Rodzina.
7: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
5: Przy mikrofonie Judyta Exner i już za chwilę, 10 minut po godzinie 10, porozmawiamy o zbliżającej się edycji jazzopadu, czyli jazzowego listopadu w Narodowym Forum Muzyki. Zapraszam.

Już 17 minut po godzinie 10. Z przykrością informuję, że dzisiejszy przystanek Kultura niestety nie odbędzie się. Nie będzie pani Patrycji Gbyl-Stojek, koordynatorki Czestopadu. Rozchorowała się. Wiadomość otrzymaliśmy przed chwilą tak naprawdę. Niestety, no ale wkrótce myślę, że się spotkamy, bo Czestopad to listopad, więc do tego czasu mamy jeszcze trochę czasu. W przyszłym tygodniu mam nadzieję, że z panią Patrycją już uda nam się spotkać, zaprosić naszych słuchaczy na te koncerty. Z pewnością będziemy mieć też zaproszenia dla was fizycznie, żebyście mogli wybrać na wybrany koncert. Będziemy o nich na pewno opowiadać, posłuchamy razem muzyki, także musicie być na pewno z nami. A teraz wracam do naszego konkursu. Dzisiaj przypominam, że to środa z Multikinem. Zapraszamy was do Multikina. SMS-ów troszeczkę napłynęło. O jednym już wspominałam. Dlaczego warto wybrać się w październiku do kina? Warto pójść w październiku do kina, by się oderwać od coraz bardziej szarej rzeczywistości. Chyba wszyscy się z tym zgodzimy. Kolejna wiadomość. Ciemne październikowe popołudnie najlepiej spędzić w towarzystwie najlepszej przyjaciółki w kinie, oglądając razem film. Brzmi jak popołudnie idealne. Ja się tutaj zgadzam, podpisuję się pod tym. Powody mogą być dwa. To jest kolejna wiadomość. Wizyta we Wrocławiu. Kino blisko. Lalka zaliczona w ubiegłą niedzielę, a rozważna i romantyczna być może we wtorek 21 października. Adaptacje kolejne na razie na plus. I ostatnia wiadomość. Już chciałabym bardzo wybrać się do kina na Lalkę, ponieważ przeczytałam ją dwukrotnie i chętnie zobaczyłabym jej ekranizację. A dlaczego w październiku? Bo dni są coraz krótsze i chłodniejsze, a uczucie Wokulskiego może rozgrzać. Tutaj również się zgadzam, pozdrawia nas słuchaczka Mirosława i mam wspaniałą wiadomość dla wszystkich osób, które napisały dzisiaj do nas. Każda lub każdy autor wiadomości, autorka dostaną podwójne zaproszenia. Za chwilkę będę się z wami kontaktować do Multikina na dowolnie wybrany seans. Bardzo dziękuję za te wiadomości. To prawda, październik sprzyja i w ogóle jesień, co nie mówić już o zimie, temu, żeby się gdzieś zaszyć właśnie w takim cieple, otulić się jakąś przyjemną historią. Czy tą czytaną, czy tą oglądaną, czy tą słuchaną, bo będziemy też mówić o koncertach już wkrótce. Bądźcie z nami, za chwilkę będę się kontaktować z wami, by przekazać bilety na naszej antenie Trasmanam.

0: A teraz czas na sportową informację. Przed Śląskiem Wrocław kolejny mecz BKT Euro Cup i kolejne wielkie wyzwanie. Do Wrocławia przyjeżdża Napoli Basket, jeden z faworytów grupy i klub, który przyszły sezon chce spędzić na euroligowych parkietach. Czy Śląsk znów, podobnie jak przeciwko Trento, spłata figla włoskiemu klubowi? Przekonamy się już dzisiaj. Mecz w hali Orbita w środę, czyli dziś o godzinie 19. Napoli to naprawdę dobrze zbudowana drużyna z gwiazdami, która ma grać w Eurolidze w przyszłym roku. Podchodzimy jako underdog do tego spotkania, ale bardzo dobrze byłoby je wygrać. To dodałoby nam na pewno dużo pewności siebie, mówi Błażej Kulikowski, koszykarz Śląska, przed środowym, czyli dzisiejszym meczem.
1: Za wcześnie na jakiekolwiek wnioski, to dopiero dwa mecze w Eurocupie, dwa w PLK, ten pierwszy w PLK. Nie chcę mówić, że to wpadka, bo nie chcę odejmować Gdyni, ale na pewno nie był to styl, jaki będziemy prezentować w sezonie. Zabrzmi może to trochę jako tłumaczenie, no ale tak było, że ten preseason było trochę perturbacji w nim, bo niektórzy przychodzili na początku, niektórzy w środku, niektórzy pod koniec. Ja większość preseasonu w sumie byłem wyłączony, więc można powiedzieć, że zgrywamy się dopiero teraz i się tak docieramy z tygodnia na tydzień, ale myślę, że ta drużyna naprawdę ma ogromny potencjał. No potrzebujemy tylko jeszcze właśnie czasu i cierpliwości, i przede wszystkim też cierpliwości i wsparcia od kibiców, żeby nie było tak, że tak jak to było po Gdyni, że przegraliśmy jeden mecz i już wszyscy zwalniali wszystkich. I nie. Napoli naprawdę dobrze zbudowana drużyna, opakowana powiedzmy, że gwiazdami. W przyszłym sezonie mają grać w Eurolidze, także tam ten cel jest jeden, aby wygrać właśnie jak najwięcej spotkań. Tak ten skład też został zbudowany, żeby wygrywać. No ale co, jako underdog podchodzimy do tego spotkania. Dobrze by było wygrać. Na pewno dodałoby to nam jeszcze więcej pewności siebie.
0: Trzymamy kciuki za wrocławską drużynę, za naszą drużynę. Tutaj czytamy też, że Napoli wcale nie będzie czekać we Wrocławiu spacerek. I tego się trzymajmy. Show is hot out here. No.

0: Nieco ponad 15 minut pozostało do godziny 11. To Edyta Bartoszewicz na antenie Radia Rodzina właśnie śpiewała. A teraz posłuchajmy, jak wygląda październik w domu Notre Dame, bo to szczególny czas, w którym przypada kilka rocznic. Mówi o nich Kamil Krawczyk, przewodnik po piastowskiej pieczęci, z którym rozmawialiśmy ostatnio.
1: Październik to jest wyjątkowy czas dla nas. Po pierwsze, Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame świętuje 175. rocznicę przybycia do Wrocławia. Mamy też małą rocznicę, bo to są drugie urodziny piastowskiej pieczęci, plus jest to oczywiście wspomnienie świętej Jadwigi.
0: W okolicy wspomnienia świętej Jadwigi Śląskiej piastowska pieczęć organizuje jadwiżańskie spotkania pod tytułem Śladami świętej Jadwigi. Odbędą się one w weekend 16 i 17 października. O tym, co zaplanowano na sobotę, opowiada Kamil Krawczyk.
1: Dużo się dzieje w październiku, dlatego też 16 października zapraszamy Państwa na serię bardzo ciekawych wykładów, gdzie m.in. pani profesor Chorowska opowie o wrocławskim zamku, ale w kontekście też rezydencji innych władców. Ksiądz Wróblewski opowie o świętej Jadwidze. Pan Smoliński, rekonstruktor historyczny, opowie nam o monarchii śląskich Henryków, o ich ambicjach, władzy i dziedzictwie. A pan dr Tomasz Sielicki opowie o języku dolnośląskim, więc taka też ciekawa sprawa łącząca kwestie kultury, języka, historii, dorobku Śląska, więc serdecznie zapraszamy.
0: W niedzielę 17 października również wiele będzie się działo w piastowskiej pieczęci. W tym dniu w domu Notre Dame i piastowskiej pieczęci zapanuje iście średniowieczna atmosfera.
1: O godzinie 10.30 zaplanowaliśmy warsztaty rodzinne, czyli zapraszamy z pociechami, żeby poznać historię zamku. Warsztaty są na zapisy, więc już te zapisy są w toku, więc spieszcie się, bo może zaraz zabraknąć miejsca. Ale nawet jeżeli nie uda Wam się dostać na warsztaty, to od godziny 12 będzie się odbywał piknik średniowieczny. Trzymamy tutaj wszyscy kciuki za to, żeby pogoda była piękna, bo znowu nasz ogród ożyje, będzie można spotkać rycerzy, którzy zaprezentują umiejętności fechtunku, będzie też troszeczkę więcej o kulturze rycerskiej, znowu o strojach średniowiecznych, więc będzie znowu piękna impreza plenerowa. Oby się udało z pogodą.
0: Piastowska pieczęć to miejsce, Święta Jadwiga Śląska jest związana w szczególny sposób.
1: Jest związana z tym miejscem w najbardziej przyziemny i możliwy sposób. Tu mieszkała. To była jej główna siedziba. Tutaj wprowadziła się z Henrykiem Brodatym, swoim małżonkiem po śmierci Bolesława Wysokiego i zamieszkała w tej wyjątkowej ceglanej wieży, w tym naszym donżonie, który jest taką naszą perełką. Zresztą można pozostało się tej budowli u nas oglądać, więc tak, to jest jej dom.
0: Kto jeszcze nie był, naprawdę warto się wybrać, bo piastowska pieczęć jest miejscem, w którym historię można poznawać nie tylko podczas wykładów czy warsztatów, ale również poprzez zwiedzanie reliktów zamkowych. Szczegółowy program wydarzenia znajdziecie na naszej stronie internetowej w zakładce Wrocław. A ja już teraz zapraszam, by odwiedzić piastowską pieczęć i ruszyć śladami świętej Jadwigi.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.

0: Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W Polsce obchodzimy dziś Dzień Edukacji Narodowej. Żandarmeria Wojskowa wyjaśnia okoliczności odnalezienia na plaży w Karwi obiektu, który przypomina dron. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w obecności marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.
1: Ja, Maciej Berek, składam wobec prezydenta ślubowanie. Ślubuję uroczyście przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego służyć wiernie narodowi, stać na straży Konstytucji, a powierzone mi obowiązki wypełniać bezstronnie i z najwyższą starannością.
0: Przypomnijmy, Maciej Berek we wrześniu został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent Karol Nawrocki do tej pory nie zaprosił go jednak do złożenia ślubowania. Pałac Prezydencki wskazywał, że nie spełnia on wymogów prawnych, gdyż nie udokumentował kariery jako radca prawny. A tu komentarz Mariusza Błaszczaka, przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości.
2: To jest zamach na konstytucyjny organ państwa polskiego, jakim jest Trybunał Konstytucyjny właśnie. To jest wstęp do zamachu na kolejne instytucje państwowe. Maciej Berek wszystko wskazuje na to, że nie spełnia kryteriów do tego, żeby zasiadać w Trybunale Konstytucyjnym, a więc będzie przejmowany Trybunał Konstytucyjny siłą. To jest bezprawie, to jest popełnianie przestępstwa.
0: Dodam tylko, że wczoraj Komisja Wenecka orzekła, że należy zagwarantować, aby prezydent odbierał ślubowanie niezwłocznie, nie roszcząc sobie prawa do kontroli procedury wyborczej. Żandarmeria Wojskowa wyjaśnia okoliczności odnalezienia na plaży w Karwi na Pomorzu fragmentów obiektu, który przypomina dron. Policja otrzymała zgłoszenia w tej sprawie wczoraj wieczorem. Informacje na ten temat zbiera Paweł Radzewicz.
3: Zgłoszenie, które wpłynęło do służb po około 18.30, dotyczyło obiektu przypominającego drona, który został zauważony przez przechodnia na plaży w Karwi. Żandarmeria Wojskowa, która wyjaśnia sprawę i bada znalezisko, na razie niczego nie przesądza, mówiąc ogólniej o fragmentach niezidentyfikowanego obiektu latającego. Na miejscu trwa akcja służb, wyznaczona została strefa bezpieczeństwa, tak by w pobliżu znaleziska nie znalazły się osoby postronne. Wojsko, które jest tu jedynym źródłem informacji o obiekcie, powiedziało, że o swoich ustaleniach będzie informować na bieżąco.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W Polsce obchodzimy dziś Dzień Edukacji Narodowej. Przy tej okazji słowo wystosował arcybiskup Andrzej Przybylski, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa nauczycieli. Polska szkoła potrzebuje stabilnego, odpowiedzialnego systemu edukacji, który stawia w centrum człowieka, jego godność i wychowanie, podkreśla metropolita katowicki. O szczegółach Joanna Wyleżą.
5: Metropolita katowicki arcybiskup Andrzej Przybylski odniósł się także do tragicznych wydarzeń w szkołach. Tu zaapelował o empatię i zrozumienie wobec młodych ludzi. Zwrócił uwagę, że agresja może być niekiedy wołaniem o miłość, bliskość i zainteresowanie. Podkreślił również, że nauczyciele potrzebują wsparcia, a uczniowie zaś spójnego środowiska wychowawczego opartego na szacunku dla życia, godności człowieka, małżeństwa i rodziny. Arcybiskup Przybylski zaapelował o odejście od doraźnych rozwiązań i edukacyjnych eksperymentów na rzecz mądrej, długofalowej troski o polską szkołę. Wyraził także wdzięczność nauczycielom za ich pracę i zaangażowanie w wychowanie młodego pokolenia.
0: Dodam tylko, że Dzień Edukacji Narodowej obchodzimy 14 października dla upamiętnienia rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej w 1773 roku.
6: Nie wiem już, który raz powtórzę. Wszystkiego najlepszego składamy wszystkim nauczycielom, tym, którzy nas słuchają i tym, którzy nas nie słuchają. A teraz sprawdzamy prognozę pogody we Wrocławiu. 14 stopni pada zgodnie z prognozami synoptyków. Nie wiem, czy na Ostrowie pada. Wyglądam za okno i chyba raczej nie. Będzie więcej takich okienek pogodowych. Ma być troszeczkę więcej także przejaśnień. 16 stopni to będzie dzisiaj temperatura maksymalna. Wieje, uwaga, porywisty z wiatr z prędkością do 22 km na godzinę.
7: Reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
8: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
9: Umowa podpisana. Za blisko 2 miliony złotych ruszamy z projektowaniem zupełnie nowego węzła komunikacyjnego przy ulicy Suchej. Sercem projektu będzie dwukierunkowa trasa autobusowo-tramwajowa połączona z ulicami Pułaskiego, Chubską i Borowską oraz wygodne podwójne perony. Zyskamy też nowe drogi dla rowerów, chodniki i nowoczesne oświetlenie. Przed projektantem 22 miesiące prac. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
10: Masz doświadczenie? To już połowa sukcesu. Teraz czas zrobić kolejny krok. 21 i 22 października odwiedź Targi Pracy 45+, w Pasażu Grunwaldzkim. Spotkaj pracodawców, doradców kariery. Dowiedz się, jak założyć działalność gospodarczą. Dwa dni nowych możliwości. Praca bez metryki. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
7: Reklama.
11: Radio Rodzina.
12: Radio Rodzina.
11: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
6: Hej! 7 minut po godzinie 11 przy mikrofonie Judyta Exner. Witam wszystkich bardzo serdecznie i ponownie na naszej antenie teraz Jill Scott, a już za chwilę powiem, co ciekawego będziecie mogli zobaczyć we wrocławskim Teatrze Lalek. Będę miała także dla Was zaproszenie.

0: Radio Rodzina.
1: I zgodnie z zapowiedzią teraz przyjrzymy się programowi w październiku we wrocławskim Teatrze Lalek. Również będę miała dla Was zaproszenie na spektakl Pinokio, o którym opowiem za chwilkę troszeczkę więcej. W październiku na dużej scenie we wrocławskim Teatrze Lalek zagra Mozart w konwersach. Uwaga, rodzina lisów przewróci swój dom do góry nogami, a Pinokio wyruszy w podróż, w której wolno się mylić. Na te tytuły wciąż czekają wolne miejsca, szczególnie w weekendowe popołudnia. Wybierzcie swój termin i zarezerwujcie bilety online. W Teatrze Lalek często te bilety bardzo szybciutko się rozchodzą. Spektakl, o którym była mowa w pierwszej kolejności, to Czarodziejski Flet. Przewidziany jest dla dzieci od 6 roku życia. Na dużej scenie, 65 minut, nie jest to opera, tylko lekki, muzyczny spektakl o magicznej sile muzyki. Mozart gra tu na dzwonkach, kontrabasie, a nawet na butelkach z wodą. Idealny początek przygody z muzyką klasyczną. Mamy także propozycję Skarpety i Papiloty dla dzieci od 4 roku życia. Ja mówię dla dzieci, ale dorośli myślę też mogą świetnie bawić się na tych spektaklach wrocławskiego Teatru Lalek. Ja bardzo lubię wybierać się tam z moimi dziećmi. Skarpety i Papiloty widziałam już dwukrotnie i dwukrotnie bawiłam się doskonale, bo jest to taki spektakl chyba bliski każdej mamie. Jest to spektakl o mamie lis, która wraca do pracy. Oczywiście także o reszcie rodziny, a reszta rodziny musi sobie poradzić z domem. I dzieją się tam istne cuda. To wszystko zobaczycie na dużej scenie. Spektakl trwa 30 minut. Warto naprawdę wybrać się na ten spektakl. Polecam szczególnie mamom, bo to jest zabawa murowana. A dzieci myślę, że zrozumieją to, że właśnie najważniejsze jest wzajemne wsparcie i wtedy wszystko się uda, bo trochę to czytam w tym spektaklu, ale nic nie dopowiadam więcej, żebyście sami mogli ocenić. Oraz Pinokio. Pinokio to spektakl dla dzieci od 8 roku życia, także dla dorosłych, jak wspomniałam wcześniej. Duża scena, 95 minut, więc już troszeczkę dłuższy taki format. Współczesna wersja historii o drewnianym chłopcu według Joela Pomerata w reżyserii Agaty Kucińskiej. Pinokio nie jest tu niegrzecznym dzieckiem do naprawy, ale młodym człowiekiem, który dorasta, popełnia błędy i szuka własnej drogi. I właśnie na ten spektakl 17 października będę chciała Was zaprosić. Mam podwójne zaproszenie. Jeśli chcecie się wybrać, koniecznie napiszcie do nas 71 48. Napiszcie o tym szukaniu własnej drogi może. Czy można popełniać błędy i szukać własnej drogi, kiedy jest się młodym? Chyba tak, ale troszeczkę chciałabym od Was się na ten temat dowiedzieć. Podwójne zaproszenie Pinokio we wrocławskim Teatrze Lalek czeka. 71 48. Zaczynamy od słowa rodzina.
2: Muzyka na każdą porę roku.

Już 20 minut po godzinie 11. Jesień z pewnością sprzyja temu, by się zaszyć. O tym przekonaliśmy się dzisiaj. Nasi słuchacze również podzielają to moje przeświadczenie, że jesień, a zima już jeszcze bardziej sprzyja temu, by się zaszyć, by właśnie otulić się czymś ciepłym, jakimiś dobrymi historiami, na przykład w kinie, w teatrze, na koncercie. W teatrze, na przykład we wrocławskim Teatrze Lalek, mam dla Was podwójne zaproszenie na spektakl dedykowany najmłodszym, ale nie najmłodszym, bo to jest spektakl dla dzieci od 8 roku życia, czyli takie już dzieci, które na przykład potrafią wysiedzieć dłużej na spektaklu, bo to 95 minut. Mam spektakl, 2 bilety na ten spektakl Pinokio 18 października, to jest niedziela, o godzinie 15. Jest to współczesna wersja historii o drewnianym chłopcu w reżyserii Agaty Kucińskiej i Pinokio nie jest tu niegrzecznym chłopcem do naprawy, któremu rośnie nieustannie tylko nos, ale młodym człowiekiem, który dorasta, popełnia błędy i szuka własnej drogi, i o tym właśnie będzie ten spektakl. Kto jeszcze nie był we wrocławskim Teatrze Lalek, naprawdę warto się wybrać. To są dla mnie zawsze niezapomniane widowiska, na których bawię się chyba najlepiej z mojej rodziny. Moje dzieci czasami nie potrafią właśnie wysiedzieć tak długo, ale to dlatego, że są po prostu małe. Jeszcze, ale 8 lat myślę zobowiązuje już do tego, by troszeczkę mieć więcej w sobie pokładów cierpliwości i takiej wytrwałości. Jeśli chcecie się wybrać ze swoim synem, córką, wnukiem, 7148, zaczynamy od słowa rodzina, napiszcie nam o tym, że chcecie się wybrać, podpiszcie się koniecznie i możecie także zadzwonić 71 322 20 22.

30 minut po godzinie 11. Już teraz czas, by zapowiedzieć zbliżające się na naszej antenie intencje. Możecie łączyć się z nami telefonicznie od godziny 11.45. Czekamy pod numerem 71 322 2022. Czekamy także na wasze wiadomości SMS-owe z intencjami. Kierujcie je na numer 7148. Treść wiadomości należy poprzedzić słowem intencje. Zapraszamy do wspólnej modlitwy za pośrednictwem Radia Rodzina.

Rozpoczynamy intencję, czas wspólnej modlitwy. Zachęcam do tego, by łączyć się z nami telefonicznie. Czekamy na Was pod numerem 71 322 20 22. Czekamy także na Wasze wiadomości SMS-owe z intencjami. Kierujcie je na numer 71 48. Pamiętajcie, by treść wiadomości poprzedzić słowem intencja.

0: Mamy pierwsze połączenie. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Dziękuję Bogu za wszystkie łaski, jakie nas obdarza. Proszę Matkę Najświętszą o opiekę nad ciężko chorymi osobami w naszej rodzinie, a szczególnie nad małym Stasiem, który jest po ciężkiej operacji, ma 2,5 roczku, żeby mógł zdrowieć i cieszyć się życiem. Dziękuję za wszystko całemu Radiu Rodzina, że możemy się łączyć w modlitwie. Za wszystkich zmarłych również się modlę z naszej rodziny. Bóg zapłać, pozdrawiam.
0: Bóg zapłać, my również pozdrawiamy. Dziękujemy za to połączenie, przyłączamy się do wszystkich intencji.

0: Jest z nami kolejny słuchacz. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Dziękujemy Matce Najświętszej za otrzymane łaski. Modlitwie polecamy całą naszą rodzinę, nasze dzieci, Kubę, Martę, Zosię, o błogosławieństwo Boże dla nich, o mądrość, dary Ducha Świętego, o roztropność, o bezpieczeństwo. Chcemy się modlić również w intencji wszystkich podróżujących, tych, którzy za kierowców, o bezpieczne powroty, bezpieczne dotarcie do celu. Modlitwie też polecamy wszystkich nauczycieli, i tych zmarłych nauczycieli, tych żyjących, o siły, o wytrwałość, o potrzebne łaski od Boga. Modlitwie też polecamy wszystkich zmarłych z naszych rodzin, naszych znajomych, o niebo dla nich. Chcemy się również modlić we wszystkich tych intencjach, które nosimy głęboko w sercu, a także za słuchaczy i pracowników Radia Rodzina. Szczęść Boże, Bóg zapłać.
0: Bóg zapłać, bardzo dziękujemy. Przyłączamy się do tych wszystkich intencji i pozdrawiamy.

0: Jest z nami kolejny słuchacz. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Będę się modlił w intencji wszystkich chorych, szczególnie tych, którzy walczą z chorobami rakowymi. Będę prosił wszystkich słuchaczy o modlitwę. Będę się modlił w intencji Radia Ukochanego, Radia Rodzina i wszystkich słuchaczy tego radia, wszystkich pracowników, żeby Boże wam błogosławiła. Szczęść Boże.
0: Bardzo dziękujemy. Przyłączamy się do tych wszystkich intencji i pozdrawiamy naszego słuchacza.

Intencje na antenie Radio Rodzina dobiegają końca. Bardzo dziękuję za wszystkie połączenia, za wspólną modlitwę. Bardzo cieszy nas to, że nasi słuchacze do nas dzwonią. Zapraszam, by pozostać z nami. Teraz czas na modlitwę południową na antenie Radio Rodzina.

Wybiła godzina 12, zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się w intencji wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencjach Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję za wspólną modlitwę.

0: Maciej Berek dotarł do siedziby Trybunału Konstytucyjnego przed budynkiem protesty. Ponad 4%, inflacja znowu w górę. Rosnąca rola sanktuariów, czyli konsultacje, na które zaprosiła Stolica Apostolska. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Sędzia Maciej Berek przybył do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Wejście do Trybunału obstawiła policja, umożliwiając wjazd Berka i kilku innych sędziów Trybunału wybranych w tej kadencji przez Sejm. Wcześniej Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego w obecności marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Na sali nie było prezydenta.
1: Wręczyłem panu Maciejowi Berkowi decyzję Sejmu o wybraniu go na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Pan Maciej Berek z kolei złożył ślubowanie wobec prezydenta w obecności notariusza.
0: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki ocenił, że złożenie w Sejmie ślubowania sędziego Trybunału przez Macieja Berka to, tu cytat, tragikomedia. Dodał, że Berek stał się symbolem politycznego działania tam, gdzie polityki nie powinno być.
2: Pan Berek, myślę, że się bardzo źle zapisze w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości, Trybunału Konstytucyjnego, no bo z urzędnika, który miał jakiś NIP takiego państwowca, stał się takim symbolem politycznego działania tam, gdzie polityki nie powinno być, czyli w Trybunale Konstytucyjnym. Smutny to dzień dla Trybunału, smutny dzień dla polskiej demokracji, ale tylko potwierdza, że od 3 lat mamy do czynienia z ludźmi, którzy zamiast konstytucji, zamiast ustaw, zamiast polskiego prawa używają politycznego łoma.
0: Szef Kancelarii Prezydenta wskazał też, że Karol Nawrocki nie odebrał od Berka ślubowania m.in. ze względu na wątpliwości co do tego, czy spełnia on wymogi formalne, by być sędzią Trybunału. Jak mówił, Kancelaria Prezydenta i Prezydent nie otrzymali do tej pory z Sejmu dokumentów, które na przykład dokumentowałyby staż Berka jako radcy prawnego. Ceny w Polsce znów idą w górę. Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane o inflacji. We wrześniu wyniosła ona 4,1% w skali roku. Z kolei w porównaniu z sierpniem za towary i usługi płacimy więcej o niespełna procent. Co uderzyło nas po kieszeni najmocniej? Według raportu bezapelacyjnym liderem podwyżek okazał się transport.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Przemoc, agresywne zachowania, a także nakłanianie do zażywania narkotyków. Tak miał zachowywać się względem kobiet, które z nim współpracowały, poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Kołodziejczak. Doniesienia kanału Zero skomentował poseł PiS Przemysław Czarnek, który stwierdził, że to kolejna afera, która dotyczy rządzących.
4: Obrzydliwości mieliśmy w Kłodzku. Afera kompletnie nierozliczona. Obrzydliwości. Obrzydliwości mieliśmy na Dolnym Śląsku, kiedy okradano powodzian dla kolesi z Platformy Obywatelskiej. Obrzydliwości mieliśmy w Szpitalu Południowym i obrzydliwości słyszymy na taśmach Kołodziejczaka. Kołodziejczaka, uwaga, jedynki na listach Koalicji Obywatelskiej. Jedynki na listach Koalicji Obywatelskiej. Człowieka, o którym Tusk mówił, dobrze się spotkać z człowiekiem tak samo myślącym. Pan Tusk tak samo myśli o kobietach? Pan Tusk tak samo myśli o narkotykach?
0: W związku z doniesieniami medialnymi Michał Kołodziejczak został zawieszony w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. Sprawą byłego wiceministra rolnictwa zajęła się prokuratura. Stolica Apostolska zaprosiła na konsultacje przedstawicieli 16 najważniejszych sanktuariów. Jak zauważa przeor Jasnej Góry ojciec Grzegorz Prus, wynika to z nowej roli tych kluczowych miejsc kultu we współczesnym świecie. Dodaje, że do sanktuariów docierają też ludzie dalece od kościoła i zdarza się, że przeżywają tam nawrócenie.
5: To też jest okazja do wzięcia udziału w takiej konsultacji, która nas samych też ubogaca, bo słuchamy tego, co inni mówią, co organizatorzy proponują.
0: Pierwsze takie spotkanie przedstawicieli 16 sanktuariów odbyło się z inicjatywy dykasterii do spraw ewangelizacji. W planach są kolejne.
6: Deszczowo i pochmurno na Dolnym Śląsku, teraz głównie pochmurno. Maksymalna temperatura w dniu dzisiejszym to 16 stopni. Tyle właśnie będzie w Legnicy, w Wołowie, we Wrocławiu oraz w Strzelinie. Troszeczkę mniej w Dzierżoniowie, tam 14 stopni, w Wałbrzychu 13 to temperatury maksymalne. Dzisiaj będzie wiele okienek pogodowych, możliwe są także przejaśnienia troszkę później w drugiej połowie dnia.
7: Tu Radio Rodzina.

0: Łączymy się telefonicznie z Łukaszem Ciżmowskim, który jest koordynatorem zbliżającego się wydarzenia. Festiwal Na Końcu Świata powraca do Wałbrzycha. Odbędzie się w dniach 16-17 października. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Panie Łukaszu, proszę opowiedzieć nam o tym festiwalu słów kilka i mowa jest o tym, że powraca. Która to już edycja?
1: No, festiwal Na Końcu Świata wydarza się po raz trzeci w naszej bibliotece, tutaj na rynku. Staramy się rozszerzać zasięg za każdym razem troszeczkę. Pierwsza edycja była skupiona wokół postapokalipsy, ostatnia festiwal po zmroku, wokół wampirów. Tym razem idziemy w klasyczne fantazy, klimaty Tolkiena, Wegnera, Sapkowskiego, smoki, krasnoludy. Magia i miecz.
0: To brzmi fantastycznie. Widzę też, że zapowiedziana jest projekcja filmu Labirynt, coś klasycznego.
1: Tak, tutaj Labirynt będzie z wprowadzeniem naszej filmoznawczyni Sandry Słobodzian, film Jima Hensona. No, ja o samym filmie nie będę się tutaj dużo rozwodził, bo pewnie usłyszycie na miejscu, natomiast jeżeli chcecie zobaczyć na jednym ekranie twórców Monty Pythona, Muppetów oraz Davida Bowiego we własnej osobie w pięknej, baśniowej historii, to jest, słuchajcie, moment dla was. Labirynt puszczamy w piątek o 15:00, wcześniej o 14:00 wychodzimy na rynek, przebrani, zapraszamy, otwieramy na hucznie i bogato, a o 17:00 w piątek po projekcie Labiryntu zapraszamy na spotkanie z Sylwią Zapaśnik, młodą autorką fantazy.
0: Czy mile widziane są rodziny z dziećmi? Bo my często tutaj zapraszamy rodziny z dziećmi, więc chciałam zapytać, czy jest przewidziane coś dla najmłodszych?
1: No, jak najbardziej rodziny z dziećmi, nie dość, że są mile widziane, to zawsze u nas są. Mhm. I jak najbardziej będziemy mieli przez... No, film jak najbardziej jest dla dzieci tutaj odpowiedni. Myślę, że też przez całą sobotę będziemy mieli otwarty games room, gdzie oprócz gier RPG klasycznych będzie też dużo planszówek. Będziemy mieli jarmark... rękodzieła na dole, myślę, że też jakby będzie to coś ciekawego. W sobotę będziemy mieli między innymi spotkanie na temat kwarków, skrzatów, innych magicznych stworzeń, które zamieszkiwały tu nasze lokalne kopalnie. Mamy swój własny folklor tego typu.
0: Widzę właśnie o magicznych stworzeniach Waldenburga nawet tutaj.
1: No tak, przez długi czas jakby miasto taką nazwę nosiło i no, ma swoją historię, ma swój folklor i też chcieliśmy przy okazji zapoznać odwiedzających z nim.
0: Dodajmy może, że wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach festiwalu jest wolny i wszyscy są mile widziani.
1: Tak jest. No, gwoździem programu w sobotę będą spotkania z Anią Brzezińską, tutaj temat czarownic i późnego, znaczy renesansu, przepraszam, pani profesor by mnie opierdzieliła, oraz z Robertem Wegnerem. To są dwójka bardzo popularnych pisarzy fantazy, laureaci Zajdla obydwoje. Co mogę powiedzieć? Zapraszam.
0: My również przyłączamy się do tych zaproszeń. Przypomnijmy, to biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu już 16-17 października, czyli tak naprawdę najbliższy weekend.
1: Zapraszamy.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.

0: przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną w studiu nasi goście Natalia i Radosław Bielakowie. Dzień dobry.
1: Witamy.
2: Dzień dobry.
0: Stworzyliście aplikację. Aplikacja Mam Dama. Przyjechaliście dzisiaj do nas z Legnicy, jeszcze powiem. Burzliwa była to trasa, ale się udało. Bardzo się z tego cieszę. Ja też jestem mamą dwójki przedszkolaków, więc temat jest mi bardzo bliski. I rozumiem bardzo dobrze to położenie młodej mamy, która często jest sama w domu z dzieckiem. No i chciałaby na pewno porozmawiać, nawiązać kontakt. Opowiedzcie o waszej historii, jak to się wszystko zaczęło.
1: To tak, ja jestem mamą dwójki dzieci. Moja starsza córka ma 6 lat, młodsza prawie 2 lata. I właśnie pomysł powstał już 6 lat temu, gdzie zauważyliśmy, jak zostałam po raz pierwszy właśnie sama w domu z maluchem, z niemowlakiem. Radek poszedł do pracy, no i tak naprawdę trzeba było sobie ten dzień zorganizować. Początki nigdy nie są łatwe. Chyba u każdej mamy jest to dosyć, ogólnie u rodziców jest to dosyć trudny, najczęściej jakiś trudny start, są różne problemy. No i tak naprawdę na początku mierzy się z tymi przeciwnościami losu i jakby stara się uporządkować dzień, no a później już przychodzi ten czas, gdzie właśnie chce się wyjść na spacer, no i się chodzi tak najczęściej samemu, gdzieś ze słuchawkami na uszach. No i okazuje się, że faktycznie 8-9 godzin w trakcie dnia spędza się samemu z tym dzieckiem. I właśnie pierwszy problem pojawił się, jak Radek właśnie chodził do pracy i stwierdziliśmy, że kurczę, chciałoby się z kimś pogadać, kto jest dorosły. Mhm. No i właśnie zaczęłam Radkowi opowiadać o tym. Radek od razu zaczął szukać aplikacji, rozwiązania na dany problem.
0: No tak, bo jeszcze zaznaczmy, że Radek jest takim konstruktorem, tak to mogę powiedzieć, tak?
2: Tak. Tworzy aplikacje na co dzień i rozwiązuje problemy.
0: No właśnie, więc przeszedł do rozwiązywania tego problemu od razu.
1: I faktycznie nie było takiej aplikacji na rynku. To znaczy było coś, potem gdzieś to, gdzieś skończyła się żywotność tego. No i szukaliśmy czegoś. No i zostały grupy na Facebooku tak naprawdę.
2: I na tych grupach zauważyliśmy, że tak naprawdę Natalia nie była jedyną osobą, która czuła tą samotność w trakcie dnia, tylko to są dziesiątki, setki postów dziennie. Nie tylko jakby na skali całej Polski, bo już teraz to widzimy, ale no, zaczęliśmy to od Wrocławia, od naszych grup osiedlowych, kiedy właśnie dziewczyny pisały, że czują się samotne, czy może ktoś chce wyjść na spacer. No i te posty, wiemy jak to na Facebooku bywa, że giną w gąszczu innych. No i spróbowaliśmy.
1: Tak, no rozumiem. Bo właśnie tutaj jeszcze wracając tak do tych początków, ja miałam to szczęście, że faktycznie gdzieś tam później poznałam na osiedlu te mamy, no ale to było takie raz na jakiś czas, no ale był też COVID, więc jakby to wszystko było tak mocno ograniczone, więc jakby ta potrzeba była duża, ale jakby jeśli chodzi o realizację, no to tak dosyć średnio. No i właśnie po 5 latach, gdzie zaszłam w drugą ciążę, no dokładnie znaleźliśmy się w tym samym położeniu. I wtedy już, mając właśnie duże doświadczenie Radka, gdzieś już zaczął kiełkować pomysł na aplikację.
0: Pomysł na aplikację Mam Dama. Może powiedzieć jeszcze kilka słów o tej nazwie.
2: Tak, to jest ciekawa historia, bo wymyśliła ją nasza wtedy roczna Hania. To były jakieś dwa losowe słowa, które po sobie wypowiedziała. I stwierdziłem, w sumie dźwięczna.
0: Chwytliwe.
2: Dźwięczna nazwa, robimy to. No sprawdziłem, czy coś takiego istnieje o tej nazwie. Okazało się, że nie, więc zaczęliśmy wtedy od aplikacji, która była stroną internetową. No dzisiaj już jest to prężnie działająca aplikacja, gdzie mamy właśnie kilka tysięcy mam, które nawiązują kontakty i mogą się tam wymieniać spostrzeżeniami.
0: Powiedzcie, jak skonstruowana jest ta aplikacja, jak działa, bo ja przyznam, że jeszcze nie pobrałam, a mogłam się przygotować lepiej, nie pobrałam, ale chciałam, żebyście opowiedzieli właśnie tym osobom, które nie mogą teraz jej zobaczyć, jak ona wygląda, co można dzięki niej zrobić.
2: Jasne. Trochę niektórzy nas nazywają takim Tinderem dla mam. Ja bardzo tego określenia lubię, bo nie chcemy się kojarzyć gdzieś tam z typem randkowym i na Tinderze możemy gdzieś tam przesuwać w lewo albo przesuwać w prawo, natomiast tutaj ewidentnie nie mamy tego mechanizmu jakby odrzucenia kogoś, tylko po rejestracji mama musi kilka rzeczy o sobie podać, najważniejsze jest imię, a reszta rzeczy jest jakby opcjonalna, jeśli poda swój wiek, lokalizację właśnie dzieci oraz ich wiek. To przechodzi do sekcji, w której widzi inne mamy i mamy zbudowany taki algorytm, który podpowiada jej, gdzie są mamy, które są na podobnym etapie i rozumiemy to w takim kontekście, że na podobnym wieku dzieci, no i w podobnej lokalizacji, żeby móc się odnaleźć, bo też wiemy, że inaczej inne rozmowy są na przykład z rocznym dzieckiem, a inne, kiedy ma się 6-letnie dziecko. Więc żeby mogły się wymieniać tematami, właśnie poznawać się. Teraz pracujemy nad tym, żeby można było jeszcze lokalne wydarzenia w swojej okolicy zobaczyć, żeby też można było wspólnie gdzieś wyjść, bo nie zawsze ten spacer jest jedyną opcją. No i mogą mamy ze sobą pisać. Zarówno posty, jak je znamy z grup facebookowych, czy zwykłych forów, jak i o wiadomości prywatnej. Też zauważamy w naszej analityce, że często te rozmowy dzieją się po prostu w środku nocy, 3-6 rano, więc to są te pory, kiedy wiemy, że te mamy wtedy po prostu nie śpią i szukają kogoś,
0: kto... Czy ty też nie śpisz?
2: Dokładnie. Pozwalamy też jakby mamom się znaleźć nie tylko z lokalizacji, ale na drugim końcu Polski, jeśli jest mama właśnie, która...
0: Ja myślę, że to jest bardzo ważne, bo tak jak zapowiadając was, powiedziałam, żeby żadna mama nie była już sama, ale myślę, że żeby żadna mama nie była sama też z takimi bardzo trudnymi emocjami, bo w macierzyństwie, zwłaszcza z takim maluszkiem, kiedy budzimy się w nocy, albo kiedy jesteśmy same, albo kiedy są różne właśnie trudne sytuacje, które wymagają od nas naprawdę anielskiej cierpliwości, jakichś pokładów po prostu ze stali, siły, no jest ciężko. Jest ciężko, tym bardziej, kiedy nie mamy kogoś, kto to dokładnie rozumie koło nas, tylko powie, weź się w garść, nie marudź, inni mają gorzej. To jest trudne, kiedy słyszymy coś takiego, prawda?
1: Tak, no i właśnie widzimy, że tutaj na tych naszych grupach, które mamy potworzone, my to nazywamy w naszej aplikacji kółka, że mamy mogą pisać w różnych kółkach tematycznych, no to widzimy, że faktycznie są czasami posty typu jak przeżyłyście dzisiejszy dzień i mamy mogą się wymienić, po prostu komentować i wymienić się z tymi spostrzeżeniami, albo właśnie jeśli mamy, są w kółku tam kółko malucha do, że mam malucha do tam do pierwszego roku życia, no to mniej więcej wiemy, jakie są problemy tam tych dzieci, które mają 10-11 miesięcy, że one się uczą siadać, że one się nauczyły siadać i przez to nie śpią po nocy, bo to przeżywają i jakby mają skok rozwojowy, więc mamy naprawdę siebie potrafią tutaj zrozumieć i gdzieś wesprzeć troszeczkę na duchu, albo się czasami pytają, czy to kiedyś minie. I no, wiemy, że to mija, przechodzą inne problemy, inne trudności, ale jest lepiej. Jest, z każdym miesiącem faktycznie mijają te nieprzespane noce, że naprawdę jest to światełko w tunelu, jeśli mama właśnie akurat przechodzi przez jakiś regres snu, więc wiemy, że potem się to zmienia i jest lepiej. Więc no, mamy tam się właśnie próbują wspierać, zadawać sobie różne pytania, także no i też mamy opcję, że widać mamę, która jest aktywna, więc ja sama czasami, jak właśnie, może mam już większe dziecko, które też czasami nie śpi w nocy, i jak wchodzę sobie na tą aplikację i widzę, że jakaś mama też teraz nie śpi i też widzę, że jest aktywna, to takie z jednej strony chciałabym ją przytulić i wiem, przez co ona teraz przechodzi, że to jest takie, ja pamiętam, jak właśnie nie spaliśmy po nocach przy pierwszym dziecku na dużym osiedlu we Wrocławiu i jak ja sobie podchodziłam do okna i patrzyłam, czy ktoś jeszcze nie śpi, tak jak my. Czy gdzieś się jeszcze pali światło tam o tej trzecie, więc to jest takie troszeczkę światełko, że okej, gdzieś jest mama, która też teraz nie śpi.
0: Ma tak samo jak ja. No właśnie, aplikacja jest do pobrania od sierpnia tego roku, prawda? Tak,
2: Tak, zgadza się.
0: Zgadza się. No i powiedzcie, z jakim odzewem spotkaliście się od początku? Ile już osób obecnie korzysta z tej aplikacji?
2: Dziś się zbliżamy do 4000 użytkowniczek. Bardzo chcę, jak mam okazję, podziękować tym pierwszym mamom, które dołączyły, bo to dzięki nim wszystko powstało. Staramy się słuchać. I faktycznie ten boom wyskoczył po tym, jak opublikowaliśmy aplikacje właśnie w App Store i w Play Store, czyli w sklepach, gdzie można je pobrać, bo to wyszło też z pozaicznego jakby problemu. Mamy w tej pierwszej wersji dostawały powiadomień, a wiemy, że one są ważne. Nie zawsze jesteśmy w stanie, zwłaszcza jak się ma małe dziecko, od razu odpisać, tylko czasami to się dzieje po 2-3 dniach w tym gąszczu różnych obowiązków.
0: Prawda, czasem moje znajome też znikają i ja się martwię. Nie mogłam odpisać przez tydzień na przykład.
1: Tak, jest to zrozumiałe.
2: Tak, i tak naprawdę to była druga połowa sierpnia, I każdego dnia widzimy, że mamy po prostu, mamy nowe mamy, które przychodzą i które zostają. I jakby zauważyliśmy, że to budowanie wioski jest bardzo ważne i bardzo trudne jednocześnie, więc próbujemy to ułatwić, żeby u nas mogły się poznać, porozmawiać i najlepiej gdzieś wyjść. I wiemy, że już jest dużo takich przypadków, że te mamy się naprawdę spotkały.
0: No tak, bo mówi się właśnie, żeby wychować dziecko, potrzebna jest cała wioska tego wsparcia. I kiedyś to tak naturalnie się układało, kiedy rodziny wielopokoleniowo żyły i była zawsze gdzieś obok babcia, ciocia i tak dalej. A dziś w dużym mieście rodzina gdzieś daleko, no jest to bardzo trudne. Rozumiem to doskonale i tutaj jest opcja zbudowania tej wioski. Chyba nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić nasze słuchaczki, drogie mamy małych dzieci, drogie znajome mamy małych dzieci, aplikacja Mam Dama do pobrania w tych wymienionych przez ciebie sklepach. Możecie też odwiedzić stronę internetową, prawda? mamdama.pl i tam znaleźć szczegóły. Warto szukać, myślę, warto budować tą wioskę wsparcia. Może okazać się, że tuż blok obok, za rogiem, mieszka ktoś, kto ma tak samo jak my i do tej pory jakoś nie trafiliście na siebie. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Ze mną Natalia i Radosław Bielak. Przyjechali do nas z Legnicy, pochodzą tutaj z Wrocławia, mają dwie córeczki i właśnie stworzyli aplikację Mam Dama, by żadna mama nie była sama. Dziękuję.
1: Bardzo dziękujemy.
2: Dzięki.
3: Radio Rodzina. Wołów 99 i 6 FM.

0: Trzymaj się zdrowo z Radiem Rodzina.
1: Protesty wokół Trybunału Konstytucyjnego. Spokojnie minęła pierwsza noc papieża po operacji. Polskie piłkarki o krok od mundialu. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Przepychanki przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Protestujący m.in. z Ruchu Obrony Granic i Klubów Gazety Polskiej próbują blokować wejście do budynku. Policja próbuje je udrożnić. Dzisiaj w Sejmie, w obecności marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego i marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, wybrany we wrześniu przez Sejm na sędziego Trybunału Maciej Berek złożył ślubowanie z formułą wobec prezydenta, ale fizycznie prezydenta na sali nie było.
2: Ja, Maciej Berek, składam wobec prezydenta ślubowanie.
1: Posłowie PiSu i Rozwoju Plus mówią jasno, to łamanie prawa.
3: Artykuł 4 ustawy o statusie sędziego Trybunału Konstytucyjnego mówi wyraźnie, żeby zostać sędzią, trzeba złożyć ślubowanie w obecności prezydenta Rzeczpospolitej. Dzisiejszy happening w gabinecie marszałka Sejmu w sposób oczywisty nie spełniał tej przesłanki.
1: Mówił Marcin Horała z Rozwoju Plus, a prezydent nie przyjął ślubowania Macieja Berka na sędziego, bo jak twierdził Pałac Prezydencki, wątpliwości natury formalnej nie zostały rozwiane. Sejm nie przekazał potrzebnych dokumentów, które mogłyby rozstrzygnąć sprawę. Dron znaleziony na plaży w Karwi w województwie pomorskim to prawdopodobnie sprzęt należący do Polskiego Instytutu Techniki Wojsk Lotniczych. Maszyna brała udział w ćwiczeniach. Takie są wstępne ustalenia służb. Wcześniej śledczy badali fragmenty drona. Wykluczyli zagrożenie chemiczne, radiologiczne i obecność materiałów wybuchowych.
4: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Pierwsza noc papieża w rzymskiej poliklinice Gemelli przebiegła spokojnie. Poinformowało dziś rano biuro prasowe Stolicy Apostolskiej. Wczoraj Leon XIV przeszedł operację usunięcia dolnego płata prawego płuca. Piotr Kowalczuk o szczegółach.
5: W krótkim komunikacie biuro prasowe poinformowało o spokojnym przebiegu nocy, zapowiadając obszerniejsze informacje w ciągu dnia. Wczoraj wieczorem podano, że operacja trwała 90 minut, a badanie potwierdziło rozpoznanie gruczołaka raka płuca. Zabieg zakończył się pomyślnie, nie było żadnych powikłań. Papież prawidłowo wybudził się ze znieczulenia, powrócił do swojego apartamentu w poliklinice i zjadł kolację.
1: Hospitalizacja papieża ma trwać około tygodnia.
4: Wiadomości ze świata sportu.
1: Polskie piłkarki pozostały w grze o awans na mundial. Biało-czerwone pokonały Belgijki, teraz na ich drodze stanie reprezentacja Irlandii. W Gdańsku po emocjonującym meczu Polki awansowały do finału baraży, o czym więcej Przemysław Pozowski.
6: Polki zwycięstwo z Belgijkami w Gdańsku wyszarpały w rzutach karnych, wygrywając serię 11 4-3. Bohaterką w tejże serii bramkarka Kinga Severin, która broniła dwa strzały reprezentantek Belgii, a przecież raz pomyliła się Ewa Pajor. W samym meczu też było bardzo ciekawie. Potrzebna była dogrywka, w której Belgijki doprowadziły do wyrównania 2-2. Potem nasze strzeliły na 3-2. No i stąd rozstrzygnięcie w rzutach karnych. Ale to dopiero pierwsza przeszkoda w drodze na Mistrzostwa Świata w Brazylii. Jeszcze trzeba będzie pokonać Irlandię.
1: Mundial odbędzie się w przyszłym roku w Brazylii.
7: Stopni to już prawie temperatura maksymalna we Wrocławiu, bo tutaj będzie jeszcze o stopień więcej, 16. Pochmurny dzień, zachmurzenie jest niemal pełne i możliwe są opady deszczu w ciągu dnia. Słońce zajdzie o godzinie 18, po godzinie 18, więc jeszcze kawałek dnia przed nami, ale będzie to pochmurny dzień. Wieje wiatr momentami porywisty z prędkością do 24 km na godzinę. Warto trzymać kapelusz mocno na swojej głowie.
8: Reklama.
9: Ruszamy z pracami przy budowie nowej drogi dla rowerów. Trasa będzie dwukierunkowa i powstanie przy ulicy Żmigrodzkiej, od zjazdu na osiedle Polanka do ulicy Broniewskiego. W ramach zadania powstanie również przejazd rowerowy przez ulicę Żmigrodzką. Pojawią się także nowe nasadzenia. Inwestycje dopełni 16 wiązów odmiany Dodoens. Wykonawca ma 8 miesięcy na realizację prac budowlanych. Ich koszt to ponad 2 200 000 zł. Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
8: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
10: Lato się skończyło. Zoo? Nie! Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
11: Masz doświadczenie? To już połowa sukcesu. Teraz czas zrobić kolejny krok. 21 i 22 października odwiedź Targi Pracy 45+, w Pasażu Grunwaldzkim. Spotkaj pracodawców, doradców kariery, dowiedz się, jak założyć działalność gospodarczą. Dwa dni nowych możliwości. Praca bez metryki. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
0: Reklama.
12: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
7: Już 6 minut po godzinie 13 przy mikrofonie Judyta Exner. Już za chwilę na antenie Radia Rodzina audycja Dziś w Kościele, a tematem będzie pierwsza pielgrzymka wrocławska. Powraca na pątniczy szlak. 17 października odbędzie się 47. pielgrzymka do grobu świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. O znaczeniu patronki archidiecezji, tegorocznej trasie i organizacji wydarzenia opowie ksiądz Tomasz Płukarski, główny przewodnik pielgrzymki. Rozmowę poprowadzi Natalia Wójcik. Zapraszam gorąco już za chwilę po godzinie 13:10.

0: kościele.
1: W październiku tradycyjnie piesza pielgrzymka wrocławska powraca na pątniczy szlak. Przed nami 47. pielgrzymka do grobu świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, a ze mną w studiu jest ksiądz Tomasz Półkarski, przewodnik pielgrzymki. Szczęść Boże!
2: Szczęść Boże! Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
1: To już 47. raz, kiedy pielgrzymi z całej archidiecezji wrocławskiej wyruszą do Trzebnicy. Jakie znaczenie ma dla naszego lokalnego kościoła święta Jadwiga Śląska?
2: To niezwykłe znaczenie, bowiem to jest patronka całej naszej archidiecezji, całego Śląska. W przepięknej bazylice w Trzebnicy znajduje się grób świętej Jadwigi Śląskiej i od wieków ludzie tam pielgrzymują. Tak jak my, chrześcijanie, pielgrzymujemy do grobów chociażby apostołów, świętego Piotra, Pawła w Rzymie, do świętego Jakuba w Santiago. My tutaj, wierni z Dolnego Śląska, pielgrzymujemy do świętej Jadwigi. To jest niezwykły fenomen na tle całej naszej ojczyzny, ruchu pątniczego, że do świętej, do grobu aż taka wielka wspólnota będzie nas pielgrzymować. Ubiegłe lata jest około 8 tysięcy, 9 może nawet pielgrzymów, bo nie tylko z Wrocławia, nie tylko z katedry wyruszają grupy, ale także z innych parafii, z innych miejscowości, także będzie nas naprawdę piękna wspólnota.
1: 47 lat temu miała miejsce pierwsza pielgrzymka. Jakie były początki?
2: Ja mam wrażenie, że tutaj wierni z Wrocławia, z okolic na pewno wcześniej w taki bardzo, może indywidualny sposób, nie jakoś mocno zorganizowany, pielgrzymowali. Natomiast myślę, że takim bardzo ważnym momentem jest wybór polskiego kardynała Karola Wojtyły, dziś świętego Jana Pawła II, na stolicę Piotrową. Wydarzyło się to właśnie w dniu wspomnienia liturgicznego świętej Jadwigi i od tego czasu, kiedy w Rzymie na stolicy Piotrowej został papież Polak, to myślę, że ten ruch pielgrzymkowy jeszcze bardziej, jeszcze mocniej się rozwinął. Prekursorem był świętej pamięci ksiądz Orzech i przez lata, już prawie 50 lat, wierni pielgrzymują i to jest też ciekawe, że przyjeżdżają ludzie nie tylko z naszej diecezji, gdzieś z samego krańca, ale też z sąsiednich diecezji świdnickiej, legnickiej. Mam informację, że jedna pani specjalnie na weekend do Wrocławia przyjedzie aż z Bieszczad, bo gdzieś tam wcześniej była, zobaczyła, chce poczuć tego ducha pielgrzymkowego właśnie razem z nami.
1: 47. pierwsza pielgrzymka wrocławska do grobu świętej Jadwigi odbędzie się już 17 października. Opowiedzmy więc o szczegółach. Kiedy wyruszamy, skąd wyruszamy i czy na przykład trzeba się zapisywać?
2: Właśnie, nie trzeba się zapisywać. Dobrze jest, dobrze się ubrać, bo widzimy, poranki są chłodne. Natomiast w ciągu dnia pewnie będzie też troszkę cieplej. Liczymy na słońce, na dobrą pogodę do pielgrzymowania. Czyli nie trzeba się zapisywać. Zapraszamy na 6 rano do katedry. Będzie krótkie nabożeństwo eucharystyczne, nabożeństwo posłania pielgrzymów i powiedzmy po tym nabożeństwie bezpośrednio wyruszamy na szlak pielgrzymkowy. Grup jest bardzo dużo, właściwie takich idących z katedry, tu z Wrocławia będzie 20. Każda grupa ma swój taki charakter, od grupy pierwszej, która ma typowy charakter pokutny, po grupy typowo takie młodzieżowe, chociażby grupa 20. Chciałbym zaznaczyć, że też jest bardzo piękna inicjatywa księży proboszczów z północnej części naszego miasta, z Wrocławia, którzy zapraszają swoich parafian i tworzą grupę, nową grupę do Trzebnicy. To będzie grupa numer 23. Ksiądz Grzegorz Tabaka i ksiądz Mariusz Dębski są organizatorami, pomysłodawcami tej grupy, także też można, jeśli ktoś jest z tej części miasta, to zapraszamy do tej grupy. Grupy prowadzą kapłani zakonni, prowadzą oczywiście kapłani diecezjalni, są też siostry zakonne, także myślę, że każdy znajdzie swój charyzmat. Ważne jest, żeby iść w grupie, to jest czas modlitwy. Oczywiście rano modlitwy, radosny śpiew, godzinki, na pewno będzie konferencja. Zawsze też jest strefa ciszy, to jest dla nas bardzo też dobry czas. Oczywiście modlitwa różańcowa, często droga krzyżowa czy koronka do Bożego Miłosierdzia. Ten czas 28 około kilometrów przez kapłanów, przez osoby zaangażowane w grupę będzie dobrze wykorzystany.

0: Kościele.
1: O godzinie 6 nabożeństwo w katedrze, potem wyruszacie na szlak, a na którym planowane jest dojście i uroczystości w Trzebnicy.
2: Tak, ponieważ kolumna, tak liczymy, będzie spora jak zawsze co roku, około 8 tysięcy pielgrzymów. Myślę, że pierwsza grupa dotrze do Trzebnicy około 15:30, natomiast to wejście tak dużej kolumny będzie oczywiście trwało w czasie, natomiast uroczysta msza święta będzie o 16:30 i to już jest taki, powiedzmy, najważniejszy oczywiście moment naszego pielgrzymowania. Przy ołtarzu polowym w obecności relikwii świętej Jadwigi będziemy się modlić i to będzie zwieńczenie naszego pielgrzymowania.
1: Jak będzie wyglądała i przebiegała trasa do Trzebnicy, bo wiemy, że w pewnym momencie te grupy się rozchodzą.
2: Dokładnie tak. W tym roku troszkę mamy zmianę pierwszego odpoczynku. Zazwyczaj odpoczywaliśmy wzdłuż trasy lub na boisku w Krzyżanowicach. Ze względów bezpieczeństwa i wyraźnych zaleceń służb policyjnych nie możemy tam odpoczywać. Cała pielgrzymka będzie odpoczywała w pięknym parku dużej powierzchni w Psarach. I no, ten pierwszy etap będzie, no, trzeba przyznać, taki dosyć mocny, bo prawie 9 kilometrów. Także musimy wyjść z miasta i żeby mieć dobry moment, dobry czas na odpoczynek, jest to właśnie park w Psarach. To będzie pierwszy etap i po tym pierwszym odpoczynku wyjdziemy na drugi etap i będzie strefa ciszy. Oczywiście też później czas na przykład konferencję, dojdziemy do Malina i za Malinem pielgrzymka podzieli się na dwie części. Pierwsze grupy, które się pojawią, pójdą troszkę dłuższą trasą. Ta dłuższa trasa jest około 1,5 km, 1,5 km więcej przez Wysoki Kościół. Natomiast ta druga część do tej potężnej kolumny pójdzie przez miejscowość Brochocin, tam będzie odpoczynek. No i ponieważ ta druga część jakby przyjdzie później troszkę do Malina, to ma o te 1,5 km krótszą trasę. I tak organizujemy razem z braćmi ze służby porządkowej, żeby właśnie sprawnie cała kolumna mogła dojść do Trzebnicy, tak żebyśmy punktualnie mogli rozpocząć o 16:30. Tak mniej więcej spodziewamy się, że około od 1 do 9 numery grup pójdą w kierunku Wysokiego Kościoła, a pozostałe grupy pójdą przez Brochocin, tak żeby na wzgórzach Trzebnicy, właściwie w polu, tak troszkę grupy się zejdą. Nie wejdziemy tak idealnie według numerów kolejnych grup, tylko pewnie to się tam troszkę pozmienia. To nie jest istotne. Ważne, żebyśmy spokojnie, bezpiecznie i na czas dotarli do Trzebnicy.
1: Ksiądz powiedział, które numery będą szły którą drogą, no to jest taki już, można by powiedzieć, może jakaś taka sugestia, jak wybrać grupę pielgrzymkową.
2: Oczywiście, jeśli ktoś chce iść przez Wysoki Kościół, to ważne jest, żeby wybrać, powiedzmy, te pierwsze grupy, które będą szły. Natomiast ta troszkę krótsza trasa, myślę, że też może delikatnie łatwiejsza przez Brochocin, to te grupy, powiedzmy, od numeru 9, może 10, bo to też tego nie wiemy dokładnie, jak duże grupy będą. My dzisiaj mamy doświadczenie, wiemy, jak to było w ubiegłych latach, ale pielgrzymka jest bardzo żywym organizmem i sami księża, przewodnicy grup mówią, no nie wiem, ile będę miał osób w grupach. Są grupy, które mają 500, może nawet więcej uczestników, są niektóre mniejsze grupy. Mniej więcej tak w połowie pielgrzymki cała kolumna będzie podzielona i te pierwsze grupy pójdą na Wysoki Kościół, to będzie trzeci odpoczynek, a druga część kolumny pójdzie przez Brochocin, to będzie też odpoczynek.
1: Tegoroczna edycja pielgrzymki do grobu świętej Jadwigi Śląskiej odbywa się pod hasłem Uczniowie Misjonarze. Jakby się popatrzeć na postać świętej Jadwigi Śląskiej, ona chyba idealnie wpisuje się w to hasło.
2: Oczywiście, że tak. Ja myślę, że to hasło bardzo pasuje do każdego świętego, a szczególnie do świętej Jadwigi. To była święta, która umiała słuchać, oczywiście przede wszystkim Pana Jezusa, umiała słuchać ludzi. Tak sobie myślę, że to słuchanie ludzi, jej współczesnych, to trochę to, co się dzieje teraz u nas w Kościele, czyli dzieło synodu, to jest też właśnie wzajemne słuchanie. A to, że jest misjonarką, proszę, zobaczmy, po tylu wiekach idziemy do jej grobu. Ona przyciąga dlatego, że jej życie było takim pełnym życiem dla Jezusa. Całe swoje życie, mimo że była żoną, mimo że była mamą, mimo że była księżną, to tak naprawdę całe jej życie było oddane Panu Jezusowi i my dzisiaj idziemy tak naprawdę, no tak się zachwycić jej życiem, życiem, które przyciąga do Pana Jezusa.

0: kościele.
1: Dla księdza tak osobiście jest pielgrzymka do Trzebnicy.
2: Ja bardzo się cieszę, że mogę iść. To jest dla mnie wielka taka łaska od Pana Boga, że no po pierwsze mam siłę i zdrowie i wydaje mi się, że tak mi Pan Bóg dał też takie no powołanie do pielgrzymowania. To już będzie moja, no już trudno mi policzyć, ale 30, no a może nawet już może trochę więcej, bo jeszcze jako uczeń pielgrzymowałem, jako ministrant, ale to jest doświadczenie żywego kościoła, wspólnoty kościoła. Wiara umacnia się, o tym święty Paweł mówi, kiedy jest przekazywana i kiedy ja jako kapłan odpowiedzialny za pielgrzymkę idę w grupie i widzę ogrom skupienia, rozmodlenia. Ja osobiście bardzo lubię słuchać intencji, które są podawane w różańcach. To każda grupa, oczywiście mamy miesiąc październik, ale bez względu na to jest zawsze ta modlitwa różańcowa. Są niezwykłe intencje, nie tylko o zdrowie, bo ktoś bardzo ciężko choruje, nie tylko o rozwiązanie jakichś trudnych spraw, ale tak mi na przykład została intencja akurat z tegorocznej pielgrzymki sierpniowej. Panie Boże, przez wstawiennictwo Matki Bożej proszę Cię o łaskę czwartego dziecka. W czasach, kiedy dzisiaj mamy no, taką troszkę antyrodzicielskość, to pielgrzym, to kobieta, pątniczka modli się o potomstwo, mając już troje dzieci i to widzi jako łaskę. Jest to dla mnie bardzo budujące i ogromne świadectwo. Tak jak mówię, święty Paweł zachęca nas, wiara umacniana, wiara przekazywana umacnia się i to bardzo dla mnie jest wyraźne na pieszej pielgrzymce.
1: O czym dziś przypomina, może nam przypominać postać świętej Jadwigi Śląskiej?
2: Myślę, że przede wszystkim jest ważne to, że ona wychodziła do ludzi. Otaczała się, no jako księżna oczywiście, można by powiedzieć, taką wyższą sferą ludzi, ale jednocześnie była bardzo dostępna dla zwykłych, no w tamtym czasie tak powiedzmy poddanych. I to pokazuje, że my dzisiaj jako Kościół nie możemy się tylko zamknąć w naszej takiej rzeczywistości modlitwy w kościołach, takiego działania naszego stricte wokół takiego duszpasterstwa. Święta Jadwiga uczy nas wychodzenia na zewnątrz, do innych. I to, że my pójdziemy z pielgrzymką przez miasto, to, że no pewnie troszkę lekko, delikatnie w sobotni poranek zakorkujemy tutaj niektóre ulice, za co kierowców czy mieszkańców przepraszamy, ale to myślę nie będzie aż takie długie. To jest ważne, żebyśmy mieli taką pewność, jest z nami Bóg, jest z nami łaska Boża i my to niesiemy ludziom. I taka była też święta Jadwiga. Ona miała w sobie taką ogromną pewność, że to co mówi, to co robi, to co głosi, jest od Pana Boga i to jest wielka moc, jest to wielka mądrość, jest to po prostu prawda, której my jako wszyscy ludzie potrzebujemy, szukamy i to święta Jadwiga swoim życiem pokazywała.

0: dziś w kościele.
1: Podsumowując to wszystko, co powiedzieliśmy, dlaczego więc warto wstać rano tego 17 października i wyruszyć wspólnie do grobu świętej Jadwigi Śląskiej?
2: Po pierwsze, doświadczyć Pana Boga we wspólnocie Kościoła, w pięknie przyrody, bo ta polska złota jesień myślę, że będzie nam bardzo pomagała. Doświadczenie wspólnoty Kościoła jest nam bardzo potrzebne. Myślę, że jeśli śledziliśmy teraz niedawną pielgrzymkę papieża Leona do Francji, obserwując zgromadzenia liturgiczne, to bardzo umacnia. I chociażby taka moja prosta informacja, że ktoś aż z okolic Bieszczad chce przyjechać, bo chce taką wspólnotę przeżyć, taką miałem informację, telefon, To jest nam to bardzo potrzebne do przeżycia wspólnoty Kościoła. Potrzebujemy trochę ruchu w zdrowym ciele, w zdrowy duch, także to też jest bardzo ważne. Będziemy się wspólnie modlić, to jest bardzo ważne. Wspólna modlitwa, wspólny śpiew, wspólne uwielbienie Pana Boga w grupie. Właśnie nie na sposób indywidualny, choć to też ma oczywiście ogromną wartość, ale wspólnotowo. Wspólny śpiew, wspólna modlitwa, zgodnie ze słowami Pana Jezusa, gdzie dwaj lub trzej zgromadzą się w imię moje, tam ja jestem pośród nich. To jest Kościół, to jest żywa wspólnota. Do tego dużo uśmiechniętych osób, dużo pogodnych twarzy. Myślę też, co jest bardzo ważne, okazja do sakramentów. Nie będzie konfesjonałów, nie będzie klęczników na trasie, ale będzie spora, naprawdę przepiękna wspólnota kapłanów. Tak co roku jest dobrze ponad 100 księży, 120. Dobrze jest porozmawiać sobie z księdzem. Często ta rozmowa może przejść właśnie w sakramentalną spowiedź albo po prostu podejść. Nie ma kolejki, nie ma pośpiechu. Dobra spowiedź na trasie, idąc, ta forma jest jak najbardziej dopuszczalna i na pielgrzymce naturalna. To jest dobry moment, żeby skorzystać z sakramentu spowiedzi świętej na trasie. Natomiast po dotarciu do Trzebnicy nie jesteśmy w stanie, żeby wszyscy mogli pokłonić się świętej Jadwidze przy grobie, jedynie tak powiedzmy przy samych relikwiach, przy ołtarzu polowym. Natomiast jeśli komuś bardzo zależy, żeby jeszcze do czasu, kiedy rozpocznie się msza święta, być przy grobie świętej Jadwigi, to myślę, że to jest oczywiste nawiedzenie grobu świętej.
1: To jeszcze tylko powiedzmy, kto może dołączyć do tej pielgrzymki?
2: Zapraszamy każdego, jak najbardziej. Oczywiście potrzebna jest taka sprawność fizyczna, żeby przejść te 28 z małym haczykiem, chyba przecinek 7 kilometra. Natomiast oczywiście mamy zabezpieczenie medyczne, służby porządkowe czuwają. Jest ważne, żeby mieć siłę. Na pewno jest też tak, że pielgrzymi na trasie wzajemnie sobie pomagają. Zabierzmy prowiant na cały dzień, to jest bardzo ważne, kanapki, coś co nas też wzmocni. Pewnie termos gorącej herbaty czy inne napoje, aczkolwiek tam będziemy też organizować na trasie takie nasze punkty raczej z herbatą czy kawą, ale jeśli ktoś nie dotrze, bo przy takiej dużej grupie to nie jest też takie łatwe. Właśnie, dobre buty, dobre, troszkę właśnie plecaczek z jedzeniem. Miejmy nadzieję, że nie będzie padać, natomiast ważna sprawa jest taka, otwartość na słuchanie Pana Boga. Pan Bóg lubi przyjść do nas w najmniej spodziewanych momentach i to się może też wydarzyć na pielgrzymce. Czasami jedno zdanie brata czy siostry, może jakieś słowo usłyszane w konferencji, oczywiście modlitwa. Na pielgrzymkę zapraszamy od najmłodszych, często w wózkach prowadzonych przez rodziców, po najstarszych, takich, którzy mają ogrom takiej Bożej siły i mocy w sobie, żeby dojść i przejść tą też, umówmy się, niełatwą i niekrótką trasę.
1: A na 47. pieszą pielgrzymkę wrocławską do grobu świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy zapraszaliśmy razem z księdzem Tomaszem Płukarskim, przewodnikiem pielgrzymki. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję za spotkanie. Zapraszam, kto może, kto ma pragnienie na naszą pielgrzymkę. I oczywiście jak co roku, jak zawsze jest to w duchu pielgrzymki, modlimy się za wszystkich, którzy duchowo nam będą uczestniczyć, pomagać.
0: Dziś w Kościele.

0: Inflacja wyższa niż oczekiwano. Dron znaleziony na Pomorzu to maszyna polskiej produkcji. Biskupi z przesłanie na Dzień Edukacji Narodowej. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazały we wrześniu jeszcze wyższy wskaźnik inflacji w Polsce w porównaniu ze wstępnymi wyliczeniami. To w ujęciu rocznym 4,1% wobec oczekiwanych 4%. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,7%. Najmocniej drożał transport, rok do roku nawet o blisko 18%. Wzrosły też ceny napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. Więcej płacimy za użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii, usługi zdrowotne czy rekreacje, sport i kulturę. O ponad 4% rok do roku rosną też ceny w restauracjach i miejscach noclegowych.
1: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Szczątki maszyny znalezionej na plaży w Karwi na Pomorzu to według wstępnych ustaleń pozostałości polskiego drona testowego. Wczoraj wieczorem natknął się na nie spacerowicz. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby. Czynności prowadzą prokuratura i żandarmeria wojskowa, a wstępne ustalenia zbiera Paweł Radzewicz.
2: Wiemy z żandarmerii wojskowej, że obiekt nie stanowi zagrożenia chemicznego, radiologicznego ani pod kątem materiałów wybuchowych. Trwa sprawdzanie materiału biologicznego i po wyeliminowaniu wszystkich zagrożeń będzie można go wydobyć i przebadać. Ze wstępnych oględzin wynika, i tu potwierdzenie płynie ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej, że są to fragmenty polskiego drona testowego, który brał udział w ćwiczeniach.
0: Wszystko wyjaśni się po szczegółowych badaniach. Życie w szkołach powoli wraca do naturalnego rytmu po tym, jak w ubiegłym tygodniu doszło do dwóch ataków nożowników. Poczucie bezpieczeństwa uległo drastycznemu osłabieniu. Uczniowie z drugiego ELO w Sosnowcu przyznają, że byli zaskoczeni pojawiającymi się informacjami z innych części kraju.
3: Nie wyobrażam sobie, co trzeba mieć w głowie, żeby z nożem napaść drugą osobę.
4: Ciężko jest zapobiec czemuś, co się pojawia nagle i jest niespodziewane kompletnie. Tak.
5: Bardzo mnie to zaskoczyło. Większość sobie pomyślała, że jest to szokujące tak naprawdę. Nikt się nie spodziewał tego. No na pewno tak i dyskomfort poczułem, no bo nigdy nie wiadomo, czy to się wydarzy w twojej szkole, w twoim mieście.
6: Wiem, że nasza szkoła aktualnie jest dobrze zabezpieczona. Mamy pozamykane drzwi.
7: Mimo tych sytuacji, to powinniśmy zachować chłodną głowę i też nie wprowadzać takiej paniki do szkół i żeby po prostu jednak te zajęcia się odbywały normalnie.
0: Po atakach nożowników w szkołach w Wyszkowie i Ostrołęce policjanci od czwartku zatrzymali ponad 180 osób w całym kraju. To efekt szeroko zakrojonej akcji kontroli placówek oświatowych. Policja skontrolowała blisko 138 tysięcy placówek. Dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji życzenia nauczycielom i wychowawcom składają polscy biskupi. Pozdrowienia skierowane do odpowiedzialnych za wychowanie skierował przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Tadeusz Wojda, który uczestniczy w spotkaniu w Watykanie poświęconym dziesięcioleciu Amoris Laetitia.
8: W tym dniu chciałbym w sposób szczególny życzyć wszystkim nauczycielom, wychowawcom, profesorom tej wielkiej świadomości, że inwestują w przyszłość Polski i jednocześnie tej wielkiej odpowiedzialności w sercu.
0: Słowo z okazji dzisiejszego święta wystosował też arcybiskup Andrzej Przybylski, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa nauczycieli. Zwrócił on uwagę na istotną rolę, jaką odgrywają nauczyciele oraz stwierdził, że potrzebujemy pedagogów z powołania, którzy z kolei potrzebują naszego wsparcia i współdziałania. Najbardziej chyba wszyscy potrzebujemy odpowiedzialnego i poważnego podejścia do kwestii edukacji. Edukacja nie może polegać na eksperymentach, doraźnych rozwiązaniach czy łatwych propozycjach, które czynią polską szkołę coraz mniej wydolną wychowawczo i kształceniowo, podkreślił arcybiskup Przybylski.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący nowe, darmowe konto dla Ciebie, Max.
10: Deszczowo i pochmurno na Dolnym Śląsku, teraz głównie pochmurno. Maksymalna temperatura w dniu dzisiejszym to 16 stopni. Tyle właśnie będzie w Legnicy, w Wołowie, we Wrocławiu oraz w Strzelinie. Troszeczkę mniej w Dzierżoniowie, tam 14 stopni, w Wałbrzychu 13 to temperatury maksymalne. Dzisiaj będzie wiele okienek pogodowych, możliwe są także przejaśnienia troszkę później w drugiej połowie dnia.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący nowe, darmowe konto dla Ciebie, Max.
11: Tu Radio Rodzina.

Minęła godzina 14 przy mikrofonie Judyta Exner, na naszej antenie teraz Sting i The Police, a za chwilę połączymy się z Watykanem, żeby zapytać o zdrowie papieża.

0: Za chwilę usłyszymy komunikat prasowy Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej. Papież aktualnie przebywa w poliklinice Gemelli. Posłuchajmy.
1: W krótkim komunikacie biuro prasowe poinformowało o spokojnym przebiegu nocy, zapowiadając obszerniejsze informacje w ciągu dnia. Wczoraj wieczorem podano, że operacja trwała 90 minut, a badanie potwierdziło rozpoznanie gruczołaka raka płuca. Zabieg zakończył się pomyślnie, nie było żadnych powikłań. Papież prawidłowo wybudził się ze znieczulenia, powrócił do swojego apartamentu w poliklinice i zjadł kolację. Hospitalizacja ma trwać około tygodnia. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
0: My będziemy na bieżąco informować o sytuacji, jak ma się papież, jak wygląda jego sytuacja zdrowotna. Bądźcie z nami, będziecie na bieżąco.

0: Łączymy się telefonicznie z Łukaszem Ciżmowskim, który jest koordynatorem zbliżającego się wydarzenia. Festiwal Na Końcu Świata powraca do Wałbrzycha. Odbędzie się w dniach 16-17 października. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Panie Łukaszu, proszę opowiedzieć nam o tym festiwalu słów kilka i mowa jest o tym, że powraca. Która to już edycja?
1: No, festiwal Na Końcu Świata wydarza się po raz trzeci w naszej bibliotece, tutaj na rynku. Staramy się rozszerzać zasięg za każdym razem troszeczkę. Pierwsza edycja była skupiona wokół postapokalipsy, ostatnia festiwal po zmroku, wokół wampirów. Tym razem idziemy w klasyczne fantazy, klimaty Tolkiena, Wegnera, Sapkowskiego, smoki, krasnoludy. Magia i miecz.
0: To brzmi fantastycznie. Widzę też, że zapowiedziana jest projekcja filmu Labirynt, coś klasycznego.
1: Tak, tutaj Labirynt będzie z wprowadzeniem naszej filmoznawczyni Sandry Słobodzian, film Jima Hensona. No, ja o samym filmie nie będę się tutaj dużo rozwodził, bo pewnie usłyszycie na miejscu, natomiast jeżeli chcecie zobaczyć na jednym ekranie twórców Monty Pythona, Muppetów oraz Davida Bowiego we własnej osobie w pięknej, baśniowej historii, to jest, słuchajcie, moment dla was. Labirynt puszczamy w piątek o 15:00, wcześniej o 14:00 wychodzimy na rynek przebrani, zapraszamy, otwieramy na hucznie i bogato, a o 17:00 w piątek po projekcie Labiryntu zapraszamy na spotkanie z Sylwią Zapaśnik, młodą autorką fantazy.
0: Czy mile widziane są rodziny z dziećmi? Bo my często tutaj zapraszamy rodziny z dziećmi, więc chciałam zapytać, czy jest przewidziane coś dla najmłodszych?
1: No, jak najbardziej rodziny z dziećmi, nie dość, że są mile widziane, to zawsze u nas są. Mhm. I jak najbardziej będziemy mieli przez... No, film jak najbardziej jest dla dzieci tutaj odpowiedni. Myślę, że też przez całą sobotę będziemy mieli otwarty games room, gdzie oprócz gier RPG klasycznych będzie też dużo planszówek. Będziemy mieli jarmark... rękodzieła na dole. Myślę, że też jakby będzie to coś ciekawego. W sobotę będziemy mieli między innymi spotkanie na temat kwarków, skrzatów, innych magicznych stworzeń, które zamieszkiwały tu nasze lokalne kopalnie. Mamy swój własny folklor tego typu.
0: Widzę właśnie o magicznych stworzeniach Waldenburga nawet tutaj.
1: No tak, przez długi czas jakby miasto taką nazwę nosiło i no, ma swoją historię, ma swój folklor i też chcieliśmy przy okazji i zapoznać odwiedzających z nim.
0: Dodajmy może, że wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach festiwalu jest wolny i wszyscy są mile widziani.
1: Tak jest. No, gwoździem programu w sobotę będą spotkania z Anią Brzezińską, tutaj temat czarownic i późnego, znaczy renesansu, przepraszam, pani profesor by mnie opierdzieliła, oraz z Robertem Wegnerem. To są dwójka bardzo popularnych pisarzy fantazy, laureaci Zajdla obydwoje. Co mogę powiedzieć? Zapraszam.
0: My również przyłączamy się do tych zaproszeń. Przypomnijmy, to biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu już 16-17 października, czyli tak naprawdę najbliższy weekend.
1: Zapraszamy.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.

A to z tej okazji wysłuchaliśmy tego utworu Nasz Bóg, bo zbliża się już koronka do Miłosierdzia Bożego na antenie Radia Rodzina. Zmienia się też troszeczkę repertuar do godziny 15:00 właśnie takiej muzyki. Teraz słuchamy.

0: Twoje jest.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
4: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: spór o Trybunał, ślubowanie w obecności marszałka Sejmu, ale bez prezydenta. Wiemy, ile jutro zapłacimy za paliwa. Papież nie ma wątpliwości, troska o rodzinę, troską o przyszłość. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Kordon policji, tłum zwolenników Prawa i Sprawiedliwości. Tak dziś wygląda Aleja Szucha, przy której mieści się Trybunał Konstytucyjny. To po tym, jak rano wybrany ponad miesiąc temu do Trybunału sędzia Maciej Berek złożył ślubowanie w Sejmie w obecności marszałka Włodzimierza Czarzastego, ale bez obecności prezydenta Karola Nawrockiego. Na miejscu od rana przed Trybunałem jest Szymon Kępka.
1: Kilkudziesięciu policjantów stworzyło kordon, którym odgrodzili bramę wjazdową do Trybunału. Obok sympatycy m.in. klubów Gazety Polskiej, prawicowych telewizji, Ruchu Obrony Granic. Łącznie kilkadziesiąt osób. Potem doszło do przepychanek. Kilka osób za pomocą chwytów wyniesiono z tłumu. Emocje są tu wysokie. Z jednej strony z głośników padają hasła o deeskalacji. Wiadomo, że samochód z Maciejem Berkiem wjechał na teren Trybunału Konstytucyjnego, ale jak teraz wygląda sytuacja w samym Trybunale, tego nie wiemy, bo wejście do niego blokuje policja.
0: Sprawę Macieja Berka skomentował prezydent Karol Nawrocki, który stwierdził, że nie uznaje Macieja Berka za sędziego Trybunału. Dodał, że w czasie, kiedy Berek był w Sejmie, sam przyjmował delegację z Czarnogóry.
2: Nie wiem, przed kim przysięgał w takim razie pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. A jeśli nie dokonał tej formalności oczywistej dla studentów pierwszego roku studiów, że wobec prezydenta takie ślubowanie przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie przynajmniej prezydenta i wobec prezydenta, najlepiej w Pałacu Prezydenckim, bo w takich regułach prawa polskiego przywykliśmy żyć po roku 89, to z całą pewnością nie jest sędzią Trybunału.
0: Prezes Trybunału Bogdan Święczkowski poinformował, że Berek nie został dopuszczony do orzekania do czasu uzyskania opinii prezydenta. Tymczasem marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, uzasadniając ślubowanie w Sejmie, powołał się na opinię Komisji Weneckiej, która dopuściła możliwość złożenia ślubowania bez fizycznej obecności głowy państwa. Jutro maksymalne ceny benzyny będą niższe, a diesla wyższe niż dzisiaj. Wynika z obwieszczenia ministra energii. W czwartek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 7 zł i 1 grosz, to 10 groszy mniej niż dzisiaj. Benzyna 98 stanieje prawie o 20 groszy, jej maksymalna cena za litr wyniesie 7 zł i 83 grosze. Olej napędowy o 7 groszy pójdzie w górę, litr kosztować będzie 8 zł i 5 groszy. Bez silnych rodzin świat nie ma przyszłości. W związku z hospitalizacją papieża, przygotowaną przez niego homilię z okazji 10-lecia publikacji adhortacji Amoris Laetitia podczas mszy na placu Świętego Piotra, odczytał kardynał Luis Antonio Tagle.
3: Leon XIV napisał, że bez silnych rodzin świat nie ma przyszłości. Wskazał na silną potrzebę wychowywania młodych do prawdziwej miłości. Prawdziwa radość miłości jest powolnym jednoczeniem się, w którym wyjątkowość jednego rozkwita w darze poprzez obecność drugiego. Papież zaapelował o wsparcie rodzin przeżywających kryzysy i przywrócenie wspólnej modlitwy w domach. Wskazał, że rodzina jest pierwszą szkołą uczuć. Na zakończenie przywołał słowa modlitwy papieża Franciszka. Niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza przemocy, zamknięcia i podziałów.
0: Papież przeszedł wczoraj operację usunięcia guzka na płucach. Noc, jak podał Watykan, przebiegła spokojnie. W szpitalu Leon XIV ma spędzić około tygodnia.
4: Deszczowo i pochmurno na Dolnym Śląsku, teraz głównie pochmurno. Maksymalna temperatura w dniu dzisiejszym to 16 stopni. Tyle właśnie będzie w Legnicy, w Wołowie, we Wrocławiu oraz w Strzelinie. Troszeczkę mniej w Dzierżoniowie, tam 14 stopni, w Wałbrzychu 13 to temperatury maksymalne. Dzisiaj będzie wiele okienek pogodowych, możliwe są także przejaśnienia troszkę później w drugiej połowie dnia.

Dzisiaj obchodzimy Dzień Nauczyciela, oficjalnie Dzień Edukacji Narodowej. W Polsce upamiętnia to rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej, KEN, co miało miejsce 14 października 1773 roku. Warto wspomnieć, że Komisja Edukacji Narodowej powstała z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i była pierwszym w Polsce oraz w całej Europie państwowym organem o charakterze Ministerstwa Oświaty. W Polsce święto to wprowadzono ustawą 27 kwietnia 1972 roku jako Dzień Nauczyciela. A później pojawiła się nazwa Dnia Edukacji Narodowej, jaka właśnie obowiązuje dzisiaj. W szkołach i placówkach oświatowych jest to zazwyczaj dzień wolny od zajęć dydaktycznych, ale nie jest to ustawowo

dzień wolny od pracy. Natomiast jest to, myślę, taki dzień, kiedy warto przypomnieć o tym, jak ważna jest praca nauczycieli, jak ważną pracę wykonują każdego dnia, formującą często całe pokolenia. I myślę, że należy im się za to ogromne podziękowanie i ogromny szacunek dla ich pracy.

0: Czy zastanawialiście się kiedyś, jak daleko może być posunięta fantazja i kreatywność w wyborze imienia? Choć polskie imiona takie jak Jessica czy Sulpicjusz mogą wydawać się oryginalne, na świecie spotyka się jeszcze bardziej niezwykłe przykłady. W USA rodzice mają dużą swobodę w wyborze imion, dlatego dzieci otrzymują czasami takie imiona jak Jedi, Everest czy nawet Burger King. W Polsce w latach 80. pojawiło się natomiast imię Solidariusz. W Wielkiej Brytanii pewien młody człowiek zmienił swoje imię i nazwisko na Kapitan Fantastyczny, szybszy niż Superman, Spider-Man, Batman, Wolverine, Hulk i Flash razem wzięci, ustanawiając rekord długości imienia. Ciekawa jestem, jak się przedstawia. W krajach anglosaskich popularne jest używanie inicjałów. Tutaj to może być pomocne, czyli na przykład J.K. Rowling. W niektórych rodzinach amerykańskich synowie otrzymują imiona po ojcach i dziadkach, a do nazwiska dodaje się po prostu numer, czyli trzeci albo czwarty. Starożytni Rzymianie po prostu numerowali dzieci, stąd pochodzą imiona takie jak Oktawiusz czy Quintus. W wielu kulturach nazwiska wywodzą się od imion ojców, na przykład McDonald, O'Brien czy Aleksandrowicz. W Rosji do dziś używa się patronimików, na przykład Władimir Władimirowicz Putin. A w Hiszpanii popularne są imiona związane z kultem maryjnym, takie jak Carmen, Pilar czy Dolores. We Włoszech spotyka się imię Natale, a w Rosji imiona oznaczające cnoty, wiera, nadjeżdża i lubow, podobnie w Stanach Zjednoczonych, na przykład Destiny czy Hope. W Chinach imieniem może być niemal każde słowo, na przykład brokatowa fala czy kwitnąca śliwa. No, piękne imię, nie powiem. Tradycyjnie uważa się tam, że imię wpływa na los człowieka. W wielu dawnych kulturach prawdziwe imię miało szczególne znaczenie i bywało nadawane dopiero po osiągnięciu określonego wieku. Tak było m.in. u Indian północnoamerykańskich oraz dawnych Słowian. Czy wy zastanawialiście się nad swoim imieniem? Skąd pochodzi? Jakie było jego znaczenie w waszej rodzinie? A może po prostu jakie jest znaczenie tego słowa? Warto się nad tym zastanowić. Czasami ta historia może nas zaskoczyć.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Demonstracje i emocje przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego. Obiekt odnaleziony na plaży w Karwi to polski dron zestrzelony na ćwiczeniach. Sprawdzamy nastroje Maji Chwalińskiej i Igi Świątek. Obie Polki wygrały i szykują się do kolejnych starć. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Gorące emocje od kilku godzin przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. Trybunał pozostaje otwarty, zapewnia jego prezes Bogdan Święczkowski. Apeluje o obniżenie emocji demonstrujących przeciwko ślubowaniu sędziego Macieja Berka. Zdaniem Święczkowskiego decydujący głos ma w tej sprawie prezydent.
1: Pan Berek nie nawiązał stosunku służbowego, nie został dopuszczony do orzekania do czasu uzyskania odpowiedzi od pana prezydenta.
0: Kilkadziesiąt osób pikietuje od rana przed Trybunałem. Na miejscu jest policja, która stara się zabezpieczać zdarzenie. Na miejscu pojawił się także prezes PiS Jarosław Kaczyński.
2: To jest po prostu barbarzyńska dzicz. Niestety to, co się stało, wszyscy państwo widzą.
0: Policja wylegitymowała kilka osób, które przed południem blokowały wjazd do budynku Trybunału. Interweniowało także pogotowie ratunkowe, ale nikomu nic się nie stało.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Szczątki obiektu latającego znaleziono na plaży w Karwi wczoraj wieczorem. To polski dron, zestrzelony podczas ćwiczeń na poligonie, potwierdził wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak mówił, morze wyrzuciło na brzeg szczątki drona zestrzelonego na ćwiczeniach kilka tygodni temu. Uspokajam, to nie była jakaś rosyjska prowokacja, tylko efekt ćwiczeń na poligonie w Ustce, zapewnił dziś minister Kosiniak-Kamysz. Stolica Apostolska zaprosiła na konsultacje przedstawicieli 16 najważniejszych sanktuariów, jak zauważa przeor Jasnej Góry, ojciec Grzegorz Prus. Wynika to z nowej roli tych kluczowych miejsc kultu we współczesnym świecie. Dodaje, że do sanktuariów docierają też ludzie dalece od kościoła i zdarza się, że przeżywają tam nawrócenie.
4: To też jest okazja do wzięcia udziału w takiej konsultacji, która nas samych też ubogaca, bo słuchamy tego, co inni mówią, co organizatorzy proponują. Spojrzenie na ideę sanktuarium właśnie od takiej strony powszechnego kościoła, bo my przyjeżdżamy z jakiegoś jednego terenu, a tutaj raptem jesteśmy w sercu kościoła, w Stolicy Apostolskiej i mamy tą perspektywę przez ten udział z różnych stron, bardzo szeroką wtedy. To daje jednak dużo takiego spojrzenia szerszego, nawet na to nasze sanktuarium.
0: Pierwsze takie spotkanie przedstawicieli 16 sanktuariów odbyło się z inicjatywy Dykasterii do spraw ewangelizacji. W planach są kolejne.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Iga Świątek i Maja Chwalińska pozostają w grze w Wuhan. Obie polskie tenisistki awansowały do 1/8 finału turnieju tenisowego w Chinach. W polskim meczu Świątek lepsza okazała się od Magdaleny Fręch 6-2, 6-1. Maja Chwalińska pokonała Czeszkę Marię Boskową. Więcej o tych meczach Błażej Kulesza.
5: Początek polsko-polskiego starcia należał do Fręch. Gdy prowadziła 2-0 i miała 3 breakpointy, Świątek zaczęła grę na swoim poziomie, wygrywając aż 10 gemów z rzędu. Znamy się naprawdę dobrze. Wiem, że potrafi odegrać każdą piłkę, używając siły przeciwniczki. Nie chciałam ryzykować, ale grać spójnie. Jestem szczęśliwa, że to zrobiłam. Mówiła Świątek tuż po meczu w wywiadzie dla WTA. Polka wciąż ma jeszcze nadzieję, by pojawić się w WTA Finals. Szalony mecz zagrała za to Maja Chwalińska, każdą partię kończąc wynikiem 6-1. Mimo że pierwszy set zapisała na swoje konto i rywalka Czeszka Marii Błuskowa, to w dwóch pozostałych partiach górą była już Polka.
0: Ani Maja Chwalińska, ani Iga Świątek nie odpoczną, bo kolejne mecze 1/8 finału obie polskie tenisistki rozegrają w Chinach już jutro.
6: We Wrocławiu 16 stopni, to jest dzisiaj temperatura maksymalna, pochmurno, ale troszeczkę cieplej, myślę, niż o poranku. Wieje silny wiatr, momentami porywisty, z prędkością do 26 km na godzinę. Wilgotność powietrza jest duża, jest za to nieduża szansa na opady. Ciśnienie atmosferyczne we Wrocławiu umiarkowane, jakość powietrza dobra, warunki biometeo umiarkowane.
7: Reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
8: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach Kolei Dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
9: Umowa podpisana. Za blisko 2 miliony złotych ruszamy z projektowaniem zupełnie nowego węzła komunikacyjnego przy ulicy Suchej. Sercem projektu będzie dwukierunkowa trasa autobusowo-tramwajowa połączona z ulicami Pułaskiego, Chubską i Borowską oraz wygodne podwójne perony. Zyskamy też nowe drogi dla rowerów, chodniki i nowoczesne oświetlenie. Przed projektantem 22 miesiące prac. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
7: Reklama.
10: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
6: Minęła godzina 16, przy mikrofonie Judyta Exner. Jeszcze więcej muzyki już za chwilę na naszej antenie. Kalendarium muzyczne związane z dzisiejszą datą. Zapraszam.
11: października 1957 roku wydany został jeden z klasyków Elvisa Presleya, Jailhouse Rock. Utwór stał się 9. z kolei numerem 1 muzyka i pozostał na liście Billboardu przez 19 tygodni.

W 1939 roku urodził się Janusz Sławiński, kompozytor, aranżer i dyrygent. Wiele utworów kompozycji Sławińskiego zyskało status przeboju, a piosenka Za zdrowie pani z repertuaru Edwarda Hulewicza na stałe zapisała się w historii polskiej muzyki rozrywkowej.

14 października 1940 roku w Indiach urodził się Cliff Richard, jeden z najbardziej utytułowanych brytyjskich wykonawców. Między innymi za całokształt twórczości otrzymał tytuł szlachecki. W ciągu ponad 50-letniej kariery Richard może pochwalić się prawie 100 przebojów.

W 1985 roku ukazał się drugi studyjny album niemieckiego duetu Modern Talking, zatytułowany Let's Talk About Love. Jedyny singiel z albumu, Sherry Sherry Lady, spędził 4 tygodnie na szczycie niemieckiej listy przebojów, a także znalazł się na szczycie list przebojów w Austrii, Norwegii i Szwajcarii.

14 października 1969 roku urodził się australijski piosenkarz Pete Marie. Popularność wokaliście przyniosły emocjonalne i porywające teksty piosenek, dzięki którym nieustannie umacnia pozycję jednego z najbardziej kultowych artystów w swoim kraju.

W 2006 roku zmarł Freddie Fender, wokalista country, przedstawiciel tak zwanego swamp popu, czyli muzyki wywodzącej się z bagiennych terenów Luizjany. Poza karierą solową występował również ze zespołami Los Super 7 i The Texas Tornadoes.

14 października 2017 roku w wieku 65 lat zmarła pieśniarka Anna Szałapak. Nazwana przez Agnieszkę Osiecką białym aniołem piwnicy pod Baranami artystka była także doktorem nauk humanistycznych z zakresu etnografii i antropologii kultury. Wykonywała utwory najsłynniejszych polskich poetów i kompozytorów, m.in. Czesława Miłosza, Zygmunta Koniecznego czy Jana Kantego.

1946 roku urodził się Justin Hayward, gitarzysta, wokalista i autor piosenek grupy The Moody Blues.

14 października 2002 roku ukazał się album Bo marzę i śnię Krzysztofa Krawczyka. Materiał uzyskał nominację do Nagrody Polskiego Przemysłu Fonograficznego Fryderyka w kategoriach Produkcja Muzyczna Roku i Album Roku Pop. Nominację w kategorii Piosenka Roku uzyskała także pochodząca z płyty kompozycja

0: Teraz temat trudny, ale myślę, że niezwykle ważny. Posłuchajcie. Atrakcyjna oferta pracy, obietnica wysokich zarobków czy znajomość zawarta w internecie mogą być początkiem niebezpiecznej sytuacji. Handel ludźmi pozostaje realnym zagrożeniem, a sprawcy wykorzystują także nowe technologie. We Wrocławiu młodzież poznaje mechanizmy tego procederu dzięki edukacyjnemu Escape Trackowi. Handel ludźmi nie jest problemem należącym wyłącznie do przeszłości. O skali zagrożenia i potrzebie działań profilaktycznych mówi profesor Bartłomiej Krzan z Centrum Badań nad Handlem Ludźmi Uniwersytetu Wrocławskiego.
1: Ta świadomość coraz bardziej się zwiększa, ale po tej pozytywnej konkluzji dołożę nie szczyptę, ale dosyć długą, dużą chochlę dziegciu i powiem, że ten handel ludźmi ma się cały czas dobrze, bo cały czas zbierają rekruterzy całkiem dobre żniwo, co zmusza nas wspólnie z partnerami do reagowania i temu właśnie służy ten projekt Escape Track, żeby zwiększać świadomość technik czy zagrożeń związanych z handlem ludźmi szeroko rozumianym, bo to nie tylko przecież wykorzystywanie seksualne, to także praca przymusowa, to także wykorzystywanie, pozyskiwanie organów i tak dalej. Także ten proceder jest jak najbardziej aktualny i musimy po prostu na niego reagować.
0: Warto byłoby dodać tutaj i jeszcze surrogacja, o której wspominaliśmy jakiś czas temu na naszej antenie. Europa wciąż jest dla wielu osób szansą na lepsze życie, jak wyjaśnia profesor Bartłomiej Krzan. Nadzieja na poprawę sytuacji życiowej może być wykorzystywana przez przestępców.
1: Możemy patrzeć z dwóch perspektyw. Z jednej strony Polska jest krajem, a nawet z trzech, Polska jest krajem tranzytowym, przez który się przyjeżdża. Częściowo też jest krajem docelowym, ale bardzo często też trzeba zauważyć, że Polska jest właśnie przede wszystkim tym krajem tranzytowym. Też jest krajem, z którego rozpoczyna się ten proceder. Osoby szukają poprawy swoich warunków życiowych i ta oferta pracy, czy ta propozycja wyjazdu za granicę może się okazać niezbyt tak intratna, tak piękna po dotarciu na miejsce docelowe, na przykład do któregoś z innych krajów Unii Europejskiej. Okazuje się, że sytuacja jest bardzo ciężka, no i też dosyć ciężkie jest wyprowadzenie takiej osoby, takiej ofiary z tego stanu. Europa tradycyjnie jest traktowana jako jeden z takich najbardziej interesujących czy znaczących punktów, do których starają się osoby dotrzeć, chcąc poprawić swoje warunki życiowe, zmienić swoją sytuację i też realizując jakąś wizję, którą wykorzystują rekruterzy i po prostu z tego pięknego snu o lepszej przyszłości czy lepszych perspektywach okazuje się, robi się tragedia.
0: Handel ludźmi należy do najpoważniejszych przestępstw wymierzonych w wolność, godność i podstawowe prawa człowieka, mówi podporucznik Małgorzata Potoczna z zespołu prasowego komendanta nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej.
2: Jest to współczesna forma niewolnictwa, w której człowiek jest narzędziem nielegalnego zysku. Skala ekonomiczna tego procederu jest ogromna, generuje miliardy dolarów nielegalnych zysków rocznie. Handel ludźmi może przybierać różne formy, m.in. od wykorzystania seksualnego, pracy przymusowej, zmuszanie do żebractwa, jak i również przymusowych małżeństw czy handel organami. Szczególne znaczenie ma dziś problem pracy przymusowej, z której spotykają się najczęściej funkcjonariusze nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej. W 2025 roku cała Straż Graniczna zidentyfikowała 52 ofiary handlu ludźmi, zaś w tym roku, w 2026, już Straż Graniczna zidentyfikowała 56 ofiar, z czego 14 w nadodrzańskim oddziale Straży Granicznej. Ofiary te pochodziły z Kolumbii, Gwatemali, najczęściej werbowane są z najuboższych zakątków świata, na przykład z Ameryki Południowej czy Łacińskiej. Ofiary mogą być werbowane pod pozorem atrakcyjnego zatrudnienia, następnie pozbawiane wynagrodzenia, pozbawiane dokumentów oraz kontaktu z bliskimi. Są to osoby najczęściej z trudną sytuacją materialną, nie znające języka, bez doświadczenia.
0: W celu każdego przestępstwa chodzi o zysk, podkreśla aspirant Łukasz Dudkowiak.
3: Ten zysk może być różny, natomiast od wieków dochodziło do sprzedaży różnego rodzaju towarów i w rękach przestępców to człowiek staje się tym towarem. To nie do pomyślenia, że można mówić o handlu ludźmi, ale jednak taki proceder na świecie występuje i jest to poważne przestępstwo, a każdy młody człowiek, który dotknie tego nawet w najmniejszy sposób, przeżywa to i doświadcza przez całe życie, niejednokrotnie nie podnosząc się już z tego przeżycia emocjonalnie. Różnego rodzaju sytuacje mają miejsce, dlatego też współpracujemy cały czas z Strażą Graniczną, ponieważ dochodzi do zatrzymania osób przeważnie w obrębie rejonie przygranicznym. My, jako policja, podejmujemy działania na terenie kraju w różnych miejscach, mając jakikolwiek sygnał, czy sprawdzając różnego rodzaju informacje, które do nas wpływają, też prowadząc działania własne, właśnie mające na celu przeciwdziałanie handlowi ludźmi. Więc te sytuacje się dzieją. To nie jest tak, że rozmawiamy o czymś, co się nie dzieje. To się faktycznie wydarza w różnych miejscach, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. I dlatego też tak ważne jest uświadamianie i reagowanie natychmiast na potencjalne zagrożenie.
0: Jedną z form edukacji jest Escape Truck. To specjalnie przygotowany pojazd, w którym uczestnicy rozwiązują zadania i poznają sytuacje mogące prowadzić do wykorzystywania człowieka. Jak młodzież ocenia udział w zajęciach i czego dowiedziała się podczas wizyty w Escape Trucku? Zapytaliśmy uczestników.
4: Bardzo drastyczne

0: dyrektor Emilia Kozma.
1: Cała ta przestępczość związana z handlem ludźmi przeniosła się absolutnie do internetu. Oczywiście w realnym życiu też się zdarza, ale mimo wszystko tak naprawdę ten internet stwarza ogromne zagrożenie. Tam człowiek jest anonimowy. Zresztą często zwracamy uwagę i niepokojące jest to, że pomimo tak naprawdę ogromnej profilaktyki, ogromnego tak naprawdę przekazu wobec społeczeństwa, cały czas gdzieś te działania tych sprawców, one tak ewoluują i tak się zmieniają, że ta potrzeba jak gdyby prowadzenia tych działań profilaktycznych jest no coraz większa i coraz szerzej musimy działać i te gałęzie tej przestępczości są naprawdę bardzo duże i ten internet, no tutaj jest to główne clue tego niebezpieczeństwa i zagrożenia.
0: Eksperci przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Przed wyjazdem do pracy warto sprawdzić pracodawcę, warunki zatrudnienia i miejsce zakwaterowania. Dobrze też poinformować bliskich o planowanej podróży i osobach, z którymi utrzymujemy kontakt. Handel ludźmi może zaczynać się od pozornie zwykłej rozmowy i atrakcyjnej oferty, dlatego tak ważne jest rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych i szybkie reagowanie na potencjalne zagrożenia. Więcej informacji odnośnie projektu na naszej stronie internetowej.

0: sierpnia.
1: W dzisiejszej audycji Oblicza Wrocławia po godzinie 17.10 porozmawiamy o tym, jak miasto pomaga osobom, które dopiero zaczynają tu swoje życie. Naszą gościnią będzie Żanna Nogina z punktu informacji dla migrantów i uchodźców Wromigrant, działającego w ramach Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Zapytamy o powrót punktu do przejścia dialogu pod ulicą Świdnicką, o to, w jakich sprawach można uzyskać tam konsultacje i w jakich godzinach. Porozmawiamy o spacerze edukacyjnym po ratuszu starym i nowym, przygotowanym dla nowych mieszkańców, a także o webinarach, w jakich językach będą się odbywać i jakich spraw będą dotyczyć. Zapytamy także o inicjatywę UKR Cukr. Zapraszamy do słuchania Obliczy Wrocławia. Audycję poprowadzi niezmiennie Łukasz Ligorowski.
2: Zrób sobie przerwę z Radiem Rodzina.

Dziś środa, przed nami audycja Herbatka z naukowcem o godzinie 18.10. Zapytamy, czy powieść może przewidzieć wojnę, zanim zrobią to analitycy z tabelkami. Zapraszamy na audycję, by się o tym przekonać, a porozmawiamy z profesor Moniką Wolting, germanistką z Uniwersytetu Wrocławskiego, opowie o projekcie Cassandra, w którym literaturoznawcy pomagają przewidywać konflikty i współpracują z wojskowymi oraz NATO. Będziemy pytać, co niemiecka literatura powiedziała o wojnie w Afganistanie, czego nie powiedziały media. Porozmawiamy o powieściach klimatycznych, w których bohaterami bywają pszczoły. I o tym, dlaczego dziś łatwiej pisać dystopię niż utopię. Na audycję zapraszał Łukasz Ligorowski, a ja zapraszam ze swojej strony po godzinie 18.10 właśnie na tę audycję.

0: Syrena alarmowa w każdej kieszeni komórki będą mieć nowe funkcje. Atak dronowy na Ukrainie. W Łódzku zginęły co najmniej 4 osoby. Szkoły dziś puste. Nauczyciele i uczniowie świętują, a my podpytujemy nauczyciela roku o jego metody. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Każda komórka będzie działała jak syrena alarmowa, tak minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zapowiada nowy, najszybszy z dostępnych elektroniczny system ostrzegania.
1: Chcemy, aby ten system rozpoczął działanie zaraz po wakacjach przyszłego roku. Równolegle pracujemy także nad aplikacją, która będzie przekazywać podstawowe informacje na temat zagrożeń.
0: MSWiA podpisało dziś z przedstawicielami sieci komórkowych porozumienie w sprawie wdrożenia rozwiązania o nazwie Cell Broadcast.
2: Nawet w stanie stand-by, ale wyciszonym, będzie faktycznie wibrował, będzie dawał sygnały, alerty do momentu, kiedy faktycznie użytkownik ten telefon weźmie do ręki.
0: Tłumaczy wiceszef MSWiA Tomasz Szymański. Docelowo Cell Broadcast ma służyć do powiadamiania o najważniejszych zagrożeniach. System działa już w kilkunastu krajach Europy i w wielu innych na świecie, m.in. w USA, Japonii czy w Wielkiej Brytanii. Co najmniej 4 osoby zginęły w Łódzku na zachodzie Ukrainy, to około 90 km od granicy z Polską, w wyniku rosyjskiego ataku dronowego. Według najnowszego komunikatu wołyńskiej policji bezzałogowiec uderzył w budynek hurtowni spożywczej w Łódzku, doprowadzając do jej pożaru. Z kolei w trwających od nocy uderzeniach na Kijów liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 5, a 36 osób zostało rannych.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Ustawa cyfrowa wraca do Sejmu. Chodzi o przepisy, które umożliwiają usuwanie nielegalnych treści w internecie. Senat ustawę przyjął, ale z poprawkami. Jak mówi minister cyfryzacji, przepisy pozwolą lepiej chronić dzieci i młodzież przed drastycznymi materiałami publikowanymi w internecie.
4: Mogły być narzędzia przez państwo wdrożone, które pozwalałyby na to, że w każdej sytuacji krytycznej, gdy dochodzi do mowy nienawiści, patologii, transmisji na żywo dotyczących zabójstw czy namawiania do samobójstwa, można by było żądać od platformy natychmiastowego wyłączenia takiej transmisji.
0: Mówił minister Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Przepisy zakładają, że Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, a w niektórych przypadkach sąd, będą mogły decydować o blokowaniu treści w internecie, które nawołują do przestępstw i przemocy. Od każdej decyzji przysługiwać będzie odwołanie. Pierwszą wersję tej ustawy w styczniu zawetował prezydent Karol Nawrocki. Dziś w szkołach wolne, bo nauczyciele świętują Dzień Edukacji Narodowej. Jak mówi nauczyciel roku 2026 Tomasz Ordza. Podstawą pracy nauczyciela jest uczniowskie zaciekawienie w szkole, w Dąbrówce uczy biologii, chemii i edukacji zdrowotnej.
5: Przeładowane są podręczniki, a jakby tak spojrzeć na podstawę programową biologii, ona jest bardzo zgrabnie i mądrze obecnie ułożona. Nauczyciel nie może być niewolnikiem podręcznika.
0: Z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że w polskim systemie oświaty pracuje ponad 700 tysięcy nauczycieli. Zdecydowana większość z nich, prawie 85%, to kobiety.
6: Cóż za pochmurny dzień. Aktualnie 14 stopni we Wrocławiu. Temperatura będzie teraz tylko spadać. Słońce zajdzie po godzinie 18 kilka minut, a jutro we Wrocławiu będzie nieco pogodniej. Nie będzie na pewno padać, ale będzie maksymalnie 15 stopni, troszeczkę mniej, więcej za to przejaśnień w dniu jutrzejszym.
7: Reklama.
8: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
9: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
10: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
9: To dokąd na wakacje?
10: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kevlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
9: A może dalej?
10: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
9: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
11: Lato się skończyło. Zoo nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
12: Masz doświadczenie? To już połowa sukcesu. Teraz czas zrobić kolejny krok.
7: 21 i 22 października odwiedź Targi Pracy 45+, w Pasażu Grunwaldzkim. Spotkaj pracodawców, doradców kariery, dowiedz się, jak założyć działalność gospodarczą. Dwa dni nowych możliwości. Praca bez metryki. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
6: Reklama.
12: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
6: Minęła godzina 17, już za chwilę po 17.10 zapraszam na audycję Oblicza Wrocławia, którą poprowadzi Łukasz Ligorowski. Nie.

0: Oblicza Wrocławia.
1: Dzień dobry Państwu. Gościnią Oblicze Wrocławia jest Żanna Nogina z punktu informacji dla migrantów i uchodźców Euromigrant z Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
1: No, cieszę się, że wreszcie się słyszymy, Żanna, bo dawno już tutaj nie gościliśmy Euromigranta, a warto dzisiaj się spotkać, bo wielka przeprowadzka na miejsce stare, jakby nie było, do przejścia dialogu wróciliście. Widziałem na Facebooku piękne biuro kolorowe, neon jest.
2: Tak, tak, zaopatrzyliśmy się w takie wyróżniające nas znaki. Teraz będzie łatwiej nas znaleźć, ponieważ od 1 października wróciliśmy na nasze stałe miejsce do przejścia dialogu. Przypomnę, że to jest przestrzeń bezpośrednio w przejściu podziemnym przy ulicy Świdnickiej 19, tuż pod przystankiem tramwajowym, bo tak. Niektórzy nas szukają.
1: Szukają, a to trzeba zejść niżej troszeczkę.
2: Tak, tak.
1: Wyjątkowe miejsce, no tak, trzeba je odwiedzić obowiązkowo. Każdy, kto chociaż przez chwilę jest we Wrocławiu, powinien znać przejście Świdnickie. To, że powróciliście do tego biura właśnie w przejściu dialogu, znaczy, że ponownie konsultujecie? W jakich godzinach, może przypomnijmy?
2: Kontynuujemy nasze konsultacje, ponieważ przez cały okres wakacyjny też konsultowaliśmy, tylko że w innym miejscu. Więc obecnie konsultujemy od 12 do 16. Co ważne, że od poniedziałku aż do soboty, więc zapraszamy osoby pracujące w soboty. Jeżeli chodzi o konsultacje zdalne, to od 9 do 17 jesteśmy pod telefonami, na mailu, na messengerach. Można do nas pisać i dzwonić w jakichś takich drobniejszych sprawach.
1: Wspominasz w drobniejszych sprawach, dzwonimy, piszemy, konsultacje też w drobniejszych sprawach. Czy są jakieś działy, w których możemy przyjść na konsultacje?
2: Tak, przede wszystkim nasze konsultacje są dedykowane osobom nowo przybyłym, generalnie cudzoziemcom, przybywającym, mieszkającym, pracującym we Wrocławiu. Konsultujemy w sprawach legalizacji pobytu i pracy, dostępu do pomocy społecznej, opieki medycznej, edukacji, załatwianiu różnorodnych spraw administracyjnych.
1: Dobrze, a jeżeli przyjechaliśmy już tutaj i no próbujemy, coś nam się udaje, z czymś mamy problemy i na przykład napotykamy jakieś problemy prawne, czy tutaj też dostaniemy pomoc, bo na przykład czegoś, o czymś zapomnieliśmy, coś przeoczyliśmy i zrobiliśmy sobie mały kłopot?
2: Tak, we współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzimy również konsultacje prawnicze. Można do nas się zapisać pod numerami telefonów, na stronie można znaleźć, na mediach społecznościowych i raz w tygodniu można skonsultować się bezpłatnie, co ważne. Wszystkie nasze wydarzenia są bezpłatne z prawnikiem, generalnie w tych określonych sprawach.

0: oblicza Wrocławia.
1: Dzisiaj zaglądamy do, no trochę, ramówki jesiennej. Wromigrant już ponownie przyjmuje, jest otwarty w przejściu dialogu. Jest z nami Żanna Nogina. W najbliższym czasie można zapisać się na spacer edukacyjny po Wrocławiu. Dla kogo ten spacer jest i co to za propozycja?
2: To już jest kolejny z naszych spacerów. Odbędą się dwa spacery w październiku po starym i nowym ratuszu. Oprowadzać naszą grupę migrancką będzie doświadczony wrocławski przewodnik, dziennikarz, pan Juliusz Woźny. Opowie, jak działał, jak działa Urząd Miasta, wiele takich ciekawostek przygotował, a my służymy wsparciem językowym, jeżeli ktoś na przykład czegoś nie zrozumiał, jakichś szczegółów na przykład, to możemy wesprzeć w tłumaczeniu z języka ukraińskiego, białoruskiego, rosyjskiego.
1: Państwo tego nie widzicie. Widzę, Żanna, że się uśmiechasz przy tym spacerze. Tam są takie mocne ciekawostki, jakieś tajne przejścia są zdradzane. O co tu chodzi?
2: Tak. Mimo, że ten spacer nosi charakter edukacyjny, też można uznać, że ma takie walory rozrywkowe. Więc serdecznie zapraszamy. Grupy są niewielkie, miejsca są ograniczone, więc kto się zapisał,
1: ten traf. Zapisujemy się jak?
2: Przez stronę przejścia dialogu trzeba znaleźć formularz na zakładkach 15 i 16 października.
1: Czyli już lada chwila. No aż nie wiem, sam bym się zapisał. Proszę zorganizować też... A, to każdy może przyjść? Nie, bo dla migrantów głównie.
2: Te spacery są dla wszystkich, dla mieszkańców Wrocławia, nowych albo tych, którzy tu już udomowili się dawno temu.
1: Nie, no to teraz mnie zaciekawiłaś tymi niuansami, które się tam mogą pojawić. Drodzy Państwo, no dajmy pierwszeństwo tym, którzy muszą poznać, jak wygląda urząd i jak funkcjonuje, ale oczywiście jak będą miejsca, to też się zapisujmy. Szkolenia. Często tutaj oferowaliście różnego rodzaju szkolenia, porady. Biurokracja, system poruszania się po urzędach jest bardzo skomplikowany w Polsce, myślę, dla Polaków.
2: I coraz bardziej się komplikuje.
1: No, to jest norma. Ale dobrze, jak się mają obcokrajowcy w tym odnaleźć? Czy tutaj też wychodzicie naprzeciw tym problemom, zapotrzebowaniu?
2: Tak, właśnie od kwietnia i maja mocno się zmieniły reguły. Teraz działa taki ogólnopolski moduł obsługi spraw, tak zwany również jak MOS 2.0. To jest system złożenia wniosków pobytowych. Teraz złożyć wniosek o pobyt czasowy czy stały można wyłącznie przez system elektroniczny. Opracowaliśmy specjalne webinarium dla jakby cudzoziemców, przede wszystkim dla obywateli Ukrainy posiadających status UKR. Opowiadamy na tym webinarium o uzyskaniu karty CUKR, krok po kroku, jak założyć konto w nowym systemie, jakie warunki trzeba spełnić, jakie dokumenty są wymagane, jak załadować te dokumenty. Najbliższe z tych spotkań odbędzie się w czwartek, 5 listopada w godzinach 18. Najbliższe spotkanie odbędzie się w czwartek, 5 listopada w godzinach 17-18.30. Trzeba się zapisać znów przez stronę przejścia dialogu i wyślemy link. I wtedy można będzie do nas dołączyć.

0: oblicza Wrocławia.
1: Drodzy Państwo, dzisiaj odwiedzamy radiowo punkt informacji dla emigrantów i uchodźców w Romigrant. Nie daje mi to spokoju, wyjaśnimy, przed chwileczką słyszeliśmy o, nie wiem, co to są za skróty, UKR, CUKR, wyjaśnijmy je. To dotyczy webinarów, o których przed chwileczką opowiadałaś.
2: Tak, status UKR, tak w Polsce brzmi nazwa ochrony czasowej dla obywateli Ukrainy, które chronią siebie przed wojną w Polsce. Taki status mogły posiadać osoby od 2022 roku, a obecnie mogą przejść już na taki, powiedzmy, bardziej standardowy tryb pobytowy i ubiegać się o kartę CUKR, to jest karta pobytu, czyli zezwolenie na pobyt czasowy, powiedzmy, dla osób, które posiadały wcześniej ten specjalny status.
1: Nie chcę nigdzie wyjeżdżać. Jak ja widzę, ile trzeba spraw załatwić, to jest naprawdę coś strasznego. No ale są osoby, które też no, nie tylko z własnej woli gdzieś wyjeżdżają, ale wyjeżdżają, bo muszą, jak słyszymy. No niezależnie od sytuacji, biurokracja chyba wszędzie trochę kładzie na kolana. Na szczęście jest w Romigrant. Tutaj wspomniałaś też o webinarach, które właśnie pomagają w tej biurokracji, o której przed chwileczką opowiadałaś, ale to nie są jakby jedyne szkolenia. Ogólnie większość teraz szkoleń będzie internetowo?
2: Nie tylko. Spotykamy się zarówno internetowo, jak i na żywo. Jeżeli internetowo opowiadamy na przykład o e-usługach, bo jest nam to wygodniej, po prostu poruszanie się po różnych stronach rządowych, dostępy do różnych usług są łatwiejsze w tym formacie webinariów, to na przykład dla miłośników tradycyjnych technik tworzenia ozdób świątecznych już planujemy na grudzień specjalne warsztaty, bardziej takie artystyczne. Aha. Będziemy tworzyć ozdoby ze słomy.
1: Ostatnie jeszcze pytanie na dzisiaj, coś co mnie zawsze mocno buduje, że w wielu językach dostaniemy tutaj pomoc u was, tak? Jakie języki tutaj są obsługiwane? Kto może przyjść i jakim językiem musiałby się posługiwać, żeby uzyskać pomoc?
2: Na co dzień konsultujemy w 5 językach, to znaczy po polsku, po ukraińsku, po angielsku, po rosyjsku i po białorusku, ponieważ te społeczności do nas zgłaszają się najczęściej. Jeżeli do nas zgłosi się osoba mówiąca po hiszpańsku albo po francusku, to też będziemy się starali takiej osobie pomóc. Współpracujemy z różnymi organizacjami i wiemy, gdzie taką osobę pokierować, żeby to wsparcie
1: nie ma granic. Nie ma granic. Drodzy Państwo, proszę przekazujcie te dobre informacje, które dzisiaj padły w obliczach Wrocławia. Audycja za chwilę będzie na stronie radiorodzina.pl oblicza Wrocławia. Przesyłajcie dalej, polecajcie naszą audycję. No i żegnamy się z wami już teraz, dziękując bardzo naszej gościni za dzisiejszą audycję, dzisiejszą rozmowę, a była nią Żanna Nogina z punktu informacji dla migrantów i uchodźców w Romigrant.

0: Masz pomysł na aktywność dla młodzieży? Zrealizuj ją podczas Europejskiego Spotkania Młodzieży 2027 w Strasburgu. A tam warsztaty, pokazy, zajęcia sportowe i inne kreatywne inicjatywy. Młodzi ludzie mogą zgłaszać pomysły na aktywności, które chcieliby zorganizować podczas Europejskiego Spotkania Młodzieży w Strasburgu w 2027 roku. Parlament Europejski czeka na propozycje do północy 16 października. Mamy jeszcze kilka dni. Wybrane inicjatywy mogą otrzymać dofinansowanie. Europejskie Spotkanie Młodzieży to wydarzenie organizowane przez Parlament Europejski, które umożliwia młodym ludziom spotkanie się w siedzibie instytucji, rozmowy z europosłami, wymianę poglądów i prezentowanie własnych pomysłów. O wydarzeniu mówi Bartłomiej Balcerzyk, dyrektor Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu.
1: Europejskie Spotkania Młodzieży to jest wydarzenie cykliczne, które Parlament Europejski organizuje i to jest możliwość spotkania się młodzieży w Strasburgu, właśnie tam, gdzie Parlament Europejski jest, spotkania się, rozmów, dyskusji z europosłami, przedstawiania swoich pomysłów. Wokół parlamentu wtedy powstaje taka wioska, tak jak są wioski olimpijskie, to tutaj jest wioska taka młodzieżowa z różnymi najróżniejszymi wydarzeniami, aktywnościami, warsztatami. I zachęcam bardzo, bo każdy może przyjechać, zobaczyć, jak to wygląda.
0: Jak podkreśla Bartłomiej Balcerzyk, instytucja zachęca młodzież również do aktywnego włączenia się w jego program i zorganizowanie swojej własnej aktywności.
1: Oprócz tego, żeby przyjechać, właśnie parlament zwraca się teraz do wszystkich młodych i do grup młodych, żeby do tego 16 zaproponowały pomysły na aktywności podczas tego wydarzenia. Wyobrażam sobie, że to mogą być jakieś pokazy, warsztaty, jakieś aktywności sportowe. To tutaj kreatywność jest otwarta i parlament zachęca do tego, żeby się zgłaszać jako grupa i istnieje możliwość wtedy dofinansowania właśnie tej aktywności. Więc jeżeli macie pomysł na to, żeby jakoś zaistnieć jakoś jako grupa w Strasburgu, to teraz jest czas, żeby się zgłaszać.
0: Nabór polega na zgłoszeniu pomysłu na aktywności, które grupa młodzieży chciałaby zorganizować podczas wydarzenia. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego, także na naszej stronie w zakładce Dolny Śląsk. Tam znajdziecie szczegóły.

0: Prezydent w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego, gdzie od rana trwa protest. Papież wstał ze szpitalnego łóżka i wrócił do posiłków. Jest pooperacyjny raport. To nie są dobre czasy dla łowców tanich lotów lotniczych. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Prezydent Karol Nawrocki przybył do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Obecność głowy państwa w miejscu, przed którym od rana trwa protest, potwierdził rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Dziś rano w Sejmie wybrany we wrześniu na sędziego Trybunału Maciej Berek złożył ślubowanie z formułą wobec prezydenta. Następnie złożył rotę ślubowania na piśmie z poświadczonym notarialnie podpisem w kancelarii prezydenta. Później Berek udał się do siedziby Trybunału, nie został jednak dopuszczony do orzekania przez prezesa Bogdana Święczkowskiego. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek skierował do prokuratora krajowego pismo w sprawie dzisiejszych protestów przed Trybunałem.
1: Czy pan Bąkiewicz oraz inne osoby, które brały udział w tym zgromadzeniu, które przerodziło się moim zdaniem w jakieś działania mogące naruszać porządek prawny, żeby prokuratura sprawdziła, czy doszło tam do popełnienia przestępstwa?
0: Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego protestują od rana zgromadzeni tam manifestanci, między innymi z Ruchu Obrony Granic i klubów Gazety Polskiej. Z kolei prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił, że atak siłą na Trybunał to element czegoś, co można uznać za próbę zamachu stanu. Prezes zadeklarował, że po dojściu do władzy jego ugrupowanie wyciągnie konsekwencje wobec każdego, kto choćby małym palcem się do tego wszystkiego przyczynił.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Watykan uspokaja. Badania papieża Leona XIV, który wczoraj przeszedł operację usunięcia nowotworu płuca, są prawidłowe, jak na osobę po zabiegu. Biuro prasowe Watykanu publikowało treść popołudniowego biuletynu lekarskiego, a szczegóły zna Piotr Kowalczuk z Watykan News.
3: Profesor Stefano Margaritora, który przeprowadził operację, i dr Luigi Carbone poinformowali, że dziś rano Ojciec Święty poddał się badaniom krwi i prześwietleniu klatki piersiowej. Wyniki potwierdzają prawidłowy przebieg rekonwalescencji. Parametry mieszczą się w normie dla tego rodzaju zabiegu. Papież odbył fizjoterapię oddechową, wstał z łóżka i wznowił regularne odżywianie, spożywając śniadanie i obiad.
0: Papieżowi usunięto dolny płat prawego płuca. Badanie potwierdziło rozpoznanie nowotworu złośliwego. Wcześniej zapowiedziano, że Leon XIV spędzi w szpitalu około tygodnia. To nie są dobre czasy dla łowców tanich lotów lotniczych. Przedstawiciele branży zapowiadają wprost, że utrzymujące się na rynku wysokie ceny paliw przekładają się na koszty, które ponoszą przewoźnicy. Ci zaś będą musieli ratować swoje budżety podwyżkami.
4: Przewoźnicy zapowiadają, że o ile w wakacje tego nie robili, to od sezonu zimowego zaczną koszty tych podwyżek niestety przerzucać na pasażerów, więc możemy się spodziewać wzrostu cen biletów procentowo 20, 30, może nawet 40%.
0: Mówił Piotr Adamczyk z lotniska w Katowicach-Pyrzowicach. Te prognozy potwierdza Michał Kaczmarzyk z grupy Ryanair.
5: W zasadzie dwa razy droższe jest paliwo lotnicze niż to, które mieliśmy w zeszłym roku. Także jeżeli nic się nie zmieni na tym rynku, mam na myśli kwestię ceny paliw, no to na przyszły rok należy się spodziewać, że ceny biletów będą wyższe.
0: Przewoźnik liczy jednak, że nie zniechęci do pasażerów i otwiera nowe połączenia. Zimą będzie można polecieć z Katowic do Turynu, Neapolu i Malagi.
6: Cóż za pochmurny dzień. Aktualnie 14 stopni we Wrocławiu. Temperatura będzie teraz tylko spadać. Słońce zajdzie po godzinie 18 kilka minut, a jutro we Wrocławiu będzie nieco pogodniej. Nie będzie na pewno padać, ale będzie maksymalnie 15 stopni, troszeczkę mniej, więcej za to przejaśnień w dniu jutrzejszym.
2: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
6: Dziś środa, przed nami audycja Herbatka z naukowcem o godzinie 18.10. Zapytamy, czy powieść może przewidzieć wojnę, zanim zrobią to analitycy z tabelkami. Zapraszamy na audycję, by się o tym przekonać, a porozmawiamy z profesor Moniką Wolting, germanistką z Uniwersytetu Wrocławskiego. Opowie o projekcie Cassandra, w którym literaturoznawcy pomagają przewidywać konflikty i współpracują z wojskowymi oraz NATO. Będziemy pytać, co niemiecka literatura powiedziała o wojnie w Afganistanie, czego nie powiedziały media. Porozmawiamy o powieściach klimatycznych, w których bohaterami bywają pszczoły. I o tym, dlaczego dziś łatwiej pisać dystopię niż utopię. Na audycję zapraszał Łukasz Ligorowski, a ja zapraszam ze swojej strony po godzinie 18.10 właśnie na tę audycję.

0: Debatka z naukowcem. Audycja powstała we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim.
1: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościnią audycji Herbatka z naukowcem jest profesor doktor habilitowana Monika Wolting z Zakładu Literatury Niemiec po 1945 roku z Instytutu Filologii Germańskiej z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry Pani Profesor.
2: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Dzisiaj mam wrażenie, że zabieramy naszych słuchaczy w taką podróż trochę sensacyjną. Chciałbym, przygotowując się do audycji, zastanawiałem się, no, jak bardzo będziemy wchodzić w wielkie tajemnice światowe, może wojskowe. Za chwileczkę się o tym przekonamy. Pani profesor, zacznę od tematu, który brzmi trochę właśnie jak scenariusz filmu. Literaturoznawcy pomagają przewidywać konflikty i kryzysy. Na czym polega projekt Cassandra i jak to się stało, że germanistka z Wrocławia znalazła się w zespole, który współpracuje z wojskowymi i z NATO?
2: No tak, rzeczywiście w filmie jeszcze jako tako nie byliśmy, ale na deskach teatru w Wałbrzychu już gościliśmy z naszym projektem. Może rzeczywiście ten projekt już samej nazwy jest taki bardzo bombastyczny, że się wydaje, że rzeczywiście my chcemy przepowiedzieć przyszłość, czytając książki. Ale to jest tylko taka nazwa, żeby była może taka trochę chwytliwa ta nasza Cassandra. W zasadzie chodzi o taką zupełnie normalną, filologiczną pracę naukowca, literaturoznawcy, który lubi czytać, bo my czytamy ogromnie dużo. To nie jest, że czytamy dwie albo trzy książki i już mamy jakieś wyobrażenie o świecie, o tym, co w tych książkach jest napisane. My czytamy książki, no tak, setkę do jednego tematu trzeba przeczytać, może nawet trochę więcej, żeby rzeczywiście móc wysłupłać z tych właśnie książek coś, co mogłoby nam powiedzieć o kondycji dzisiejszego społeczeństwa i o tym, jak ono może rozwinąć się w przyszłości. Co nas interesuje, to jest to, czego bohaterowie tych książek się boją, na co mają nadzieję, o czym śnią, czego nie lubią, do czego dążą. I właśnie w ten sposób, szukając tych punktów, możemy powiedzieć, że jeżeli boimy się czegoś, to znaczy, że to gdzieś tam jest. Możemy nie mówić o tym głośno, ale jednak jest ten taki punkt zapalny gdzieś w głębi naszej duszy, czyli w duszy naszych bohaterów, którzy nam mówią, boję się tego i to nas interesuje.
1: Dobrze, ale czy to mówi nam, że pisarze, poeci mają jakiś szósty zmysł, który wymyka się spod analiz, tabelek, naukowców, czy bardziej wojskowych, polityków, którzy wszystko analizują, a tutaj pisarze czy poeci wsłuchują się w taki głos społeczny, wyczuwają emocje szybciej?
2: Może raczej to drugie. Ja bym nie podejrzewała żadnego człowieka o ten szósty zmysł, chociaż też bym go chciała mieć, ale niestety chyba tego nie mamy. Co zawodem pisarza jest, to jest właśnie obserwacja społeczeństwa, obserwacja pojedynczych ludzi i próba stworzenia nowego świata, w którym ci tacy w zasadzie normalni ludzie w jakiś sposób ze sobą współreagują, w jaki sposób działają, w jaki sposób tworzą swoje własne normalne życie. I myślę, że to jest najważniejsze, posłuchać takiego zwykłego człowieka, co on myśli i jakie ma nadzieje, czego się boi. Tego nam statystyki nie pokażą, bo proszę zobaczyć, jeżeli wyjdziemy na ulicę i zaczniemy pytać ludzi o jakieś tam rzeczy, oni nam będą odpowiadać, ale będą wczuwali się w tą rolę tego odpowiadającego, więc będą odpowiadać tak, jakby chcieli odpowiedzieć, ale nie tak naprawdę, co myślą. Tylko to, co uważają, że powinno być w tym momencie odpowiedziane. W książce mamy zupełnie coś innego. W książce ludzie mają sny. I w tych snach naprawdę są obnażeni. I to jest coś, co nas chyba najbardziej interesuje, bo to jest to wnętrze człowieka, jego dusza, a nie to, co chciałby pokazać sobą na zewnątrz.
1: Myślę, że też w dużej trochę niecierpliwości nasi słuchacze czekają na informacje o samym projekcie Cassandra.
2: No tak.
1: Nie wiem, na ile pani może zdradzić szczegóły jakieś.
2: Parę rzeczy mogę powiedzieć.
1: To zatrzymajmy się chwilę przy tym temacie, bo jest to dla mnie niesamowicie interesujące. Słucham tego, co pani mówi, ale ciężko jest to połączyć. Jak literaturoznawstwo współpracowało z wojskowymi z NATO?
2: No tak jak pan już wspomniał, no, możemy czytać statystyki. A możemy też czytać literaturę. No i właśnie, co rzeczywiście Bundeswehra, czy NATO, czy też polska organizacja NASK, czym się zainteresowali, to właśnie tym, co jest napisane o nas, o Polakach, o Europejczykach, czy w ogóle o innych ludziach jeszcze na świecie, w książkach literackich. I na tym polegała nasza praca. Mieliśmy przeanalizować duży korpus tekstów pod jakimś tam punktem widzenia, że chcemy to po prostu, chcemy z tych książek wysupłać jakąś wiedzę. I czytając teksty, staraliśmy się wysupłać tą wiedzę. Mieliśmy tam swoje własne kategorie, według których grupowaliśmy. No najważniejsze chyba rzeczywiście, czy dla Bundeswehry, czy dla NATO, to były te elementy, gdzie ludzie czują zagrożenie, gdzie są jakieś właśnie między sąsiadami, właśnie w rodzinach, bo w momencie, kiedy już rodzina zaczyna się rozpadać na dwa czy trzy różne fronty polityczne, to już widać, że w kraju naprawdę źle się dzieje, że jest jakieś naprawdę niebezpieczeństwo zbliżającego się kryzysu.
1: Ale to Bundeswehra wspomniana, czy NATO wykorzystywała te wnioski? Macie jakieś informacje, że to było wykorzystywane, analizowane i się przydało?
2: Tu musiałabym być znowu chyba Kasandrą, żeby powiedzieć nie. Okay. O tych rzeczach nie dowiadujemy się i nawet na nasze takie konkretne zapytanie, które było do Bundeswehry, bo tam była taka bardzo bliska współpraca, prawie że taka przyjacielska w pewnym momencie, już po takich 3 latach intensywnej pracy. Niestety, było powiedziane, że no tego rodzaju informacji nie uwzględniają. Niemniej, patrząc na pewne zdarzenia polityczne z tamtego czasu, my uzurpujemy sobie rzeczywiście jakąś tam malutką część w tym, że faktycznie NATO zareagowało tak, jak my żeśmy sobie tego życzyli, czy jak żeśmy im zaproponowali, że warto byłoby zareagować.
0: Herbatka z naukowcem.

0: Debatka z naukowcem. Audycja powstała we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim.
1: Napisała pani książkę o tym, jak niemiecka literatura opisuje wojnę w Afganistanie. Niemieccy żołnierze tam walczyli, a społeczeństwo w kraju chyba wolało o tym nie myśleć. Co literatura powiedziała o tej wojnie i o żołnierzach wracających do domu? Czego nie powiedziały media?
2: Tak, rzeczywiście to była wręcz był taki dysonans między mediami a tekstami literackimi z tamtego czasu i tu się znowu czułam Kasandrą, pisząc tę książkę, bo kilka lat później wybuchła wojna u nas na granicy wschodniej, bardzo blisko nas. Afganistan to jeszcze było bardzo daleko, to były jeszcze peryferie Europy, prawda? Ale właśnie mnie zaciekawiła ta figura żołnierza, jak on znosi wojnę, sytuację wojny i jakim człowiekiem wraca z tej wojny. Literatura nie pokazała nam obrazu bohatera wojennego. Literatura pokazała nam obraz człowieka straumatyzowanego przejściami na wojnie, nie mogącego poradzić sobie z tym, co przeżył, zobaczył, usłyszał, i człowieka wracającego do społeczeństwa, które wojny nie chce, które od wojny się odwraca i tym samym odwraca się od jego problemów. To był bardzo taki przygnębiający obraz żołnierza i w momencie, kiedy wybuchła wojna u nas już w Europie, można było zobaczyć rzeczywiście też coś takiego, że społeczeństwo nasze nie chce tej wojny, ale będziemy może musieli wysłać żołnierzy na tą wojnę. I teraz jak można pomóc tym żołnierzom, którzy będą straumatyzowani wracać z tej wojny? I ta literatura pokazuje nam dość dokładnie, że społeczeństwo musi stanąć murą za tymi żołnierzami, musi im pomóc znaleźć znowu swoje własne miejsce w tym kraju, w rodzinie, w pracy, bo żołnierze niemieccy powracający nie znaleźli tego oparcia.
1: Bardzo trudny temat. Z racji, że audycja jest dosyć krótka, a chcemy przedstawić szerszy obraz pracy naukowej, trochę zmieniam temat. Przechodzimy do klimatu. Zajmuje się pani też taką wyjątkową literaturą, pisaniem z doświadczenia natury, gdzie bohaterami bywają na przykład pszczoły. Wydaje się z jednej strony urzekające, też dosyć chyba nie jest to proste, tak mi się to wydaje, jeżeli chodzi o stworzenie takiej literatury, badanie jej. Co powieść może zrobić dla klimatu, kiedy właśnie tak ją czytamy, kiedy takie właśnie dzieła powstają?
2: Powieść może przede wszystkim wzbudzić u czytelnika emocje. I to jest chyba najważniejsze, bo oczywiście czytając teksty naukowe, teksty prasowe, czy analizując statystyki, dowiadujemy się bardzo wiele o tym, co dzieje się z naszym klimatem, jak on się zmienia, czy on się zmienia, w jaki sposób możemy cokolwiek zrobić, aby on przestał się zmieniać, albo zatrzymał się przynajmniej w tym momencie, w którym jest. Ale czytając książkę, czytając jakiś tekst literacki, on wzbudza w nas emocje i w tym momencie dużo łatwiej nam jest reagować na to, co moglibyśmy zrobić dla klimatu. Dużo łatwiej jest nam po przeczytaniu tekstu literackiego przejść na przykład na wegetarianizm, albo zmniejszyć ilość jedzenia mięsa, albo zrezygnować z jazdy autem do pracy, bo literatura oddziaływuje na nasze emocje dużo silniej niż każdy inny tekst, a no jesteśmy emocjami. Mhm.
1: Czyli punkt widzenia też jest dosyć ważny, tak? Ta zmiana percepcji dużo potrafi zmienić, mi się wydaje. Dobrze, kolejny temat, który musi się też dzisiaj pojawić, to przedstawiane wizje świata. Redagowała pani tom o utopijnych i dystopijnych wizjach świata. Mam wrażenie, że pisarze dużo chętniej malują dziś czarne scenariusze niż te obrazy dobrej przyszłości. Czy to tylko moda, czy znak czasów, czy w ogóle potrafimy jeszcze pisać utopię?
2: Tak, to jest chyba znak naszych czasów. I to wszystko łączy się właśnie ze zmianą klimatu, z wojnami, które przybliżają się do środka Europy. Może są to wizje dystopijne, bo autor, chcąc przekazać swoją jakąś myśl, czasami rzeczywiście musi przerysować pewne elementy. O, na przykład nasz wielki strach przed sztuczną inteligencją. On w literaturze już jest od bardzo dawna. My dopiero teraz, w momencie, kiedy mamy to narzędzie w ręku, widzimy, jakie ono jest niebezpieczne. I do czego może doprowadzić, jeżeli nie będziemy z niego właściwie korzystać. W literaturze jest ten element.
1: Dobrze, ale czy ta moda, o której teraz wspominamy, ona jest efektem tego, że w takim społeczeństwie żyjemy, że teraz tym żyjemy, czy może dobrze się to sprzedaje?
2: Sądzę, że żyjemy w takim momencie, gdzie wszystko przyspieszyło. I chyba my jako ludzie nie za bardzo możemy nadążyć za tymi wszystkimi z jednej strony negatywnymi informacjami, z tymi katastrofami, które się nam co chwilę zdarzają. Mieliśmy pandemię, mamy wojnę, mamy zmiany klimatu, jest tego strasznie dużo. Mamy w polityce, w zasadzie w całej polityce europejskiej, mamy kryzys. Nie ma chwilowo chyba elementu, gdzie można powiedzieć, że wszystko jest super. Czyli nasz czas jest naznaczony kryzysami i pisarze, obserwując to, muszą tworzyć teksty, które odpowiadają właśnie tym emocjom, a te emocje są czarne.
0: Herbatka z naukowcem.

0: Debatka z naukowcem. Audycja powstała we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim.
1: Pani praca w dużej mierze to budowanie mostów między literaturą polską i niemiecką, za co otrzymała Pani wyróżnienie za zasługi dla pojednania. Jak wygląda dziś ta wymiana? Co Niemcy czytają z polskiej literatury, a co my z niemieckiej?
2: Niemcy czytają bardzo dużo polskiej literatury i to nie tylko jest zasługą Olgi Tokarczuk. Jako noblistka oczywiście zwróciła bardzo wyraźnie uwagę na polską literaturę, ale ja bym powiedziała, że jest to dużo szerszy nurt. Szczepan Twardok jest uwielbianym autorem polskim.

0: no, przetłumaczona pani Anne Rabe.
1: Ale co, jesteśmy ciekawi tego świata, którego już nie ma? Jak on wyglądał, jak był postrzegany?
0: Ja myślę, że jesteśmy przede wszystkim ciekawi tego, co ten świat zrobił z nami, bo to jest, chodzi o pokolenie dzisiejszych 50-latków, 60-latków, którzy wychowali się jeszcze w tamtym czasie, ale ten nasz czas tej młodości nie został w zasadzie w literaturze polskiej w ten sposób opisany, jaki jest opisywany aktualnie w literaturze niemieckiej. Myślę, że wypełniamy polską przestrzeń literatury tym właśnie tekstem. Również literatura migracyjna nas bardzo interesuje. To jest też znowu coś, czego nie mamy w literaturze polskiej, bo migranci w Polsce jeszcze nie zaczęli pisać, ale zaczną, to już mówię znowu jako Kassandra, na pewno zaczną. W literaturze niemieckiej ten nurt literatury migracyjnej jest w zasadzie prawie że przodującym dzisiaj nurtem. Niemców, czy publiczność w Niemczech, bardzo interesują właśnie te historie z innych krajów przenoszone do ich kraju.
1: No dobrze, pani tutaj mówi, że nie tworzą jeszcze migranci u nas, tak może niezauważalnie, powiedzmy, tak? Nie ma ich aż tak wielu, czy nie ma tego przebicia, czy proza życia może nie pozwala im na to, żeby tworzyć już teraz w Polsce?
0: A ja myślę, że to jest jakiś taki proces i zanim opinia publiczna zobaczy jakiegoś autora, to musi trochę potrwać. I jestem pewna, że wkrótce ukażą się powieści pisarzy ukraińskich, które będą nagradzane, bo to chodzi mi o to, że widoczna literatura to jest ta, która jest nagradzana. To, że mamy jakieś powieści, oczywiście, że one są, tylko że one są jeszcze niszowe. Tak było w Niemczech w latach 60., 70., rzeczywiście to była taka literatura niszowa, a nie literatura, która dostaje, przełożywszy to na polski grunt, nagrodę Nike.
1: Dzisiejsza audycja pokazała, że zajmując się literaturą możemy badać różne aspekty życia, nauki i to dosyć szeroko chyba potraktowaliśmy dzisiejszą audycję. Z panią profesor poza anteną umówiliśmy się, że jeżeli się uda nam spotkać jeszcze raz, to w węższym spojrzeniu naukowym się jeszcze raz spotkamy. Pani profesor, zapraszam, jeżeli tylko czas pozwoli, chęci, to już zapowiadam, drodzy państwo. Na koniec zapisałem sobie jeszcze takie pytanie, które chyba w zasadzie już nie za bardzo jest aktualne. Kto nas dzisiaj uważnie słuchał, ten już zna odpowiedź, ale już skoro jest, to zapytam trochę prowokacyjnie. Na koniec takie pytanie, które może humaniści słyszą dosyć często. Po co to komu? Czy potrafiłaby pani w minutę przekonać sceptyka, że badania literatury mają realny wpływ na świat poza uniwersytetem, poza badaniami?
0: Tak, myślę, że nasz projekt Kassandra jak najbardziej to pokazuje, że możemy dostarczyć światu doskonałych informacji o tym, co nas, normalnych ludzi, porusza w tym świecie. I będą to dużo lepsze, dużo dokładniejsze analizy, aniżeli te, które są robione przez statystyków. Mm-hmm.
1: Drodzy państwo, ja będę jeszcze namawiał panią profesor, żeby jakieś większe tajemnice nam zdradziła z tej współpracy z NATO. Może się uda przy kolejnej okazji. Pani profesor, może inne jakieś tajemnice ze świata nauki. Słuchajcie nas uważnie w każdą środę, herbatka z naukowcem po godzinie 18. No, dziękujemy za waszą obecność dzisiaj, zapraszamy już za tydzień, a dzisiaj przypomnę, gościnią audycji była profesor doktor habilitowana Monika Wolting z Zakładu Literatury Niemiec po 1945 roku z Instytutu Filologii Germańskiej z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Herbatka z naukowcem. Audycja powstała we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim.

po raz chyba już szósty powiem wszystkiego najlepszego dla wszystkich słuchających nas nauczycieli i nauczycielek w waszym dniu, a ja już żegnam się z słuchaczami Radia Rodzina. Bardzo dziękuję za ten wspólny dzień. Przed nami dużo ciekawych audycji, moc muzyki, a przed nami, myślę, bardzo spokojny wieczór, czego życzę i sobie, i wam. Do usłyszenia już jutro.

Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk to chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój w pustej szklance pomarańczy, to dobytek mój. Już pod koniec dnia

0: Demonstracje i emocje przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego. Inflacja we wrześniu poszła w górę. Mamy najnowsze dane GUS-u. Będzie zmiana. Adres zamieszkania zamiast adresu zameldowania. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Gorące emocje od kilku godzin przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. Trybunał pozostaje otwarty, zapewnia jego prezes Bogdan Święczkowski i apeluje o obniżenie emocji demonstrujących przeciwko ślubowaniu sędziego Macieja Berka. Zdaniem Święczkowskiego decydujący głos ma w tej sprawie prezydent.
1: Pan Berek nie nawiązał stosunku służbowego, nie został dopuszczony do orzekania do czasu uzyskania odpowiedzi od pana prezydenta.
0: To jest zamach stanu, tak przed Trybunałem Konstytucyjnym grzmiał dziś Jarosław Kaczyński, który ostro skrytykował działania koalicji rządzącej po ślubowaniu Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Prezes Prawa i Sprawiedliwości pojawił się przed siedzibą Trybunału, gdzie od rana dochodziło do przepychanek między protestującymi a policją. Kaczyński zapowiedział działania wymiaru sprawiedliwości.
2: To jest legalna demonstracja, to po pierwsze, nie ma żadnych podstaw do jej delegalizacji, to jest drugie i wreszcie atak siłą na Trybunał Konstytucyjny to jest element czegoś, co można przynajmniej w tym szerszym tego słowa znaczeniu uznać za próbę doprowadzenia do zmiany ustroju siłą, a więc zamach stanu.
0: Sprawa Berka stała się kolejną odsłoną konfliktu dotyczącego Trybunału Konstytucyjnego i roli prezydenta w procedurze obejmowania urzędu przez sędziów. Karol Nawrocki kwestionuje skuteczność ślubowania złożonego bez jego udziału, podczas gdy Berek utrzymuje, że dopełnił obowiązku wynikającego z przepisów.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Inflacja we wrześniu poszła w górę. Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazały jeszcze wyższy wskaźnik inflacji w Polsce w porównaniu ze wstępnymi wyliczeniami. To w ujęciu rocznych 4,1% wobec oczekiwanych 4%. O szczegółach Mateusz Kornas.
4: Najmocniej drożał transport. Rok do roku nawet o blisko 18%. Wzrosły też ceny napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. Więcej płacimy za użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii, usługi zdrowotne czy rekreację, sport oraz kulturę. O ponad 4% rok do roku rosną również ceny w restauracjach i miejscach noclegowych. Konsekwencją podwyższonej inflacji mogą być podwyżki stóp procentowych, ale o tym się dopiero przekonamy. Gdyby tak się stało, droższe będą raty kredytów.
0: W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,7%. Adresy zamieszkania zamiast adresu zameldowania. Nad taką zmianą w sprawie danych o miejscu pobytu zastanawia się MSWiA, bo wiele osób nie mieszka pod adresem, pod którym są zameldowane. Rozwiązanie miałoby ograniczyć problemy z doręczaniem korespondencji urzędowej, sądowej czy podatkowej pod nieaktualne adresy. Obecnie pod naszym PESEL-em widnieje adres zameldowania, a po zmianach ma to być adres zamieszkania.
5: Zdajemy sobie sprawę, że to są sprawy urzędowe. Na adres PESEL byłby takim skutecznym doręczeniem właśnie korespondencji przez urzędy.
0: Mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Resort podkreśla, że na razie dopiero analizuje efekty takiego rozwiązania i nie podaje żadnych terminów wprowadzenia ewentualnych zmian.
6: Reklama.
7: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
8: We Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
7: To dokąd na wakacje?
8: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
7: A może dalej?
8: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
7: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
9: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
10: Lato się skończyło. ZOO nie. ZOO Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w ZOO Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. ZOO Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
11: Masz doświadczenie? To już połowa sukcesu. Teraz czas zrobić kolejny krok.
6: 21 i 22 października odwiedź Targi Pracy 45+ w Pasażu Grunwaldzkim. Spotkaj pracodawców, doradców kariery, dowiedz się jak założyć działalność gospodarczą. Dwa dni nowych możliwości, praca bez metryki. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
11: Reklama.
12: Tu Radio Rodzina.

nie oddanie nikt.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

0: Debatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Radio Rodzina Świdnica 98.1 FM.
1: Kiedy nasz dźwięk spłynie do uszu,

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Leon XIV jest w poliklinice Gemelli, gdzie przechodzi badania i rekonwalescencję po wczorajszej operacji. Pomimo choroby papież przygotował homilię na dzisiejszą mszę świętą kończącą watykański szczyt poświęcony rodzinie. Zapewnienia o modlitwie w intencji Ojca Świętego napływają do Watykanu z całego świata, w tym także z Polski. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Leon XIV przebywa w poliklinice Gemelli. Wczoraj przeszedł tam operację, podczas której usunięto mu dolny płat prawego płuca oraz wykryty w tym miejscu guz.
2: Jak poinformowali wczoraj wieczorem papiescy lekarze, badanie histopatologiczne potwierdziło, że wycięta zmiana to gruczolakorak płuc. Wcześniej sam Ojciec Święty mówił o tym, że guz został wykryty w bardzo wczesnym stadium i jest umiejscowiony w łatwo dostępnym miejscu. Wczorajsza operacja przebiegła pomyślnie, a Leon XIV spokojnie przebył noc. Jeszcze dziś zostaną przekazane kolejne informacje o jego stanie zdrowia.
1: Z całego świata napływają zapewnienia o modlitwie za Ojca Świętego i o jego powrót do zdrowia. Dziś na placu Świętego Piotra modlili się w tej intencji wierni oraz przewodniczący konferencji episkopatów z całego świata. Uczestniczyli oni we mszy świętej wieńczącej tygodniowy szczyt poświęcony rodzinie, zorganizowany w 10. rocznicę publikacji Adhortacji Apostolskiej Amoris Laetitia. Zamiast papieża Eucharystii przewodniczył dziekan Kolegium Kardynalskiego, kardynał Luis Antonio Tagle, który odczytał też homilię przygotowaną przez Leona XIV. Papież napisał w niej m.in. o znaczeniu miłości małżeńskiej i rodzinnej we współczesnym świecie.
3: In questa carità. W tej miłości fundamentalnej dla samego naszego istnienia i wspólnego życia istot ludzkich zakorzeniają się również wartości takie jak otwartość i szacunek dla życia, od poczęcia aż do jego naturalnego końca. Rodzina jest par excellence strażniczką tych wartości, niczym latarnia morska dla dobra ludzkości. Papież Franciszek podkreślał w tym kontekście, że żaden związek niepewny lub zamknięty na przekazywanie życia nie zapewnia przyszłości społeczeństwa. Bez silnych rodzin, otwartych na dar dzieci, dbających o ich wychowanie i rozwój, świat nie ma przyszłości.
1: Eucharystię na placu Świętego Piotra koncelebrował m.in. przewodniczący polskiego episkopatu arcybiskup Tadeusz Wojda.
4: To co piękne to właśnie to, że papież przygotował homilię, którą odczytał kardynał Tagle. W tejże homilii podkreślił piękno właśnie powołania małżeńskiego, piękno miłości, którą sobie wyświadczają i budują wzajemnych relacji dwie osoby, mężczyzna i kobieta, tworząc właśnie związek małżeński. Podkreślił właśnie to, żeby nie bać się sakramentu małżeństwa, nie bać się małżeństwa, nie bać się rodziny, ale przede wszystkim starać się zawierzać wszystko Chrystusowi.
1: W intencji Ojca Świętego modlą się także biskupi w Polsce. Zapewnił o niej m.in. biskup płocki Szymon Stółkowski, który niedawno spotkał się z papieżem przy okazji pierwszej pielgrzymki z Wiednia do Rzymu śladami świętego Stanisława.
5: Ja się modlę codziennie za Ojca Świętego, tym bardziej teraz wiedząc, że potrzebuje tej pomocy. Wiemy, że już jest po zabiegu operacyjnym, ale będzie wracał do sił. Bardzo gorąco wszystkich zapraszam i w mojej diecezji płockiej, ale wszystkich, którym bliski jest Ojciec Święty, żebyśmy się za Niego modlili.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: Tu radio Rodzina.
7: Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Radia Rodzina przysyła Grzegorz Turnał.
8: A gdy patrzę tak,

0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja. Exactly.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

Ile osób, tyle upodobań. To najbardziej lubi jeden, tamto ów.

0: kiedy szczęścia zbliża się posłaniec, gdy nadchodzi, gdy już stoi u mych drzwi.
1: Bo tak bardzo lubię być szczęśliwa, strasznie lubię być szczęśliwa.
0: Nie wiem,

0: Radio Lecina.
1: Milicz. 88 i 5 FM.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie. Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

czekam znów, może z kilku prostych słów będę mógł odtworzyć choć uśmiech twój. Może wiesz,